stoisz z tyłu i tak patrzysz troską przez przypadek, przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę. Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest. I czy to już słabszy sztos, bo bledszy głos i rzadszy włos i na tym karku już lat czy coś. I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90 w nas i dręcz cię zadra, czy 2000 nie nadmiar. I co my komu chcemy czym udowadniać i co my ugramy w tych nowych rozdaniach. Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pustkę.

większych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomin, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie przykurwić, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna i mija tak człowiek i już zapomina, o co miał walczyć i po co.

0: gorzkie dni nawet za oknem łzy ludzie jak głodne psy szczerzą swe ostre kły pisze jak Tolkien by znowu zapomnieć dziś bo kiedy rośnie wstyd ciężko o dobre sny mnożą się problemy nic nie jest proste gdy chudnie mi portfel i chodzę z żądłem w sercu jak Montcherie gdzie są te słodkie dni wygodnie pościel mi chciałbym mieć dobre sny.
1: Radio Campus. Same sztosy.

oknami głośno słychać nas bez beku? Wszędzie ha ha ha lądowiska helikopterów. Mów co tam zechcesz, nic nie muszę, bo jestem dzieckiem i widzę duch.

fajnie, że tak. Ja to podwoję i wezmę na bark. Z drugiego strzepy ty Piotrek wyszła. Żyję w duecie, to jest fair enough, co nie? W takim układzie się przejdę na spacer i nie przyjadę przez połowę Polski, a wyskoczę na witomiską parafię. Coś tam potrafię. Se do pana chapie, minął nie dropsa, co pokochał Monar i paru agentów jak do siebie przyjąłby. Później jak z wyrol ich przerzuć i wypluć po plecach, poklepać, a na samym końcu posłać na terapię. Se do pana chapie.

0: на певний міг зач.
1: Łaska mi leci jak stracimy suszy, a dopiero zdyszani byliśmy w biegu. Kumpel już nie smoli duszy, ominął peleton i cali, stoimy z brzegu. Łaska mi leci, a co z nią? Kiedyś bym stawiał apostrof, teraz do śmieci wyrzucam ich.

nie widziałem przez to nigdy choćby cieni swoich rąk. Po omacku nabroiłem sporo, poczekaj, też mi zaksięgują prąd. Mnie się zamknął, no to wam otworzą. Nie wiem, chyba właśnie jakoś tak to szło. Jakoś tak to szło. Same żydowskie.

0: możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Sadek Green, szpan, jak ty Bóg, szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie warta. Ani ojca, mama taka wariatka. Bóg nie gadał do gówniaka, aha. Nasza klasa miała hehe. Nie przepraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle mieć. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie. Bo się prędzej nie poddałam. Dzierżę próżnię i śnie dzieje.

0: chce czy nie chce. Solisz rany i nie czeźnie, bo to flow jest slenem bez.
1: Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej służyć.

Tylko jak się chciałem chustać, poprosiłem o hajs mamę, bo nie stykał mi na psychologa, grosza z tego nie przechlałem. Jeśli byłeś ze mną wtedy, nie dziwicie, że się chwalę. Byłem na najlepszej drodze, żeby rozpierdolić talent chata jak skup. Długi po kilka stów, u kilkunastu osób, nie że jednej czy dwóch. Biała skręci tam ból, mówi mało lat tu. Nie ma szans, że zostajesz. Jem to, co

0: Ta, a piwko może być też free.
1: Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak. Ale nie skreślam nikogo, kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak. Ale nie skreślam nikogo.

I chwilę czuję tę moc, ale nic z tym nie robię. Koncerty w lecie gram, bo taką mam robotę. Po drugim lockdownie na soldaucie sold out. P***bane, piszę płytę, k***wa, znów to kocham. Znów na scenach daję serce dla tych dziesiątek tysięcy. Wciąż byliście ze mną, w k***be chcę się wam odwdzięczyć. Pozdro.

dzwonimy, pytam. On się uśmiecha i do ręki mi słuchawkę wpycha. Dziadek. Nie lada wyzwanie.

0: Оксана Штосы. Академицки Радиокампус. Студия ze studia.
1: Przemek Krawczyk i Kamil Kuci, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witajcie, drodzy słuchacze i słuchaczki. No, pierwszy odcinek z gośćmi po tej wakacyjnej przerwie, kiedy stwierdziliśmy, że nie będziemy ludzi ganiać na urlopach.
1: W ogóle, że nie będziemy ludzi bić dookoła siebie.
2: Tak, i nagrywaliśmy te odcinki we dwóch, ale no, już najwyższy czas, żeby naszą formułę poszerzyć i wrócić do ciekawych rozmów. No i żeby te wakacje jakoś nadrobić, to dzisiaj mamy nie jednego gościa, tylko dwóch.
1: I proszę państwa, tak oto przedstawiamy podcastek, czyli Bartka Przybyszewskiego i Mateusza Witkowskiego. Dzień dobry.
3: Cześć.
4: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
2: No właśnie, to który jest który? Kamil, ty powiedziałeś, że nie ma to znaczenia.
3: Proszę
2: oczywiście
3: bardzo,
2: ma.
3: Proszę.
5: Jak chcecie, nie, naprawdę, użyjcie nas po prostu. Jak chcecie, jak wam wygodniej.
2: Tak, na pewno jeszcze to sobie rozwikłamy, jak będziemy potem rozmawiać o samym
1: pod koniec, zostańcie do końca.
4: Zagadka.
2: Tak, to jest taki trik, żeby zaprosić, tak, żeby dłużej z nami słuchacze zostali. Nie, ja chciałbym zacząć,
4: tak.
2: Bo żeby sobie narzucić jakiś taki temat przewodni tej rozmowy, to doszliśmy do wniosku, że porozmawiamy o takiej właśnie modzie na retro, która istnieje w kulturze, w biznesie, wszędzie dookoła nas. I no, ja widzę, że już sam powoli zaczynam się na to łapać, ze względu na wiek, bo gdzieś mi się wydaje, że taki moment, kiedy zaczynamy czuć
1: nostalgię do starych, dobrych czasów.
2: Tak, to są takie już po trzydziestce, tak? No bo to już jest tak, że te nasze, powiedzmy, takie super młodzieńcze lata w stylu nastoletniość czy studenckość już są za nami i zaczynamy tęsknić, ale chciałbym się was zapytać na początek, na ile rzeczywiście my tęsknimy do tego, co się wtedy działo, do tego, czego wtedy słuchaliśmy, w co graliśmy, jakie filmy oglądaliśmy, no przez to, że nie wiem, nie mieliśmy zobowiązań typu muszę iść codziennie rano do roboty, tylko albo gdzieś tam studiowałem, więc poznawałem ludzi, imprezki, nie miałem obowiązków, mieszkałem w domu, gdzie mogłem wyjść na podwórko i sobie tam czereśnie zerwać z drzewa, no bo to chyba nie do końca jest tak, że kiedyś rzeczywiście coś było lepsze, dzisiaj jest gorsze, bo to w ogóle pojęcie gorsze, lepsze, tylko jak wy sądzicie, jaka jest ta proporcja, jaka jest ta mieszanka tej nostalgii spowodowanej po prostu tym, że my byliśmy w innym miejscu w życiu wtedy.
5: No nie, no jest absolutna przewaga jednak tęsknoty za młodością, czy dzieciństwem, czy nie wiem, brakiem zobowiązań. To prawie nigdy nie jest tęsknota do czasów, bo gdybyśmy porozkładali te czasy, no na przykład nasze, dziecinne czy nastoletnie, no, to przecież ogólnie akurat dzisiaj mieliśmy w innym miejscu rozmowę na ten temat. To był koszmarny w ogóle moment w historii Polski, mimo że była nadzieja i się zanosiło na rzeczy w rodzaju Unii, natomiast 20% bezrobocie i jakby fakt jest faktem, tylko nas to jakoś specjalnie nie kłopotało, chyba że komuś rodzice tam odpadli.

0: były świetne, prawda? Ale mam wrażenie, że momenty, w których nie dzieje się nic złego dzisiaj, później, czyli które dzisiaj odbieramy jako neutralny dzień, zwykły moment w życiu, to potem za jakieś 20-30 lat to będzie, to będą świetne czasy.
1: Jestem przekonany, że tak będzie.
2: No, nie jestem pewien. Znaczy, znam osoby, które źle wspominały swoje dzieciństwo i jakby cieszą się z tego, że już nie są dziećmi. Tak? Znaczy, znam osoby, które są absolutnie zauroczone faktem, że mają lat 20 parę, 30 parę.
0: Szczerze
2: 40,
0: mówiąc, nie? Ja jestem taką osobą, ale nie wiem, czy to przez to, że nie chcę być człowiekiem, który mówi, ale kiedyś było fajnie. I tak trochę boję się, że może się na tym łapię, że nie wspominam, nie mam złych wspomnień z dzieciństwa, ale po prostu uważam, że jest teraz super i nie ma co tęsknić za tym, co było kiedyś.
2: To trochę co się za chwilę wydarzy, prawda, tak? Znaczy, być może, natomiast faktycznie też znam, no nie wiem, nie jestem pewien, czy na przykład mój ojciec dobrze wspomina swoje lata 40. Mój ojciec jest teraz sporo starszy, no a te lata 40 miał, przypadły u niego na przełom lat 80-tych, 90-tych, nie? To dla niego chyba to jednak jest niewesoły czas, ale generalnie co do zasady rzeczywiście jest tak, że ludzie tęsknią za tym bezpieczeństwem przeszłości, tak? Ta niepewność, która zwłaszcza w tak niepewnych czasach, w których teraz żyjemy, przynajmniej pod tą szerokością geograficzną, ale nie tylko, to już jakby ta niepewność jest w zasadzie teraz globalna, tak? Jest rzeczywiście dość diaboliczna i mam wrażenie, że może doprowadzić do niewesołych skutków społecznych.
1: No ale a propos tego, o czym wspomniałeś, to jest to, co mówiłeś, użyłeś sformułowania te momenty, w których nie dzieje się nic złego, nie?
0: Więc właśnie o to chodzi.
1: Oczywiście wyjmujemy z tego wszystkiego jakieś traumy, jakieś, nie wiem, tam śmierć kogoś bliskiego, tylko z takim właśnie neutralne momenty. Takie
0: neutralny dzień,
1: idziesz do roboty, tak, nie jesteś ciężko chory, tak. Nikt z bliskich nie jest ciężko chory, nie? Nikt ci złego nic nie zrobił, nie straciłeś roboty, cokolwiek, nie? Takie po prostu, że jakby doświadczając tego
0: dzisiaj tego nie doceniamy, ale docenimy
1: tak,
0: zaraz.
1: Sobie myślisz, no to nuda dzisiaj jak cholera, jakiś tam beznadziejny, dzisiaj jest akurat piątek, ale no coś takiego powszedniego i to ci nie dostarcza jakichś specjalnych emocji, tylko to jest totalnie konstans, a potem się okaże, że jest coś cieplutkiego z tego. Tak mi się wydaje, wiadomo, nie?
0: No, wydaje mi się, że jak nawet świadomie wrócimy do czasów młodości swoich, w których faktycznie, ale tak naprawdę świadomie, że pomyślimy sobie, co sobie wtedy myślałem i wtedy często się zdarzało tak, że dzisiaj był zwykły, nudny dzień i nic więcej nie było tak naprawdę, nic takiego ekstra, a jednak mimo wszystko ta nostalgia jest i wydaje mi się, że jest to ponadczasowe. Dobrze, od tego zaczynamy. Nostalgicznie, moi drodzy. Już macie nakierowanie, w jaką stronę pójdzie ta rozmowa, ale mam nadzieję, że zahaczymy trochę wątków biznesowych jeszcze do tego wszystkiego, więc zostańcie z nami, zaraz do was wracamy.
3: Tak, dużo,
2: tak jest,
3: dużo potwierdzamy. Męskiej, dużo męskiej energii jest dziś w studiu.
1: Jest testosteronowo.
0: Another wild male podcast.
2: To jeszcze sprawdzał ceny tam w Turcji tych przyszczepów wszystkich. Ale już panowie, to już ten moment, nie?
3: Bartek, ja cię chcę skonfrontować z taką myślą, która mnie naszła, jak się zastanawiałem nad takim właśnie scenariuszem rozmowy, bo mi się wydaje, że też może nostalgia nasza wynikać z tego, że jak kiedyś byliśmy młodzi i mieliśmy dostęp do jakiegoś filmu na kasecie, to my łoiliśmy ten film pewnie przynajmniej raz w tygodniu i dla mnie taki Tarzan, Król Lew, Shrek 1.
1: Shrek 1, oj tak.
3: No to ja nie wiem, obejrzałem go chyba z 80 razy. No po prostu miałem kilka kaset, więc wkładałem je do magnetowidu. Jak miałem jakąś książkę, to był akurat dla mnie Harry Potter, a dla kogoś to mogło być coś innego. Przeczytałem każdą część chyba też z 8 razy, nie? Dzisiaj dostęp do tej kultury, ilość tej kultury jest tak ogromny, że czy to nie jest tak, że ta nostalgia po prostu się bierze stąd, że dzisiaj mamy trochę przebodźcowania wszędzie dookoła, a kiedyś tego było po prostu mniej i też trochę może tęsknimy do tych czasów, kiedy mniej musieliśmy tych bodźców po prostu przyjmować, czy... Bo ja sobie tak myślę, że chyba kiedyś jednak trochę mi było łatwiej po prostu gdzieś się odnaleźć i
0: to nie jest tak, że po prostu Shrek był po prostu świetnym filmem i wyprzedzającym swoje czasy?
3: Dlatego najpierw do Bartka skieruję to pytanie, ale oczywiście jakby skomentujmy to sobie, bo dla mnie to jest ciekawe w ogóle, jakiś taki worek.
2: Tak, i to też niesie sobą niewesołe konsekwencje w postaci takiej, że na przykład bardzo ciężko dzisiaj, od jakichś 10 lat, zrobić film, który ma wpływ na wszystkich. To się działo kiedyś,
3: taki
2: nie?
3: Taki generacyjny?
2: Tak i tak, że rzeczywiście jak ten Quentin Tarantino sieknął te Pulp Fiction, no to się o tym mówiło przez 5 lat i wszyscy to znali i wypadało to znać. No. Dzisiaj jest już stosunkowo niewiele tekstów kultury, które wypada znać. Oskar Rogowski z Napisów Końcowych, z takiego kanału YouTube'owego, ma taką tezę, że ostatnim serialem takim powszechnie znanym, także wszyscy po prostu znają, był Stranger Things, który się właśnie skończył i nara. Może pewnie będą jakieś kontynuacje i coś tam, ale jakby to...

0: Spin-offy, tak, nie? Planują, nie?
1: Tak. No i jak człowiek na przykład pomyśli sobie o takim istotnym filmie z roku 2019, czyli o Parasite, nie? Który tam zdobył Oscara, Złotą Palmę w Cannes i tak dalej, no to to jest jeden z moich ulubionych filmów w ogóle ever.
2: To jest dobry film.
1: Ale zapomniany bardzo, nie? Znaczy, czy on jakoś, nie wiem, żyje w naszych sercach?
2: No właśnie, nie, on, nie przekroczył, on nie przekroczył tej bariery generacyjnej, mam wrażenie. Znaczy,
1: bo nie da się przekroczyć. Bo nie ma czegoś takiego już. Znaczy, w sensie, nasze generacje tak się podzieliły na takie małe bąbelki, że w zasadzie, no jasne, są seriale, które oglądają wszyscy, typu Sukcesja, tak i tak dalej, no nie? Ale trudno o coś takiego, do czego wszyscy się odnoszą od tak, na szybko, nie? Być może Avengers Endgame był ostatnim takim, rzeczywiście, wiesz, że to było przeżycie jakoś tam pokoleniowe, tak? Że jednak musimy tutaj w te blockbusterowe uderzyć, nie? Żeby poszukać takiego tekstu, nie? Z książek, nie wiem, Chłopki, I guess, w ostatnią taką książką były, że też wszyscy, no nie? Ale naprawdę są pojedyncze przykłady, gdzie jestem w stanie wymienić po kilka takich tekstów kultury na rok z lat 90. czy 80., nie? I różnych filmowych przykładów muzycznych i tak dalej, nie?
0: Ale czy to oznacza, że jakbyście chcieli ten projekt podcasteksowy kontynuować i nagrywać, nie wiem, za 5, 7, 10 lat, no to będzie wam już trudniej wtedy?
3: Będzie. Będzie. No, my tak naprawdę nagrywamy teraz w dalszym ciągu o czasach, w których istniało jeszcze coś takiego jak monokultura albo monopopkultura. To znaczy tych przekaźników było dużo, dużo mniej. Wracając do tego, o czym mówiłeś oczywiście, więc bardzo łatwo otworzyły się jakieś takie wspólnoty doświadczeń odbiorczych, takich czysto też popkulturowych. Po prostu, bo kanałów jest tyle, bo internet jest jeszcze w powijakach. No, akurat my już zahaczamy o czasy, gdy się rozwinął, no ale lata 90. to tak naprawdę jeszcze przedinternetowe czasy i to na stówkę. Więc trudniej będzie wyjmować rzeczy, które są jakimś takim emblematem danego czasu. No dlatego, że praktyki odbiorcze się zmieniły, dlatego, że wybór, możemy to nazwać bodźcem, możemy to nazwać liczbą tekstów po prostu, nie? Ale wytworzenie takiej monokultury jest trudne, chociaż wracając do tego, bo cytowałeś Oscara i mówił o tym Stranger Things. Stranger Things się pojawiło już w momencie, gdy ten zanik monokultury był faktem. To znaczy to, że jest bardzo, bardzo trudno, nie znaczy, że coś takiego się nie będzie pojawiać z jakichś powodów. W przypadku Stranger Things na pewno ta jednak wielopokoleniowość, to znaczy różne tryby odbioru, połączenie zajawki na 80s u dzieciaków i połączenie z ich starych, którzy pamiętają 80s i tak dalej, i tak dalej. Więc jest na to szansa, tylko jest to dużo, dużo trudniejsze, nie? Te strzały są rzadkie. Nie ma za bardzo warunków, żeby tworzyły się tego typu teksty, nie? Które będą dla połowy twoich znajomych czymś bliskim zupełnie, przynajmniej połowy.
0: A już nie wspominając o, tak, tym AI slopie, który nas zalewa i w zasadzie to już w ogóle jest takie tsunami, nie?
2: Które
0: nas tym wszystkim trochę przykryje, nie?
2: Myślimy o tym, a kiedyś to było. Mam wrażenie, że na tym nasza trochę rozmowa utknęła z podcastexem, z którym zaraz rozmawiamy. Coś pozytywnego w takim razie musimy znaleźć jeszcze na koniec naszego radiowego wejścia odnośnie, no co?
0: Ja mam. Ja mam, bo chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem, paradoksalnie, zaprosiliśmy was tutaj i użyliśmy słowa nostalgia już jakieś kilkanaście razy, ale sam wasz podcast, i to wy powiedzieliście w jednym z wywiadów, już nie pamiętam którym, ale że on, chcecie, żeby był nienostalgiczny. I zacząłem się nad tym zastanawiać, no bo rzeczywiście nostalgia się wiąże z takim idealizowaniem tych czasów. Czyli gdyby wasz podcast był nostalgiczny i rozmawiamy o, nie wiem, w jakiejś płycie, w jakimś artyście, jakimś filmie, no to się zachwycamy, jaki on był wspaniały, prawda? A u was jest często zupełnie odwrotnie. I moja żona, którą serdecznie pozdrawiam i powiedziałem jej, że nagrywamy z podcastexem, ona powiedziała, przekażcie chłopakom, że im jednego nie wybaczę, że mi tak zepsuli Mysłowic.
3: No to czy my to pisaliśmy?
2: No właśnie.
0: Bo to jest po prostu płyta mojego życia. Słuchałem tego właśnie na tej wieży już ileś tam set razy, a wy zaczęliście omawiać te teksty. I ja teraz jak słucham tego Mysłowic i zaczynam analizować te teksty, rzeczywiście na takim jakimś takim metapoziomie, już nie mogę tego słuchać.
3: No, ale wiesz, no pozdrowienia dla twojej małżonki. Natomiast
0: która jest Wałbrzycha swoją drogą.
2: Ona powinna podziękować chłopakom.
3: Właśnie, że uratowaliśmy oczy.
2: Dokładnie.
3: No to nigdy nie był zespół, który by tam, wiecie, walczył o literackiego Nobla, nie? To nawet ma swój urok momentami. To znaczy to, że to jest takie koślawe i że te frazy, no gdzieś tam też pamiętamy, tą długość dźwięku samotności, to każdy pewnie potrafi zacytować.
0: No na karaoke, no to możesz wziąć randomowego człowieka w takim takim wieku jak my i on jest w stanie wziąć mikrofon i zaśpiewać, no. Nawet jak nie ma tekstu przed sobą.
3: No i to też tak na marginesie był zespół, który mam wrażenie łączył różnych, bardzo różnych odbiorców, nie? Trochę funkcjonował jako zespół rockowy, trochę jako głównonurtowy, popowy już na pewno na wysokości miłości w czasach popkultury. To też było inne, to już nie oceniam, czy lepsze, czy gorsze. No, ale wracając, nie my pisaliśmy te teksty, nie my pisaliśmy tę muzykę, także nie nasza wina.
0: Ale tak. Żeby zadać wam pytanie, to czy wy celowo, jak omawiacie jakiś wątek, to staracie się, żeby to było nie nostalgiczne, tylko krytyczne?
3: No to, nie.
1: To mógł... Takie było założenie początkowe, tak? No bo my trochę się odbiliśmy od czysto nostalgicznych twórców YouTube'owo, tam powiedzmy podcastowych, których analiza krytyczna lat 90. polegała na tym, że czy pamiętacie to, czy tamto, tak?
0: No dokładnie.
1: Były karteczki i było fajnie, nie? No i my mieliśmy takie założenie, że to będzie nienostalgiczne, ale okazuje się, że nawet treści nienostalgiczne, czyli patrzcie, jak było słabo, było kiepsko. Nawet takie treści są odczytywane nostalgicznie, dlatego, że no było kiepsko, jasne, ale miałem 7 lat i zbierałem naklejki z Grumy Turbo, tak, te karteczki. Więc nie da się tego do końca zrobić. No to też pokazuje przykład, ja bardzo polecam taki eksperyment, zrobić jakiś, o nim mówiłem już chyba, żeby wejść na YouTube'a i zobaczyć jakiś stary polski mecz, jakaś Polska Liga, jakiś Grokling Grodzisk Wielkopolski kontra Amika Wronki, tam 0-0, nie? Jakiś koszmar taki zupełnie, naprawdę człowiek zasypia na skrócie. Klasyczek. Się, nie? I jakby polecam zobaczyć komentarze tam, nie? Że kiedyś była piłeczka, fajnie było. Nie, to jest obiektywny fakt, że nie było fajnie. Polska dostawała w cymbał po prostu, reprezentacja Polski od każdego, albo prawie każdego. Jakiś smutny mecz z Izraelem po prostu, gdzie tam, nie wiem, Kowalczyk coś tam, jakąś czerwoną kartkę za kłótnię z sędzią, nie? I tam ludzie ale było
3: Kosecki,
1: ekstra.
3: Kosecki.
1: Tak, ale tam Kowalczyk chyba za nim poszedł. Tak? Tam więcej kartek było. No. Tam było, tam się działo, nie? W każdym razie polecam kiedyś zobaczyć komentarze, Kosecki też. Bo rzeczywiście ludzie wzdychają do jakiegoś naprawdę, z takiego smutku, że o Jezus, nie? No. Więc do wszystkiego mogą ludzie tęsknić, również do koszmarów obiektywnych.
3: Tak, ale to masz rację, że faktycznie to początkowe założenie było takie, nie że my staramy się o rzeczy jakieś tam random mówić krytycznie, tylko że raczej wybieramy rzeczy, które będą nam pomagać w odbrązowieniu lat 90. tak wobec tego właściwie, właśnie przemysłu nostalgii takiego właśnie, wtedy to coś tam. To tak, rzeczywiście my gdzieś się wyłoniliśmy w kontrze, ale to poszło potem swoim torem i na pewno nie jest tak, że jak bierzemy coś, co nas interesuje na warsztat, to że staramy się po prostu jechać, bo łatwiej jest cisnąć niż coś chwalić, też tak językowo, bo to prawda. Ale nie, to nie, staramy się nie być tacy tendencyjni, nie? Tylko po prostu czasem tak wychodzi, bo niektóre rzeczy były dosyć złe.
1: Plus jesteśmy takie przekorne chłopaki, że lubiamy, tak, odwołując się do kardynała Dziwisza, gdzieś tam się lubujemy w tym, żeby chwalić teksty kultury, które są uznawane za kiepskie i krytykować te, które są uznawane za dobre, ale też nie na siłę, nie? Tak, żeby nie było, że tam szukamy specjalnie. No ale jak na przykład wróciliśmy niedawno do tego, do filmu Gulczasa, jak myślisz, no to przecież to byłaby nuda, gdybyśmy po prostu my ten film, gdybyśmy walili w niego po prostu przez całą audycję. No bez sensu, już wszyscy, kto miał się powiedzieć, co się powiedział, tak? I postanowiliśmy poszukać czegoś innego, jakiegoś innego spojrzenia na ten film. I to dotyczy też, właśnie Namysłowic, kolej na odwrót, nie? Że jakby to jest trochę święty zespół w Polsce, nie? Że tak rzeczywiście...
0: No, taki pomnikowy.
1: Tak, przyznam, że to chyba ja byłem radykalniejszy, ale też dlatego, że nie znałem tej płyty wcześniej po prostu, nie? I nie znam, więc ja się po raz pierwszy z tymi tekstami, z większością z nich, no bo te tam single to kojarzyłem, ale z tymi tekstami z płyty mniej znanymi, to ja się pierwszy raz w ogóle zetknąłem. Byłem zaskoczony po prostu tym, jak to wygląda. Gdybym to znał, no to ten z kolei pewnie jakby dzisiaj ktoś, nie wiem, odsłuchał Skandal Molesty po raz pierwszy w życiu w 2026, no to pewnie te wnioski byłyby nieciekawe, no bo wszystko jest strasznie prostokątne. No nie, ja to troszkę lat, nie słuchałem tego wtedy, nie, ale parę lat to znam, no i przymykam oko jednak miłowolnie, nie, więc tu byłbym trochę bardziej litościwy, no bo nie oszukasz swojej głowy, nie.
0: Ale już sport Tedego, jakby ktoś sobie puścił to dzisiaj, To są piosenki, które wciąż jakby fresh dla mnie są, nie?
1: I... grubsza. To jest taki numer o tej, o II wojnie światowej. O Jezus, taki jest, freestyle jest, z Wujkiem Samozło. Mocne rzeczy.
0: Musiałeś akurat te ze wszystkich wybrać, tak. Te, którą ja, jak Spotify da taką możliwość, żeby piosenkę ukryć i że jak się leci cała płyta, to może przeskoczyć. To akurat ten nie jest taki wyszarzony. No rzeczywiście nie jestem w stanie.
2: I na tym wniosku zakończymy wejście antenowe, więc dziękujemy wam bardzo serdecznie antenowo. Zaraz się będziemy słyszeć wszyscy w podcaście. A razem ze mną oczywiście, jak zawsze, Przemek Krawczyk.
0: Kamil Kuć.
2: I razem z nami Podcastex, czyli Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia za 2 tygodnie, moi drodzy.
2: Pa, pa. Studia ze studia.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie. To, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłobie kawę, aż mi prawie serce staje. Czy zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

wtedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: studia ze studia.
1: Przechodzimy do tematów mroźnych, trochę o odkrywaniu, o przetrwaniu w trudnych warunkach i o polskim badaczu za granicą. O Henryku Arctowskim porozmawiam dzisiaj z Maksymilianem Rębiszem, historykiem polarnictwa, animatorem żywej historii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Idąc na Uniwersytet Warszawski od strony metra, możemy minąć pewną tablicę, która dotyczy właśnie Henryka Arctowskiego. Dlaczego właśnie to miejsce i o co chodzi?
2: Tablicę postanowiliśmy podnieść w przy krakowskim przedmieściu 1618. Jest to adres specjalny dla osób zainteresowanych Henrykiem, ponieważ tam właśnie on się narodził w 1871 roku i tam spędził swoje dzieciństwo, wspominając potem, że z okna miał widok na kościół Świętego Krzyża i na pomnik Kopernika przed pałacem Staszica, więc jest to bardzo symboliczne miejsce dla polskiej nauki w ogóle, ale też dla Henryka.
1: Co robił dalej mały Henryk? Gdzie się uczył?
2: Mały Henryk został zaprowadzony przez mamę do obserwatorium astronomicznego przy Ogrodzie Botanicznym w Warszawie, co go zainspirowało do podjęcia studiów matematycznych i fizycznych na Uniwersytecie w Lisz, a potem w Paryżu, gdzie studiował chemię i geologię, więc po tym dość przekrojowym wyborze nauk można zauważyć, że była to osoba o bardzo szerokich horyzontach naukowych. I te horyzonty miały być poszerzone jeszcze bardziej, kiedy w 1897 skontaktował się z belgijskim oficerem Adrienem de Gerlache, który planował wyprawę w bardzo dalekie strony.
1: Można już powiedzieć, że chodzi o Antarktykę. I dlaczego? Dlaczego właśnie tam wybierali się naukowcy?
2: Naukowcy wybierali się na Antarktykę pod koniec XIX wieku nie tylko i wyłącznie z powodów naukowych. Był to okres rozwijającego się kolonializmu w Europie i Antarktyka była też celem podboju imperiów. I właśnie taki bardziej przygodowo zaborczy stosunek był takim kanałem, w który nauka mogła się powoli wkradać i taki cel miał Arctowski. On później działał na rzecz pokojowego rozwoju nauki i nie interesowało go bicie rekordów. Natomiast osoba, która była szefem tej wyprawy, czyli Adrien de Gerlache, dla niej było ważne, żeby pobić jakiś rekord. I statek Belgica, który był oryginalnie norweskim wielorybnikiem, notabene zbudowanym przez tę samą osobę, która później nadzorowała konstrukcję statku Ernesta Shackletona Endurance, o którym Państwo być może słyszeli, został wprowadzony w lód w sytuacji, w której nie było to bezpieczne. Jeżeli wyobrazimy sobie Antarktykę jako duże koło, to w lewym górnym rogu patrząc z północy na południe, z zachodu na wschód jest taki wystający element, który się nazywa Półwyspem Antarktycznym. I po lewej stronie tego miejsca, na Morzu Bellingshausena, Belgika została wprowadzona w lód i tam wmarzła i utknęła na prawie cały rok, co zrobiło bardzo dobre nagłówki gazet po powrocie, ale z perspektywy bezpieczeństwa wyprawy było przynajmniej ryzykowną decyzją. Okazało się, że statek był jednak na tyle solidny, że wytrzymał tę przygodę, co niestety nie stało się udziałem bliźniaczego statku, o którym przed chwilą powiedziałem, Endurance, który był budowany według podobnych wzorów, ale okazał się być słabszy i to jest ta słynna historia Ernesta Shackletona, ale to jest temat na zupełnie inną audycję.
1: Jakie były warunki na miejscu, że udało się części załogi przetrwać?
2: Możemy zastanowić się nad tym, dlaczego części się udało przetrwać, ale albo też dlaczego aż dwie osoby podczas tej wyprawy zginęły, a jedna oszalała. Wyprawa jest o tyle ciekawa, że można na nią patrzeć z perspektywy bardzo dobrego przygotowania naukowego, albo też z perspektywy dość pobieżnego przygotowania, jeżeli chodzi o przetrwanie właśnie, o które pytasz. Dużym wyzwaniem była ciemność, z którą przyszło zmierzyć się podróżnikom przez kilka miesięcy nocy polarnej i oczywiście zimno, ale też brak świeżej żywności. Tutaj warto wspomnieć o postaci amerykańskiego lekarza Frederica Cooka, który był lekarzem i fotografem wyprawy. Utrzymywał zdrowie uczestników dzięki swoim nowatorskim na tamte czasy metodom jedzenia świeżego mięsa i terapii, którą on nazywał terapią cieplną bądź świetlną, która polegała na spędzaniu czasu przy kominku, tak żeby mimo wszystko zapewnić sobie jakiś kontakt z ciepłem i światłem. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta wyprawa mimo wszystko zakończyła się śmiercią dwóch osób i szaleństwem jednej z nich.
1: Jak statek się wydostał z tej części świata?
2: Statek był mocny, więc de facto wydostał się sam. Uczestnicy zaczęli przekopywać kanały w lodzie przy pomocy siekier, pił, a także dynamitu. Była to bardzo mozolna praca, ale ostatecznie udało się przekopać bardzo długi kanał, którym statek mógł wypłynąć w sytuacji, kiedy było już na tyle ciepło, że lód był słabszy.
1: O Henryku Arctowskim rozmawiam z Maksymilianem Rembiszem, który już przedstawił nam wyprawę Belgica. Jednak co udało się odkryć podczas tej wyprawy?
2: Powiedziałem, że na tę wyprawę można patrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony przez to, że była pionierskim wysiłkiem osób, które cierpiały, ale z drugiej strony była też bardzo dobrze przygotowana naukowo. I tu właśnie znowu wracamy do postaci Arctowskiego, który razem z rumuńskim biologiem Emilem Rakowicą przygotował tę wyprawę pod kątem merytorycznym, ale też logistycznym. Oni obaj przed wyprawą jeździli po Europie, uczestnicząc w kursach naukowych dotyczących na przykład oceanografii, która oryginalnie nie była specjalnością Arctowskiego, chociaż on sam zaprojektował laboratoria naukowe na statku, które były wzorowane na laboratoriach, które znajdowały się na okręcie Challenger, który był okrętem wyprawy oceanograficznej, która odbyła się kilka lat wcześniej. Te przygotowania opłaciły się, bo osiągnięcia naukowe wyprawy Belgiki to przede wszystkim pierwsze całoroczne, codzienne badania meteorologiczne w Antarktyce, co jest o tyle kluczowe, że ciągłość badań jest ważna w tej dziedzinie nauki, ale nie tylko. Właściwie badania były prowadzone bardzo przekrojowo i dotyczyły zarówno oceanografii już na drodze z Ameryki Południowej do Antarktyki, ale też glaciologii, klimatologii, geologii, badań nad lodem. Tutaj z kolei można wspomnieć o koledze Henryka Antonim Dobrowolskim, który był drugim Polakiem na pokładzie statku i który skupiał się na badaniach, na obserwacjach lodu, ale także chmur. Ta jego twórczość naukowa podczas tej wyprawy była przyczynkiem do jego późniejszego założenia w ogóle nowej dziedziny naukowej, która jest nazwana kriologią, czyli nauką o lodzie właśnie. I Dobrowolski stał się światowym autorytetem w tej dziedzinie po tym, jak opublikował w latach 20. dzieło pod tytułem Historia naturalna lodu. Z kolei biolog Rakowica prowadził badania na temat na przykład zachowań wielorybów, rysując bardzo autentyczne szkice ruchów tych zwierząt i znowu tutaj dając wkład do behawiorystyki zwierząt, ale też odkrył na przykład rośliny na Antarktydzie. To było pierwsze odkrycie roślin kwitnących właśnie w tej części świata.
1: Badania z tej wyprawy zostały przygotowane w 10 tomach, prawie 4000 stron. Czy więc tak wielką masę informacji można wciąż wykorzystać dzisiaj w nauce?
2: Tak, oczywiście. I uczynił to w swojej przełomowej książce na temat wyprawy Belgiki australijski paleontolog Patrick Dedeker, który znowu przeanalizował właśnie tą gargantuiczną ilość materiału i doszedł do wniosku, że te badania są bardzo ważne dla nas dzisiaj w dobie kryzysów klimatycznych, ponieważ one pokazują stan rzeczy na właśnie rok 1898 i mają bardzo duży potencjał porównawczy. To znaczy Patryka Dedekera, taki call to action jest taki, że należy udać się tam i przeprowadzić badania, monitoringi ponownie i zobaczyć, co się zmieniło. Więc w tym sensie te badania są bardzo ważne i ich rzetelność zdaje próbę czasu i faktycznej wiarygodności naukowej nawet 100 lat po.
1: Henryk Arctowski miał też bardzo pokojowe nastawienie do tego, w jaki sposób Antarktykę badać. Już o tym wspomniałeś. Czy mógłbyś jeszcze trochę rozwinąć?
2: Tak więc należy zdać sobie sprawę, że sposób prowadzenia nauki, jaki dzisiaj jest dla nas oczywisty, wcale nie był taki jasny dla osób na początku XX wieku, kiedy wciąż nacjonalizm był dominującą polityką stosunków międzynarodowych i Jarcowski miał wtedy taki pomysł, żeby zamiast wysyłać losowe wyprawy, które prześcigały się w tym, która popłynie dalej, która zgromadzi więcej materiałów, wysłać jedną, ale dobrze zorganizowaną ekspedycję i miał taki pomysł już w 1905 roku, żeby właśnie zorganizować na początku oceanograficzny rejs dookoła Antarktyki, który będzie międzynarodowym przedsięwzięciem i będzie stanowił taki niejako rekonesans przed konkretnymi wyprawami do już miejsc, które należałoby zbadać jakoś szczególnie. Ta jego praca trwała 10 lat na początku XX wieku, publikował na ten temat pamflety, artykuły, występował na konferencjach, więc jest to naprawdę wspomniane dziedzictwo Arctowskiego, które warto przypomnieć sobie dzisiaj znowu w dobie rzeczywistości, która wcale nie jest aż tak radykalnie inna od rzeczywistości, która była jego codziennym światem, mimo że wydaje nam się, że żyjemy w świecie zglobalizowanym, który więcej łączy niż dzieli. Natomiast nadal jest to ważne, żeby faktycznie patrzeć na naukę przez pryzmat spokoju, a nie rywalizacji i kolonializmu.
1: A czy mógłbyś nam powiedzieć więcej o szczegółach tej wyprawy, którą planował Henryk Arctowski?
2: Tak, jest to bardzo ciekawy projekt. W ogóle ja zainteresowałem się tym oryginalnie trochę dlatego, że to była wizja niezrealizowana, więc trochę taki projekt duch. I jako taki jest prawie fikcją, ale jednocześnie wspaniale wiedzieć, że wyszła z umysłu jednego człowieka, który naprawdę istniał. I chociaż była to wyprawa oceanograficzna w zamyśle, to miał być tam taki bardzo ciekawy incydent samochodowy. A Henryk miał pomysł, żeby po śniegu poruszać się pojazdem z napędem mechanicznym. Wydaje się to dla nas dzisiaj oczywiste, kiedy mamy skutery śnieżne, ale nie wiemy o tym, że to właśnie Henryk był niejako wynalazcą skuteru śnieżnego, ponieważ miał pomysł, żeby zastosować napęd samochodowy, oczywiście dostosowany do warunków lodowych, czyli de facto sanie motorowe. Sanie z jakimś kołem, z jakąś łopatą taką kręcącą się, która będzie je popychać naprzód, albo nawet z napędem gąsienicowym, taki, który znamy chociażby z czołgów, ale właśnie też ze skuterów śnieżnych. Henryk rozważał różne opcje napędu. Mnie osobiście fascynuje to, że powiedział o napędzie gąsienicowym, który jest dzisiaj uważany za najbardziej oczywisty sposób poruszania się w trudnym terenie, czy to po piasku, czy to po śniegu. I właśnie podczas tej wyprawy ten transport miał zostać przetestowany. Niestety Henryk nie znalazł wsparcia dla swojego pomysłu. Nie wynikało to w żaden sposób z braku starań z jego strony, bo jednocześnie promując międzynarodową współpracę naukową, zabiegał także o sponsoring dla swojego projektu właśnie samochodowego. Niestety nie przekonał osób, które miały ku temu środki, żeby zbudować seryjnie taki pojazd. Chociaż to ciekawe, powstał prototyp, którego zdjęcie istnieje i nigdy nie powstał pojazd, który zostałby faktycznie przez Henryka przetestowany, czy to gdzieś w Alpach, tak jak to planował, czy już w ogóle w Antarktyce. Natomiast jest to pewnego rodzaju ironia historii, że w roku jego śmierci, czyli w 1958, Antarktyka została właśnie po raz pierwszy przemierzona przy pomocy pojazdu z napędem gąsienicowym, o których Arctowski pisał już w 1906 roku. Więc jest to dla mnie fascynujący przykład człowieka, którego wizja znacznie przekraczała ducha swojej epoki.
1: Z Maksymilianem Rembiszem rozmawiam o wyprawach polarnych. Mówiliśmy o wyprawie Belgika, a także o życiorysie Henryka Arctowskiego. Czy po zimowaniu na Arktyce udało mu się tam jeszcze wrócić?
2: Nie, Henryk do Antarktyki nigdy już nie wrócił. Brał udział w rejsie do archipelagu Svalbard w Arktyce. Natomiast po wyprawie Belgiki nieco zmienił kierunek swoich badań, chociaż nadal żywo interesował się sprawami polarnymi, przyjaźniąc się między innymi z Roaldem Amundsenem czy Robertem Scottem, którzy są Państwu być może zdani jako pierwsi zdobywcy bieguna południowego i komentował w prasie różne osiągnięcia świata polarnego. Natomiast po powrocie do domu i po tej dekadzie, kiedy starał się lobbować nową wyprawę oceanograficzną, zaangażował się w pracę Komisji Prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona do spraw pokoju po I wojnie światowej i tam pracował w sekcji Europy Wschodniej. Ta komisja dotyczyła terenów spornych i Arctowski dostarczał informacji o Polsce, które mogły pomóc w ustaleniu granic. To, co jest bardzo ciekawe, że on jednocześnie pracował właśnie dla Amerykanów, ale też dostarczył informacje dla Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, między innymi na temat dostępu Polski do morza. I dzięki tym informacjom ci politycy lobbowali dostęp Polski do Bałtyku, więc możliwe, że dzięki Henrykowi Polska ma teraz dostęp do morza.
1: A jakie były losy Henryka Arctowskiego po I wojnie światowej?
2: Po I wojnie światowej odrzucił proponowane mu Ministerstwo Edukacji i zajął się tworzeniem Instytutu Geofizyki i Meteorologii na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie badał m.in. zmiany klimatu, ale także bardziej aplikowalne rzeczy, takie jak geotermikę szybów naftowych, czy nawet warunki atmosferyczne na potrzeby polskiego szybownictwa. Życie Henryka obfitowało w historyczne ironie i tak w momencie wybuchu II wojny światowej był znowu w Ameryce. Tym razem był tam na delegacji, natomiast do Polski nie mógł już wrócić i nigdy nie wrócił w całe swojego życia. Znalazł zatrudnienie dzięki stypendium Smithsonian Institute, ale też pomagał rodakom zarówno na emigracji, jak i w kraju. I tutaj powoli zmierzamy do końca biografii tego niezwykłego człowieka.
1: A jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć jeszcze więcej o Henryku Arctowskim, to gdzie warto zajrzeć, co warto przeczytać?
2: Polecam Państwu biografię, pierwszą biografię Henryka Arctowskiego pod tytułem Henryk Arctowski w świecie myśli autorstwa moich przyjaciółek Katarzyny Dąbkowskiej i Dagmary Bożek. Zapraszam także na stronę Dagi na Facebooku pod tytułem Polska Literatura Polarna, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji o innych sylwetkach polskiej polarystyki, bo to nie tylko Henryk Arctowski, nie tylko Antoni Dobrowolski. A jeżeli interesują Państwa ogólnie wyprawy polarne i chcieliby Państwo zobaczyć, jak one wyglądają, to zachęcam do obserwowania strony sygnowanej moim imieniem i nazwiskiem, gdzie będzie więcej o projektach znowuż z polarnej, żywej historii.
1: Moim gościem był Maksymilian Rębisz, historyk polarnictwa i animator żywej historii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Studia ze studia. Mike, check.

0: Autopromocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim dobrze znane głosy.
2: W środę po 19 wraca Suwak on the Streets. O 20 Szymon Fuchs i muzyczne nowości podane z Fuchsem. Ten typ mes znowu przywita się z wami w czwartki o 20 w audycji Messin' Around. Po nim Julia Rover i jej Game Rover lub Blend Pauliny Bioch. W sobotnie poranki nadjeżdża motocykl. Od 9 śledzimy nowości z branży moto. O 17 Groch zaprasza na godzinę pod hasłem Generacja Jazz. Niedziela 17 to Sztuka dla Sztuki z Maćkiem Buchwaldem na zmianę z dobrymi tekstami Emila Blefa. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
0: Autopromocja.
3: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Dzień dobry, dzień dobry, tu Radio Campus.
1: Elo, elo, elo.
2: Czy mnie słychać?
0: Słychać, słychać, tylko siebie nie słyszysz, bo cię nikt nie podgłośnił w słuchawkach. Zobacz, zrobię to dla ciebie.
1: A to, że się siebie nie słyszę, to jest dobre, ale...
0: Teraz już się powinieneś słyszeć, mój drogi Grzegorzu.
1: Teraz się słyszę i wiem, co mówię.
0: Jaki masz zegareczek oldschoolowy? Proszę marki nie wymieniać, bo to nie można. Proszę. Ale taki masz bardzo, powiedziałbym, prosto z...
1: Niemądry on jest.
0: Bazarku.
1: Jak po prostu z bazarku. Nie obrażaj mojego zegareczka.
0: No, no ale bardzo ładny. Takie właśnie na bazarku widziałem u różnych panów z wschodu w latach 90.
1: Jak nadeszła loda. Młoda moda na lata 90, to pomyślałem sobie, że odkopię takie coś i odkopałem. I są. Nadal produkują takie zegarki, co były w latach 90.
0: Bardzo ładny, bardzo ładny. Niesprytny mówisz.
1: Tak.
0: No to dobrze.
1: Niesmartny,
0: dobrze.
1: Wielki, plastikowy zegar. Na
0: biały.
1: Łapie. Biały.
0: Tak. Sikor tak zwany. Czy sikor to złoty?
1: Teraz jakieś znaki szczególne zdradzasz i ja się zacząłem obawiać, że ludzie mnie zaczną rozpoznawać. Nie dlatego, że jakiś tutaj jakaś sława nastąpiła, ale widzę raz po raz tych samych ludzi w komunikacji miejskiej i to jest bardzo dziwne.
0: No bo jeździsz przecież... komunikacją o tej samej godzinie w te same miejsca, to kogo masz? Różnych ludzi masz spotykać?
1: No tak, to prawda, ale no już przynajmniej metro to wydawało mi się, że jakoś się rozłożymy, ale no siedział ten sam chłop w zielonych budkach takich, albo taka pani w niebieskiej kurtce, no i byliśmy tu, w tym samym miejscu.
0: Słuchaj, możesz
1: temu
0: zostać głosicielem takiej teorii spiskowej, że wokół ciebie jest Truman Show.
1: Agenci.
0: I jesteś jedynym prawdziwym człowiekiem na świecie, a wszyscy wokół po prostu cię śledzą i tylko obserwują twoje życie i tak naprawdę wokół ciebie jest 30 osób, które po prostu zakładają różne peruki.
1: Tak, tak by było. Może tak być. Teorie spiskowe są różne. Ja ostatnio miałem taką teorię spiskową, że popularny youtuber Książulo, o którym nie będziemy dzisiaj mówić, jest szantażowany. I z tego powodu zrobił niemądry ruch. Ale to zostawiamy, bo ktoś powie, że to jest bardzo mądry ruch i tak będziemy się spierać o coś, o co nie chcemy się spierać.
0: Myślałem, że chcesz powiedzieć, że jest jaszczuro człowiekiem.
1: Nie, nie. Wydawało mi się, że ktoś...
0: Dlatego mu smakują wszystkie te niedobre kebaby.
1: Nie, słuchaj, jest na świecie dużo ludzi sprytnych i nie wszyscy mają dobre intencje. I jak widzą, że ktoś w łatwy sposób zarabia duże pieniądze, albo może to zrobić, to tam się pojawia on. I potem, nie wiem, zdobywa zaufanie, a później je marnotrawi, później go próbuje wykorzystać, a potem może go nawet szantażować. A potem może nawet użyć przemocy ku temu. I tak właśnie to może wyglądać. Kiedyś to był w latach 90. a propos mojego zegarka, tak się działo z ludźmi, którzy prowadzili biznes. To się pojawiali smutni panowie i mówili, że fajny biznes, będziemy go ochraniać. A tutaj może być to podobna sytuacja. Ktoś przyjdzie i powie, fajny biznes.
0: Myślisz, że w

0: dzisiejszych czasach mafia ochrania YouTuberów.
1: Będę twoim menadżerem. No, tak.
0: Zostawmy te tematy, ale tak czy inaczej o wszystkim i o niczym, drodzy słuchacze, jak zawsze. Do 9.30 jesteśmy, ja się nazywam Tomek Kutera.
1: A ja Grzegorz Koperski.
0: A teraz... Nie wiem, jak to się wymawia.
1: Laurent.
0: Laurent czy Laurent?
1: Laurent Garnier.
0: Laurent Garnier. The man with the red face.

0: Przypominamy, że można do nas napisać na 886-971-971 na WhatsAppie albo SMS-owo.
1: I podzielić się informacją o tym, że również tak jak ja, nie jestem wyjątkowy, widzicie tych samych ludzi w autobusach, w metrze i w komunikacji miejskiej ogółem, ale również w pociągach. Napisał do nas słuchacz, nawet już po tylu miesiącach przystankowania razem to się poznaliśmy. To teraz tak mnie interesuje,
0: tak,
1: jaki był opener. Jedziemy w tę samą stronę, albo no nie wiem, tam
0: już... Tysiące raz cię widzę.
1: Już cię poznaję. Albo te same buty dzisiaj, nie za zimno, ma padać. No, no nie,
0: nie
1: wiem.
0: Widziałem kolegi ostatnio, jakaś choroba.
1: Potrzebuję pomocy, bo ja potrzebuję pomocy. Dajcie znać, no, co trzeba, co się mówi ludziom, których się spotyka cały czas w autobusie. Może takie skinięcie głową, takie uznanie.
2: Dzień dobry.
0: Co do Truman Show, to rok temu jeździłem co 2 tygodnie pociągiem do Krakowa i Emetamra.
1: No, to Emetamro. Takie nowe polskie miasto.
0: Aha. To chyba jakaś autokorekta. Pociągiem do Krakowa w tej z powrotem i o 6.40 spotykałem te same osoby, co?
1: Co te trzy.
0: A.
1: I później wracając do Warszawy, inny zestaw osób, ale też powtarzalny.
0: No właśnie. Też żyjesz w symulacji.
1: Tak.
0: To jest jak w Matrixie, jest ta scena z kotem, że 2 razy przechodzi. Mam déjà vu.
1: Glitch. To jest glitch, to znaczy, że Matrix istnieje. No i teraz...
0: A wiesz, że jest taka teoria na poważnie, że żyjemy w symulacji?
1: I która polega na czym? Już wyszukuję, bo mnie
0: no
1: to
0: już
1: intryguje.
0: Szukaj. Teoria polega na tym, że żyjemy w prawdziwym Matrixie, że po prostu nasz wszechświat jest symulacją zrobioną przez superinteligencję jakąś, a my jesteśmy niczym więcej, jak tylko bardzo zaawansowanymi algorytmami, jakimiś liczbami, którym się wydaje, że są ludźmi i myślą, a tak naprawdę wszystko jest nieprawdą.
1: Jesteśmy dyskietkami?
0: No.
1: Po co? To po co dyskietka pojawia się o 7 rano w Radio Campus i gada o spotkaniu pasażerów w metrze?
0: Nie wiem. Przeczytaj o tym w internecie i zaraz możemy tę teorię spiskową rozpowszechnić wśród naszych słuchaczy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale...
1: Przez nas ktoś tworzy AI slopy na przykład. No. Od dawna przejmujemy zapewnik, że...
0: Przeczytasz, to opowiesz.
1: Tak, chyba
0: to
1: tak.
0: To nie jest takie łatwe, słuchaj.
1: Matko Święta, nie spodziewałem się, że takie trudne zadanie będę miał.
0: Ale zobacz, ale to na poważnej stronie to czytasz. Nie na jakimś tutaj szrocie typu tam...
1: Tak, ale to podpowiedział mi właśnie halucynujący komputer. No.
0: Nie, poważny magazyn National Geographic o tym pisze, zobacz.
1: Współczesna nauka i fizyka kwantowa obalają hipotezę symulacji.
0: Jednak obalają.
1: Tak. No i teraz, ale to nie zamyka nam pola do dyskusji i dywagacji. Proszę bardzo, możemy się spierać. Jak to mówią, kawa nie wyklucza herbaty. To, że ktoś w Oksfordzie albo ktoś popularyzuje daną teorię, to nie znaczy, że my nie możemy sobie wytworzyć własnej. 886-971-971. Piszcie do nas na WhatsAppie, czy żyjemy w symulacji.

0: Próbujemy się na szybko doszkolić z teorii o symulacji, która mówi, że żyjemy w wirtualnej rzeczywistości.
1: Że możemy.
0: Ale nie jest to takie proste. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, wszystko się bierze od szwedzkiego filozofa, który nazywał się, jak on się tutaj nazywał, Nick Bostrom.
1: Jakby to było proste, to by każdy sobie taką teorię wysnuł.
0: I w 2003 roku przedstawił taką hipotezę tenże szwedzki filozof. Całkowicie przypadkiem 2003 rok to całkiem blisko filmu Matrix, może to mu przyszło do głowy.
1: Słuchaj, Isaac Newton odkrył, sformułował prawo swoje, jak mu jabłko spadło na łeb, jeśli wierzyć książkom dla dzieci, więc ktoś mógłby powiedzieć, ha, przypadek, że akurat się to wydarzyło, kiedy dojrzały jabłka.
0: Zobacz, to bardzo ciekawe. Ogólnie rzecz biorąc, ta hipoteza symulacji sformułowana przez filozofa, przypominam, nie przez fizyka, szwedzkiego Nicka Bostroma, zakłada, że rozwijający się gatunek ludzki, a więc nasi potomkowie, osiągną tak zaawansowaną technologię i będą dysponować tak dużą mocą obliczeniową, że będą w stanie stworzyć skomplikowaną symulację przodków. Zrobią to, aby zobaczyć, jak wyglądało przeszłe życie na Ziemi, a być może nawet w całym wszechświecie. Mhm. Byłyby one, postacie w symulacji, dokładnymi symulacjami poprzedników istot, które dokonały symulacji. To jest skomplikowane.
1: Już teraz można to zrobić. Piszesz do swojego komputerka tam, jesteś przodkiem.
0: Ale tutaj zakłada ta teoria, że ten komputer, na którym byłoby to stworzone, byłby tak bardzo zaawansowany, że my jesteśmy tylko obliczeniami, które myślą, że mają jakieś emocje, a tak naprawdę są po prostu czatem GPT.
1: To napisz mu, idź, żyj w symulacji.
0: No, ale słuchajcie, ciekawsze jest to, że w 2017 roku grupa fizyków zaproponowała kilka eksperymentów, które mogłyby zweryfikować prawdziwość hipotezy symulacji. No i nie będziemy wam teraz czytać tych eksperymentów, bo jesteśmy kiepscy z fizyki i niewiele z nich rozumiemy.
1: Ale to w 2017 roku zaproponowali eksperymenty, jest 2026 I co?
0: No i tutaj źródła nam mówią, że współczesna nauka i fizyka kwantowa obalają hipotezę symulacji. Jednak wykazując, że nasz wszechświat jest zbyt złożony, by mógł być działającym programem komputerowym.
1: Od razu obalają. Kurczę, nie może tak być. Już widzę, że się rozpisały SMS-ki.
0: No bo słuchaj, fascynujący temat. Ale ja myślałem jednak, że jest to coś jakoś takiego bardziej fizycznego, a tu tymczasem to po prostu sobie jakiś tutaj szwedzki myśliciel wymyślił, że tak by mogło być.
1: To my tutaj wczytamy się w wasze sprytne odpowiedzi, bo Atomek się zastanowi, jak tam postępy ze smażeniem na stali, bo tu słuchacz się dopytuje, jak
0: postępy
1: ci to idzie.
0: Postępy ze smażeniem na stali są takie, czyli na stalowej patelni, że bardzo dobrze mi wszystko wychodzi i ostatnio robiłem nawet takie kawały mięsa, tak zwane, i wszystko świetnie wychodzi, ale jajek to cały czas nie potrafię posadzić na tym, żeby się nie przywarły i nie przypaliły. Nie wiem, jajka są jakieś najtrudniejsze na świecie, ale wszystko inne bardzo dobrze. Wiadomości za 4 minuty.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
2: Ktoś powiedział pyszne.pl.
3: Reklama.
4: Jest 7.31, a w studiu jest już Łukasz Górski.
5: Akademickie Radio Campus.
6: W serwisie kolejne alerty na wschodniej granicy. Protesty studentów w kolejnym europejskim państwie oraz śmierć znanego aktora.
5: Wiadomości.
6: Mieszkańcy województw podkarpackiego oraz lubelskiego ponownie otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem powietrznym. Poderwano też polskie lotnictwo. Powodem były kolejne rosyjskie naloty na przygraniczne ukraińskie miasta. Alarmy zostały już odwołane z powodu braku bezpośredniego zagrożenia dla obywateli Polski. Na razie straty na terenie Ukrainy nie są znane. Protesty uczniów i studentów rozlewają się na kolejne państwo. Tym razem mowa o Włoszech, gdzie w Rzymie i kilku innych miastach powstały miasteczka namiotowe. Protestujący domagają się 7 miliardów euro inwestycji w szkolnictwo wyższe, szczególnie w miejsca noclegowe w akademikach, których wedle obietnic rządu miało powstać ponad 60 tysięcy. Studenci zaznaczają, że wysokie koszty najmu ograniczają prawo do studiowania. W przeciwieństwie do Francji protesty są jednak pokojowe. Nie żyje RJ Mitte, aktor znany z serialu Breaking Bad, w którym wcielał się w rolę syna głównego bohatera. Miał zaledwie 34 lata. Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci uwielbianego aktora, filantropa i zaangażowanego orędownika praw osób z niepełnosprawnościami, poinformował przedstawiciel zmarłego. Jak przekazują media oraz jego serialowy ojciec, Bryan Cranston, RJ Mitte odebrał sobie życie.
5: Korki.
4: To tak właśnie jeździcie po warszawskich ulicach.
7: Tak, to nie był odgłos tego, że ktoś wam wjechał w zderzak, tylko nasze nowe spoty. Widzę na mapce Warszawy, korkometr wskazuje 1, także nie jest źle jak na tę porę roku, ale oczywiście Łomianki, praca domowa odrobiona, stoicie tutaj dzielnie na wjeździe do Warszawy. S8 na wysokości... No, na wysokości mostu Grota Roweckiego to jest stanie. Stanie od Marywilskiej na prawym brzegu aż do Słowackiego, czyli Żoliborz-Wita. Także tutaj są dwa najtrudniejsze miejsca na mapie Warszawy, ale
4: jeszcze cała Wola stoi.
7: No to ona tak na czerwono to nie stoi, to się tak powoli porusza.
4: Powoli się przesuwa, ale ja Prymasa Tysiąclecia, no moim zdaniem bardzo powoli się przesuwa.
7: Jak
4: się
7: na czarno,
4: przesuwa.
7: No to lipa i na czarno jeszcze jest oczywiście nasz ulubiony plac Zawiszy i tam taki na skrzyżowaniu ruchu okrężnym. Tutaj musicie szczególnie uważać albo uzbroić się w cierpliwość.
4: Wawelska też na czerwono. Towarowa na czerwono, Górczewska na czerwono.
7: A czerwono, no, to, jest łatwo. Czerwono to jest Warszawa.
4: Ty już nawet czerwono nie zwracasz uwagi.
7: Nie, ja już wyszukuję tylko czarnych punkcików na mapie i tu widzę jeszcze o skrzyżowanie Jagiellońskiej i Ratuszowej. Pozdrawiam mieszkających tam ludzi w okolicy ZOO. Tutaj też jest korek.
5: Pogoda.
4: Za to niebiesko, a nie czerwono na termometrach w Warszawie, bo chłodno. No już jesień przyszła, 8 stopni obecnie, maksymalnie dzisiaj będzie zaledwie 12. Gdzieś może się pojawić jakieś słońce, jakieś pojedyncze jego promyki, ale nie spodziewałbym się, że będzie ich za wiele. Może też przelotnie pokropić, ale też nie za wiele.
8: Radio Campus. Same sztosy.

0: Ranku Radia Campus, którego akurat żaden z nas nie słuchał, również była mowa o tym, że żyjemy w Matrixie, więc to jest dowód na to, że żyjemy w Matrixie i po prostu to jest niczym ten kot, co przechodzi dwa razy drogę. Déjà vu, tak zwane, glitch, błąd. Więc już nie będziemy mówić o tym, że żyjemy w Matrixie, bo nie możemy wam dawać na to więcej dowodów i zrobimy łaka łaka kącik klasycznego rapu w Radiu Campus we wtorkowym poranku. Grzegorz Koperski, proszę bardzo, obok mnie siedzący.
1: Yo, elo.
0: Nieważne, czy mówicie tak, czy tak, kącik jest dla każdego, a dzisiejszy kącik jest z okazji 25-lecia.
1: Tak jest, Tomek mi przypomniał, że no, co do dnia niemalże w zeszłym tygodniu, gdzieś tam minęło 25 lat debiutu Ostrego.
0: Dokładnie 8 października, czyli 5 dni temu.
1: Tak jest, no i to czasy 20, to jest 2000... Pierwszy rok, tak?
0: Tak, w sensie może od debiutu to może za dużo powiedziane, bo od jego pierwszego solowego albumu, który się nazywał Masz to jak w banku.
1: Tak jest, pierwszy solowy album człowieka, który no, wydał ich milion później, więc można, jest to taka unikalna szansa, żeby zobaczyć, jak to wyglądało w jego początkach. No i ten album jest symptomatyczny, bo ma 21 kawałków na przykład. Wszystkie to perspektywa Ostrego na życie, na otaczający go świat, ale jak mówił w jednym z wywiadów, no nie interesuje go takie po prostu czyste narzekanie, jak to jest być blokersem, bo on też takim blokersem nie do końca był, tylko sprytne spostrzeżenia ubrane w kwiecisty język, a jak sobie przesłuchacie płytę Masz to jak w banku, to zobaczycie, że młodego Ostrego bardzo kręci, no jakby miał włączoną cały czas stację informacyjną, bo tutaj politycy się przewijają w co drugim kawałku, jakiś taki właśnie tu minister jara się furą, tutaj gdzieś tam, no utwór Kakofonia chociażby, to takie coś ABC, polskiego abecadła, ale też interesuje się Ostry na tej płycie takim well-beingiem, można by powiedzieć, z amerykańska w utworze Ja to pip, lepiej idź pogadaj z psychologiem, radzi nam tutaj pan Ostry, także dużo jest takiego sztubackiego zacięcia, takiej ostrości Ostrego. Miałem z tego powodu trochę problem, żeby wybrać dzisiaj kawałek i go ocenzurować, ale...
0: A ile on miał wtedy lat jeszcze? Przepraszam, wtrącę ci się.
1: Ciężko tam mi powiedzieć.
0: Kliknij w niego w internecie, skoro to było w 2001 roku, a on urodził się w 80. No tak, przecież ma utwory 1980. To miał wtedy 21 lat. No, to jeszcze nie był takim szczylem, nawiązując do innego rapera, szczyla.
1: No, ale 21 lat, no to można powiedzieć, że jak 20-latek się pojawił na debiucie z czymś takim, to recenzenci byli w szoku, że można robić taki rap. Automatycznie można powiedzieć, że również, że zaliczono go do grona tych takich...
0: Inteligentnych
1: raperów,
0: wtedy,
1: tak. Że tutaj Fish, Ostry, ale z drugiej strony był dużo bardziej taki ziomkowy i z humorkiem. No, są tutaj takie numery, których ja bym też w ogóle nie puścił, bo
0: jest
1: tutaj
0: jeden z bardzo brzydkim słowem w tytule, co nie możemy powiedzieć, jak się nazywa.
1: Tak.
0: Przecież przez Y.
1: Jest kawałek Salsa, który jest taki bardzo...
0: O dziewczętach.
1: Tak. Więc... Niby inteligentny, bo są jakieś rozkminki, jest tutaj, wchodzi właśnie ta polityka, społeczeństwo, jakiś przekaz, żeby kminić, żeby rozszyfrowywać różne kody, a z drugiej strony czysta zabawa, hip-hop, rap i braga.
0: Ale też nie jest to najlepiej, w sensie może nie najlepiej, ale najbardziej zapamiętany album Ostrego nie. Z tych jego pierwszych albumów.
1: Ja szukałem na przykład tych takich rankingów, żeby dać wam coś to z tej płyty, które co lubicie, co znacie, albo możecie mniej znać lub nie.
0: To pewnie nawet nie znajdziecie tam takich utworów.
1: Nie ma z tej pierwszej płyty.
0: Dużo bardziej znany jest jego trzeci album z 2002 roku, więc trzeci album, a on go wydał tak naprawdę rok później, czyli Tabasco to chyba jest taki pierwszy album, który się już tak przebił, jeżeli chodzi o hity, powiedzmy, bardziej mainstreamowe w hip-hopie, no na Tabasco znajdziecie Kochana Polsko na przykład, no to już był mega hit, nie?
1: Tak jest.
0: Także... Czy też bardzo lubiany przeze mnie śmiechowy kawałek Ja i mój Lolo.
1: Mm-hmm.
0: Ja i mój Lolo. I to jest z Tabasco z 2002.
1: Ziom za ziomem.
0: Tak, a my jesteśmy w 2001 roku i na jego pierwszym solowym albumie, bo też nie na jego pierwszym wydawnictwie, i jesteśmy na płycie Masz to jak w banku, a tam jakichś takich ogromnych mega hitów do końca, wydaje mi się, nie było.
1: Recenzenci też docenili, ja również doceniam produkcję, bo Ostry dał się tutaj poznać jako producent.
0: Wyprodukował wszystko oprócz trzech utworów. Trzy utwory wyprodukował Nestor, a tak naprawdę osobą oznaczoną jako Nestor jest na tej płycie Spinacze.
1: Tak, no bo to łódzkie klimaty, Łódź się tutaj wita. Także polecam. Nie wszystkie mi po latach siedzą. Niektóre są takie bardzo proste, ale ten numerek, który wybrałem, ma bardzo przyjemny beat, fajnie jest wyprodukowany i jest taki melancholijny, introwertyczny troszeczkę.
0: I singiel to był też. Trzeba powiedzieć wprost, kawałek Ile jestem w stanie dać, wyprodukowany właśnie przez Ostrego, więc Ostry rapuje, Ostry produkował z pierwszego solowego albumu Ostrego, numer 18. Gramy?
1: Grajmy.
0: Z okazji 25 lat pierwszej płyty długogrającej Ostrego.

0: jeszcze tutaj na tak zwanym poza anteniu rozmawiamy sobie z Grześkiem o festiwalu filmowym, warszawskim festiwalu filmowym, który zaczął się w ubiegły piątek i właśnie trwa. Ja się dzisiaj wybieram na pierwszy film mój festiwalowy, co więcej będzie to stary film, bo nie żadna premiera, tylko film z 89 roku, ale ty byłeś, na ilu już byłeś w filmach? Na jednym na razie?
1: Na razie byłem na jednym i oglądałem oba, no, polecany przez ciebie w zeszłym tygodniu film Kaszpirowski.
0: W sensie nie widziałem go, ale zainteresował mnie dokument o tymże człowieku. Zwłaszcza, że on zmarł chyba jakoś dosłownie.
1: 8 października.
0: No niedawno. I co? Dowiedziałeś się czegoś wartościowego?
1: Niezłe to było. No ja Kaszpirowskiego znałem tylko z memów, kiedy jeszcze się na nie mówiło memy, tylko... bo on zakończył działalność, kiedy ja już byłem
0: Wtedy, kiedy na chleb mówiło się beb, a na muchy tapty.
1: Tapty, dobrze. No ale wiadomo, że był w popkulturze, nawet później była taka reklama z Tomaszem Kotem, gdzie on był na takiego Kaszpirowskiego zrobiony i tam liczyła Dean 2.
0: 3.
1: I bardzo byłem ciekawy. Okazało się, że była wejściówka jeszcze na to i to była polska premiera, czy w ogóle ogólnoświatowa, światowa premiera tego filmu. Reżyser był na sali i później odpowiadał na pytania i to było mega ciekawe. Dzisiaj też jest ten film do zobaczenia i też dzisiaj będzie spotkanie z twórcami. Pan powiedział, że ten film został ukończony w piątek. Czy kiedy się rozpoczął festiwal, to on kończył ten film.
0: No to nieźle.
1: Także no niestety pan Kaszpirowski nie był, nie mógł go zobaczyć. Jakąś wersję wcześniejszą wysyłał mu, ale niestety już był w takim kiepskim stanie, że go nie zobaczył. Także historia opowiedziana poprzez i rozpoczyna się ten dokument od takiego mocnego wywiadu, który się ciągnie przez cały film. To jest wywiad, który ekipa zrobiła z Kaszpirowskim na raz w Warszawie. Był to tam dwugodzinny...
0: To polski jest film?
1: Tak.
0: A, okej, to nawet nie wiedziałem. Myślałem, że nie są to polscy twórcy.
1: Jak najbardziej polscy. I no, fascynacja zaczęła się od lektury książki, która wyszła w pandemii o Kaszpirowskim, też polskiej książki. I wtedy rozpoczął się projekt. No niesłychana historia. Nie wiem, czy pamiętacie, do Kaszpirowskiego przylgnęła taka łatka szarlatana.
0: No raczej.
1: No raczej, a to sobie zobacz, jak robił, no kulminacją jego kariery, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, no to się wydarzyło, może powinniście wiedzieć o tym, możecie wiedzieć, możecie nie oglądać tego filmu, pewnie na niego możecie nie trafić, natomiast Kaszpirowski, jego osiągnięciem koronnym, jak sam jak powiedział, było... znieczulenie osób na odległość.
0: Wow.
1: Podczas operacji dwie kobiety tego samego dnia w jakimś szpitalu w Gruzji, on był w tym czasie w Ukrainie i na odległość przez telewizor mówił do tych kobiet, żeby je znieczulić, nie podano im środków znieczulających i wykonano na nich operację.
0: Jezus
1: Maria. Rozcięto powłoki brzucha i tak dalej.
0: Boże.
1: I on mówi tam, że właśnie nie czujesz bólu. No,
0: a
1: jest
0: Dean
1: to niesłychane. A poza tym film ten jest pełen materiałów, lista źródłowych materiałów archiwalnych jest dłuższa niż lista płac ekipy i ona leci też, można sobie zobaczyć na koniec. Nie ogranicza się tylko do takich ogólnodostępnych, ale również są tam materiały, które sam Kaszpirowski udostępnił ekipie z prywatnych archiwów. Są tam jakieś materiały, że ja się łapałem za głowę. On był popularny w latach 80., a już w 70. roku ktoś o nim nakręcił dokument o tym, jak sobie Kaszpirowski pracuje gdzieś w szpitalu.
0: No słuchaj.
1: Czarno-biały dokument. Niezłe ujęcia. Niesłychana rzecz. Polecam bardzo Kaszpirowski.
0: Przerwę ci i powiem, że ten film możecie obejrzeć na warszawskim festiwalu filmowym, który się zaczął w piątek, potrwa jeszcze do przyszłej niedzieli. Mnóstwo rzeczy się już tam wyprzedało, ale warto jeszcze zobaczyć program, bo jeszcze na niektóre rzeczy bilety można złapać. Polecamy tylko raz w roku taki festiwal u nas we Warszawie.
2: Reklama. No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: Ale że już?
4: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
4: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
3: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
4: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama. Autopromocja.
5: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
6: W poniedziałek po 21:00 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20:00 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22:00 audycja Og Jewelry. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
5: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
2: Autopromocja.

0: nigdzie nie. Dochodzi godzina 8.01, a wy słuchacie cały czas 97.1 FM Radia Campus. W studiu jest Łukasz Górski.
1: Sportowy Campus.
2: GKS Katowice wygrał z Wieczystą Kraków 2-1 w kolejnym meczu Ekstraklasy.
3: Bardzo, bardzo trudne spotkanie i rywal naprawdę dał się nam we znaki i ze swoją fizycznością, i z umiejętnościami gry w samą piłkę, także dzisiaj naprawdę jestem pod wrażeniem przeciwnika i tym bardziej chylę czoła przed swoim zespołem, który zagrał bardzo dobry mecz.
2: Mówił Rafał Górak, trener GKS Katowice. Tym sposobem drużyna ze Śląska znalazła się na 5. pozycji w tabeli Ekstraklasy. Wieczysta Kraków jest zaś 15, zaraz na granicy z strefy spadkowej. Najbliższe mecze Ekstraklasy już w najbliższą sobotę. Pozostając w temacie piłki nożnej, ale damskiej. Dzisiaj reprezentacja Polski zmierzy się z Belgią w meczu rewanżowym eliminacji do Mistrzostw Świata Kobiet. Dla biało-czerwonych jest to mecz o wszystko, bo poprzednie spotkanie przegrały 1-0. Polskie piłkarki zadebiutowały w Mistrzostwach Europy w Szwajcarii w 2025 roku. Nigdy nie brały udziału w Mistrzostwach Świata. Sportowe emocje czekają nas już dzisiaj o godzinie 18 na stadionie w Gdańsku.
1: Sportowy Campus.
2: Już jutro w Szanghaju startują Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Wiadomo już, że zabraknie na nich Brytyjczyka Matthew Richardsona. Przyczyna jego nieobecności jest nieznana, ale chodzą pogłoski, że stało się to z powodu zarzutów o wpisy i zachowania o charakterze dyskryminującym. Stąd też faworytem zawodów jest Holender Harry Lauritsen, rekordzista z 20 złotymi medalami Mistrzostw Świata na koncie. Koszulka Michaela Jordana została sprzedana na aukcji za 14 milionów dolarów. Podpisana przez legendę koszykówki pamiątka to najdrożej wylicytowany przedmiot w historii tego sportu. Michael Jordan występował w niej w finałach NBA w 1998 roku. Nabywcą okazał się Ron Fearman, inwestor z branży nieruchomości w Miami. I choć znaczenie Michaela Jordana na rynku pamiątek sportowych jest od dawna ugruntowane, jego wizerunek i związane z nim przedmioty awansowały do rangi aktywów klasy elitarnej, zarezerwowanej zazwyczaj dla kultowych dzieł sztuki. Tak w każdym razie uważa David Hunt, prezes firmy aukcyjnej, w której wystawiono przedmiot.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Boże, jak ta młodzież przeklina, tak do mnie dotarło, jak posłuchałem sobie tego utworu przed chwilą. O co chodzi i Lolek na antenie Gadę Campus.
1: To jest sztafeta pokoleń, młodzież przeklina, dziad przeklinał, ojciec przeklinał i syn też przeklinał.
0: Tak to jest. Słuchaj, jak już tak zaczęliśmy o filmach, to ja bym ci jeszcze chciał polecić jeden film, który oglądałem, który strasznie ma złe recenzje, ogólnie rzecz biorąc. I nawet wczoraj czytałem, że...
1: Ja już wiem, o czym mówisz.
0: Oczywiście, bo jest jeden film, który ma tak złe recenzje ostatnio.
1: A ludzie spodziewali się dobrego kina po nim.
0: No a ja uważam, że to jest dobre kino. Ostatnio w ogóle wczoraj czytałem, że ten film straci na czysto, że tak powiem, 250 milionów dolarów. Chryste panie, ćwierć miliarda po prostu w plecy dla studia Warner Brothers, które ten film wypuściło. A mowa o filmie Digger, czyli najnowszym filmie Alejandro Iñárritu, w którym gra nie kto inny jak Tom Cruise, ale jest zrobiony na takiego, że naprawdę powinien tak wyglądać, jakby wyglądał tyle, ile ma lat
1: bez przesady,
0: a nie tak jak zrobiony jest w Mission Impossible.
1: Tak dziś nie wyglądają nawet 80-letni panowie.
0: Oglądałeś ten film?
1: Nie.
0: Film ma fatalne recenzje. Był bardzo dziwnie zapowiadany, bo tak trochę nie było wiadomo do końca, o czym to będzie. W ogóle pierwszy zwiastun był taki, że były na nim fragmenty różnych filmów z Tomem Cruise'em, więc z pierwszego zwiastuna można było dojść do wniosku, że chodzi w tym filmie tylko o to, że jest tam Tom Cruise. Drugi zwiastun był już taki bardziej trochę ujawniający fabułę, ale nie do końca. Ogólnie rzecz biorąc, jest to na pewnym poziomie film o tym, że no w jakiejś takiej przyszłości w związku z wybuchem, który ma miejsce na platformie wiertniczej wydobywającej ropę na bodajże Grenlandii, odrywa się kawał lodu i ten kawał lodu zmierza w stronę Europy, żeby w nią uderzyć, a większy jest ten kawał lodu od niejednego miasta amerykańskiego, więc jest naprawdę ogromny. No i Tom Cruise jest tutaj, bo wszystko się toczy w zasadzie w pomieszczeniach, wszystko się toczy praktycznie w jego ogromnej rezydencji, bo on tutaj jest po prostu przebogatym właścicielem firmy wydobywającej ropę, tej firmy, do której...
1: Diggerem.
0: Tak, diggerem kopiącym za ropą, firmy, do której należała ta platforma wiertnicza. No i też wśród bohaterów jest też amerykański prezydent, który jest oczywiście wielkim przyjacielem diggera i wszyscy się tam spotykają i się zastanawiają, co z tym zrobić. To jest generalnie satyra, komedia. I to jest bardzo dziwna komedia, ponieważ opowiadałem o niej ostatnio też mojemu przyjacielowi i powiedziałem mu, słuchaj, to jest taka komedia, w którym żarty są nieśmieszne, ale...
1: Za to?
0: To, że one są nieśmieszne, jest bardzo konkretnie podyktowane scenariuszem tego filmu, ponieważ jednocześnie jak wam opowiadam o tym filmie, to robię takie pauzy, bo się zastanawiam, bo ja nie mogę wam za wiele powiedzieć, bo to jest jeden z filmów typu Fight Club, albo Memento Nolana, albo jakiś taki inny film, który ma po prostu wielką tajemnicę, wielki, wielki spoiler. I jak już poznacie ten spoiler i wiecie, o co chodzi w tym filmie, to zaczynacie go oglądać zupełnie inaczej. Natomiast, no, nie mogę wam powiedzieć, o co chodzi. Jak pójdziecie na niego do kina, to się dowiecie, no bo to wychodzi krok po kroku i jak się w końcu orientujecie, o czymże ten film jest, to ja przyznam szczerze, zmieniłem zupełnie zdanie na jego temat, bo faktycznie pierwsze kilkadziesiąt minut tego filmu, no to oglądałem trochę z takim cringe'em, że dziwny jest ten film, dziwnie wygląda, dziwnie się zachowują ci ludzie, jest dziwnie nieśmieszny i o co tu chodzi, a potem się zorientowałem, o co tu chodzi i byłem taki, aha... No tylko, że tego wszystkiego, aha, to nie można było pokazać w kampanii marketingowej, więc nie było tego na zwiastunach itp. itd., no bo wtedy by zdradzono wszystko, o co chodzi w tym filmie. No nie mogę wam więcej powiedzieć, ale ten bardzo źle oceniany film, który jest wielką katastrofą finansową, uważam, że jest bardzo dobry i bardzo wam go polecam i uważam, że jest to też jeden z tych filmów, które za 10 lat będziemy uważać za kultowy klasyk niedoceniony, kiedy wyszedł.
1: Takie też muszą być.
0: No. To tyle mam wam do powiedzenia.
1: Dosyć dużo dał do myślenia. Ja tu widzę po ocenach, że społeczność się o niego spiera, ale generalnie również 7 na Filmwebie daje raczej taką... Dobrą, to jest dobra ocena, to jest wysoka ocena.
0: No to patrzysz na ocenę
1: publiczności.
0: A publiczności, a krytycy 5,6. No i właśnie, też tak widzę w internecie, jak sobie przeglądałem go w wielu miejscach, gdzie można go oceniać, nie tylko na Filmwebie, ale też na jakichś innych serwisach, no to właśnie oceny krytyków są fatalne, początkowe oceny widzów są fatalne, a im dalej, że tak powiem, w las, tym więcej się pojawia dobrych ocen i takich opinii pod tytułem: hej, ale ludzie, nie zrozumieliście tego filmu, bo to jakby, no właśnie, nie mogę wam powiedzieć co. No.
1: O filmie Digger rozmawiamy, jeśli ktoś się teraz włączył. Digger z Tomem Cruise'em, film Alejandro Iñárritu.
0: Bardzo dziwny, no i znowu, no nie mogę wam powiedzieć, o czym jest ten film tak naprawdę.
1: Kronika wypadków filmowych w czwartki o 19:00, tam wam wszystkie spoilery. Wszystkie powiemy wam, ach.
0: Ale nie oglądałeś tego filmu.
1: No i trudno, ale poczytam.
0: Mogę ci opowiedzieć poza anteną.
1: Do tego czasu jeszcze chwila.
0: Grzesiek jest takim widzem, że mu nie przeszkadzają spoilery.
1: No ale tutaj już tak powiedziałeś, że to jest jak Fight Club, to bym sobie zobaczył jednak może, ale jutro...
0: Byłem zaskoczony, powiem ci. Naprawdę było w tym filmie kilka takich momentów, szczególnie pierwszy, kiedy zacząłem się bardzo zastanawiać, o co chodzi w tym filmie, a potem... Jeszcze kilka było takich momentów i na końcu miałem takie okej, no rozumiem.
1: No to dałeś do myślenia, a ja dzisiaj spędzam czas na sali kinowej oglądając dokument o TD. Jednak
0: udało ci się kupić bilet.
1: Udało mi się złapać wejściówkę na akredytację.
0: Tutaj rozumiem, dziennikarstwo radiowo-kampusowe załatwia dodatkowe ścieżki. Film TD Forever Rap z kolei można obejrzeć na Warszawskim Festiwalu Filmowym, tylko że już nie ma na niego biletów. A mówiliśmy zupełnie z innej beczki o filmie Digger, jeżeli się zastanawiacie. Kompletnej klapie finansowej i moim zdaniem bardzo interesującym filmie, który jest jeszcze ciągle w polskich kinach.

0: Kurczę, no nie uciekniecie od nas we wtorkowym poranku, my nie uciekniemy też od tematu filmowego, ale to dlatego, że nie dość, że jest Warszawski Festiwal Filmowy, to jeszcze do kin wchodzi teraz tyle filmów jednocześnie, naprawdę niesamowicie wartych uwagi.
1: Dziś to już można sobie w ciemno pójść do kina i wybrać coś z afiszu.
0: Naprawdę, chociaż nie wszystkie te filmy mają jakieś niesamowicie fantastyczne recenzje, czasami tak się zdarza.
1: Ale to napisał słuchacz też
0: No właśnie, ale recenzje mnie nie trzeba wierzyć i zawsze warto obejrzeć. No, teraz w kinach zobaczycie Diggera, Prime Time, The Social Reckoning o Facebooku.
1: Film w sieci konsekwencji.
0: No, tutaj już polskiego podtytułu nie przeczytałem. Jest też taki film niemiecki, niezależny Róża, który wygląda bardzo dobrze, jeżeli lubicie tego typu rzeczy. No mnóstwo, a nawet jak lubicie horrory, to też Resident Evil ma świetne recenzje.
1: Jeszcze grają to?
0: Grają. Słuchaj, wiele razy dziennie, bo naprawdę jest to sporym hitem, a zrobił to przecież reżyser tego ubiegłorocznego sporego hitu, czyli filmu Zniknięcia, który nawet dostał Oscara za rolę drugoplanową kobiecą. W zasadzie aktorka, która tam grała, dostała Oscara. Nawet po prostu, słuchaj, zobaczycie w kinach taki film jak W sercu dziczy, czyli po prostu Brad Pitt z psem i film akcji godem z lat 80.
1: Tutaj patrzę sobie, bo zrobiłem zdjęcie afiszu w innym kinie, w którym oglądałem festiwal i jeszcze widzę, że Niebo nad Normandią.
0: Tak.
1: Jeszcze, no i zapominamy o tym, jak już tutaj Brad Pitt i Pattinson na ekranie, a jeszcze Dorociński, nasz Marcin.
0: No lalka oczywiście
1: lalki
0: też w
1: kinie. Lalki jest seansa lalki, to o każdej godzinie w zasadzie.
0: No zresztą byłem parę razy w weekend właśnie w multiplexie, parę czy tutaj dwa, i no spore tłumy są teraz w kinach, co bardzo cieszy, bo miały się ponoć skończyć kina, tak nam mówili w pandemii i tak nam wróżyli i ja zawsze mówiłem, to jest nieprawda, wcale się ludzie nie przesiądą na streaming, to są wszystko bujdy, kino ciągle jest wyjątkowe, chodźcie do kina, mówiłem tak cały czas i co, i kina się odbiły
1: inaczej,
0: i sobie bardzo dobrze radzą.
1: Mają i to.
0: No dokładnie.
1: Przesiedli się na streaming i trzeba ich tylko inaczej troszeczkę przeciągnąć do innej rozrywki, bo my wydamy pieniądze na wszystko. Na świąteczny jarmark, na przedcenę jesienną, zimową, która nie zależy zupełnie od pory roku. Na wszystko. Jak będzie odpowiednio ciekawa propozycja kinowa, to ruszymy do kin.
0: Także naprawdę warto, a w ogóle w piątek wchodzi, słuchaj, film Street Fighter. Nowa wersja i to taka bardzo wyglądająca kolorowo i całkiem.
1: Ja jeszcze nie oglądałem nowego, w miarę nowego drugiego Mortal Kombat, a wszedł już na streamingi jakiś czas temu, ale nie.
0: Także coś dla każdego znajdziecie w kinach, a biorąc pod uwagę, że trwa Warszawski Festiwal Filmowy, to też w kinach studyjnych znajdziecie mnóstwo niesamowitych rzeczy, których nigdzie indziej.
1: Tak, no słuchaj, no grają takie lalki, grają takie diggery i przy okazji gdzieś tam zaplączy się jakiś mniejszy film, jakaś mniej komercyjna produkcja. Janusz, się pomylisz. Palec ci zadrży na ekranie i kupisz bilet na coś innego. Przekonasz się i tak pokochasz kino.
0: Także słuchajcie, jak nie wiecie, co ze sobą zrobić, naprawdę, tak jak mówi Grzesiek, możecie wybrać w ciemno i iść do kina. A tymczasem, co? Wiadomości za 3 minuty z niewielkim haczykiem. W zasadzie już bez haczyka. Więc muzykę gramy.

0: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama. Minęła już 8.30, a wysłuchacie 97.1 FM. W studiu jest Łukasz Górski.
3: Akademicki Radio Campus.
2: W serwisie. Ciąg dalszy afery z Pegasusem w roli głównej. Atak na Morzu Czarnym oraz nowa sala koncertowa w Warszawie.
3: Wiadomości.
2: W Sejmie powróciła sprawa Pegasusa, systemu inwigilacji oferowanego przez izraelską firmę NCO. Poseł Tomasz Trela z Lewicy złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika.
4: To na nich ciążył prawny i konstytucyjny obowiązek pilnowania, by służby działały w granicach prawa i chroniły tajemnice Rzeczypospolitej Polskiej. Raport komisji dowodzi, że ci dwaj urzędnicy nie tylko nie dopilnowali przestrzegania przepisów, ale świadomie dopuścili się łamania prawa poprzez wdrożenie nieakredytowanego systemu inwigilacji.
2: Uzasadnił zawiadomienie. Sejmowa Komisja Śledcza kontynuuje pracę po tym, jak pojawiły się nowe informacje dotyczące użycia systemu Pegasus. Wiadomość z ostatniej chwili. U wybrzeży Bułgarii doszło do ataku dronowego na statki towarowe. Jedna z jednostek morskich zatonęła, jednak udało się ewakuować wszystkich 15 marynarzy. Nie wiadomo, kto zaatakował, ani pod jaką banderą płynęły statki. O wszystkim poinformowały władze Bułgarii. Układ urbanistyczny ulicy Wilczej został wpisany do rejestru zabytków. Więcej informacji przedstawi Kuba Woźny.
5: Decyzja dotyczy odcinka od Alei Ujazdowskich do ulicy Koszykowej, poinformował mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Jak napisano w uzasadnieniu, ochroną objęto całą przestrzeń ulicy. Jezdnie, chodniki, skwery, zieleńce i elewacje budynków. Chodzi o 129 działek i ich fragmenty. Wilcza biegła na początku przez grunty rolne, które w XV wieku należały do rodziny Wilków-Kałęckich. W XVIII wieku droga nazywana Na Wilczem stała się ulicą, a w połowie XIX wieku wpisała się w regularną siatkę ulic południowej części miasta.
2: Rusza budowa największej sali koncertowej w Polsce. Umowę z wykonawcą na salę koncertową Symfonii Varsovii podpisano 16 lat po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego. Firma Warbud ma 5 lat na wybudowanie obiektu na warszawskim Kamionku. Ma też wyremontować dwa historyczne budynki. Kontrakt opiewa na ponad 650 milionów złotych. Główną salę obliczono na 1877 foteli. Niewiele mniej, bo około 1800 osób mieszczą Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach oraz Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.
3: Korki.
6: Sytuacja w mieście Łoś. Sytuacja w mieście się troszeczkę pogarsza i widzę, że arterie, które kierują was w kierunku, kierują was w kierunku Śródmieścia powoli się zatykają, a nawet nie tak powoli. Z Łomianek nadal jest trudno dojechać i tutaj będziecie stać na trasie toruńskiej na wysokości mostu Grotoroweckiego. Sytuacja od ostatniej mojej depeszy się nie poprawiła. Dalej tutaj z prawa na lewo jest po prostu duży korek. Na Żoliborzu podobnie. Wólczyńska to jest stanie w kierunku placu Wilsona. Widzę też, że ulice, aleja na przykład, aleja Jerozolimska z kolei to już od południa. Tutaj jest korek na Włochach, Grójecka, aleja Krakowska to też jest korek. Żwirki i Wigury, czyli zjazd z trasy z obwodnicy, to też jest korek. I Czerniakowska, czyli dalej na południu w kierunku Wisły, to też jest korek.
7: No wieczne i wola, nie umijaj panie woli, tam wszystko na czarno.
6: To już, tak, jak już dojedziecie do Śródmieścia, to tutaj spotkają was roszady ulicowe, Aleja Prymasa Tysiąclecia, Grójecka, Wolska, Kasprzaka, Towarowa, Aleja Solidarności. Wybierzcie jedną z nich i tak będziecie stać.
3: Pogoda.
2: 8 stopni w Warszawie obecnie, maksymalnie dzisiaj zaledwie 12. No cóż, jesień przyszła i pełną parą się rozpędziła. Dzisiaj też niewiele słońca, chociaż gdzieś jakieś pojedyncze promyki mogą się przebijać, ale może też gdzieś od czasu do czasu mżyć, ale większych opadów się nie spodziewajcie.
3: Tu Campus. 97.1 FM.

0: Grzesiek, byłeś teraz w Bieszczadach w weekend i nic nie mówisz na ten temat?
1: Tak, chciałem powiedzieć, że straszono mnie załamaniem pogody, zwanym jesienią. I znowu, bo wybrałem się w weekend, pojechałem z kolegami.
0: Aha.
1: I co,
0: nie przyszło załamanie pogody?
1: Nie przyszło i bardzo się cieszę. W ogóle nie tęskniłem ze załamaniem pogody, ale tak, jak mówiłem komuś, że jadę będę w piątek i w sobotę w Bieszczadach, to akurat będzie pewnie padać, będzie zimno.
0: Ale ci kibicowali tak. Wszyscy. To z zazdrości. To ja cię zapytam, gdzie w tych Bieszczadach byłeś, bo Bieszczady, panie, to wielki temat.
1: Słuchaj,
0: czy nad Soliną, czy w Cisnej, może w Wetlinie?
1: Dużo nie powiem, ponieważ byłem tam pierwszy raz i jeszcze się nie otrzaskałem z tymi wszystkimi nazwami.
0: Nigdy nie byłeś w Bieszczadach?
1: Nigdy nie byłem w Bieszczadach.
0: Mój Boże.
1: Zawsze to było tak za daleko. Nawet dzisiaj, jak patrzę na mapę Polski, przepraszam bardzo osoby, które są stamtąd, to mi się wydaje, że to jest koniec Polski, a potem jest jeszcze kawałek. Teraz...
0: To trochę tak, jakbyś powiedział, że nigdy nie oglądałeś Gwiezdnych Wojen i ja wtedy zadaję takie pytanie, to są takie osoby?
1: No i jeszcze tak. Są i bardzo im zazdroszczę.
0: No to gdzie byłeś w tych Bieszczadach?
1: A właśnie, ale dobra analogia. Powiedziałbym, że ludzie, którzy są fanatycznymi wyznawcami Bieszczad czy Bieszczadów,
0: są podobnie, tak, podobnie są zakręcani na ich punkcie, tak. jak fani Gwiezdnych Wojen.
1: Tak, ale nie wiem, czy to jest już na spokojnie, punkt. Stoicko, złoty środek, pojechałem, zachwyciłem się, to prawda. Bazę miałem w Bacówce pod Honem.
0: Nie wiem, gdzie to jest.
1: Bo mam wielkie uczucie żywie do konceptu Bacówek. Hon jest w... Czekaj, to jest Cisna.
0: A, w Cisnej, dobrze.
1: Tak, czyli jest
0: deszcz w Cisnej.
1: Tak, nawet sobie posłuchałem deszczu w Cisnej i jak wyjeżdżaliśmy w niedzielę, to padał deszcz.
0: No, w Cisnej.
1: W Cisnej, tak. Ale no właśnie, ja nie znam tej Cisnej, nie znam tej Wetliny z czasów, kiedy ona była nieskomercjalizowana, a teraz jak słyszę, że no to już nie to samo.
0: No.
1: To już tutaj sklepik z zielonym płazem, tutaj ta siekierezada taka już...
0: Siekierezada to zawsze była.
1: Rozbudowana taka.
0: Że się zmieniła.
1: Tak. Więc ja nie wiem, może miało jakiś większy urok to miasteczko, jedno czy drugie, ale...
0: Jak nie było żadnego sklepu i nie można było nic kupić.
1: Może.
0: I trzeba było jeść szynkę konserwową na chlebie z typu suchar, no to pewnie miało to jakiś urok, ale
1: ja żyłem...
0: zostawmy miasteczko.
1: Tak.
0: Powiedz, na jaki szlak poszedłeś w takim razie. Tutaj widzę, że mi chatkę po chatkę pokazujesz kultową na ekranie komputera, więc zakładam, żeście poszli połoninami.
1: Tak, to plan był taki, żeby pierwszego dnia, czyli w piątek, kiedy wzięliśmy urlop, pójść na ten bardziej oblegany szlak, ten bardziej popularny, więc zalogowaliśmy się w Wetlinie, wyszliśmy
0: na Wetlińską
1: i tam w kierunku chatki Puchatka zrobiliśmy sobie trekking.
0: Obie przeszliście potem też Carycką?
1: Co?
0: Z jednej połoniny zeszliście i weszliście na kolejną?
1: Za chatką Puchatkę gdzieś?
0: No nie. Bo tam są dwie, można przejść, bo jak szliście w stronę Cisnej, rozumiem, czy kółko robiliście do tej Wetliny?
1: Nie, i wróciliśmy.
0: A, okej, okay, dobra, czyli przeszliście Wetlińską sobie w jedną, w drugą stronę, no?
1: Tak, a potem... ponieważ plan był taki, żeby pochodzić 6-7 godzin tego dnia.
0: Mhm.
1: No i przede wszystkim dojść do tej chatki Puchatka, żeby tam coś zjeść. Okazało się, że tam jedzenia nie za bardzo. Mhm. Można zjeść żurek za 35 zł i poprzeciskać się w kolejce do łazienki, co też zrobiliśmy, ale opcje były później takie, żeby zejść na dół i dołem wrócić do samochodu. No to tak trochę kiepsko. To wróciliśmy, bo przy okazji zobaczyliśmy w drugą stronę widoki. Ja jeszcze miałem cichą nadzieję, że uda mi się namówić chłopaków, żeby jeszcze pójść trochę w drugą stronę na Smerek.
0: Aha, Smerek.
1: Smerek. No chyba. Mówię ci, byłem tam pierwszy raz.
0: No.
1: Bo byłaby szansa, żeby się załapać na zachód słońca. No może na tym szczycie jeszcze musielibyśmy tam poczekać godzinę, pół godziny. Może, ale i tak nie było atmosfery. Już
0: wszyscy byli zmęczeni.
1: Byli zmęczeni i chcieli dojść, a to zejście jeszcze inaczej ja wyryłem sobie w pamięci, że to wejście było krótkie, a się okazało, że jednak zanim na tę połoninę się weszło, to tym tym lasem, tymi schodami, jeszcze było trzeba trochę pochodzić. I to chłopakom i mi również tam trochę dało w kolana. A drugiego dnia, i to było piękne, fantastyczne, narobiłem zdjęcia jak głupi. Jeszcze nawet nie zdążyłem ich wszystkich przejrzeć. A drugiego dnia miało być spokojniej, więc jak już wróciliśmy do tej bacówki pod Honem, to wybraliśmy się na najbliższy szczyt, czyli Hon. On jest niewysoki, chyba tam 800 metrów ma z hakiem i jest
0: Słuchaj, jak to w Bieszczadach, no, nie spodziewałbym się tam Giewontu.
1: Tak, całkowicie jest jeszcze w lesie i kawałek tą granią przeszliśmy do kolejnego ciekawego szczytu. Tam pobiesiadowaliśmy troszeczkę, posiedzieliśmy i taki wolniejszy dzień, który na liczniku pokazał nam 4 godzinki w sumie w jedną i w drugą stronę. To znaczy w sumie 4 godziny.
0: No to pięknie, słuchaj. I co? Jesień w Bieszczadach robi wrażenie?
1: Fantastycznie jest, fantastycznie. Takie kolory, różne odcienie zieleni, pomarańczy, jeszcze się takiej skradającej, to jeszcze nie wszystko, ale ta połonina już taka wyschnięta, ta trawa, taka biała, niemalże jak na nią odpowiednio padnie słońce, robi na mnie wielkie wrażenie. Wygląda to jak świat trochę z innej planety.
0: No Bieszczady, jedyne na świecie takie są. Niesamowite, że byłeś tam pierwszy raz. Cieszę się, że poznałeś piękno Bieszczad.
1: Na razie się nie wybieram drugi raz. No, trudno mi by było zorganizować taki wyjazd, poświęcić 5 godzin, 6 godzin na podróż i zebrać ekipę jeszcze, która chciałaby to ze mną zrobić.
0: Słuchaj, ja pamiętam w czasach studenckich busikiem z Placu Defilad do Sanoka i w Sanoka się wsiadało w taki PKS, co też rozwoził dzieci po szkołach i się tam dojeżdżało do Cisnej albo do Wetliny. Czasy piękne. No dobrze, to w takim razie mam utwór dla ciebie, słuchaj, zremiksowany, piękny deszcz w Cisnej.
1: Super.

0: Słuchacz napisał, że też był w Bieszczadach. Była w ekipie też koleżanka, co była pierwszy raz w górach. Mój Boże. Wchodząc na tarnicę z 3 metry przed szczytem, zapytana, jak się czuje, powiedziała: się wszyscy, brzydko powiedziała, nie każdemu się tam podoba, jak no, tutaj spuentował słuchacz.
1: Windy nie ma, ale też mnie nastraszył kolega, że, bo tak mówię, a Bieszczady to fajne, takie pochodzimy sobie po takich górkach. I on powiedział, że nie, tam są przewyższenia. I znowu mnie nastraszył, tak jak ci ludzie od załamania pogody, ale...
0: Nigdy się nie można.
1: Jak ktoś był w Tatrach, to jakby to się... No jednak te Bieszczady, no fajne są, są wysokie, ale no...
0: Wysokie nie są.
1: Beskid Żywiecki, jakieś takie rzeczy.
0: Piękne są, ale też potrafią być wymagające. Oczywiście jakichś ogromnych przepaści w Bieszczadach pewnie...
1: To nie górka Szczęśliwicka.
0: Pewnie nie znajdziecie, ale też no jadąc w góry nie można się sugerować absolutnie ich wysokością, tylko trzeba sobie zobaczyć, jaki jest szlak, jakie są przewyższenia na szlaku, jakie są stromizny, że tak powiem.
1: Poziomice.
0: Podejścia, jakie zejścia. Czy kolana wytrzymają, czy łydki wytrzymają.
1: Są techniki, warto się dokształcić. Co zrobić, żeby nie bolało?
0: Tak? Tak. Jakie są te techniki?
1: Oglądałem takiego pana, który z wielkim przekonaniem mówił, żeby schodzić i wchodzić, żeby schodzić, nie stawać na prostą nogę, tak jak wiele ludzi schodzi, że cały ciężar nagle trafia na nogę tak w przeproście, tylko tak trochę bujać się, czyli miękko na nogach i robić małe kroczki, nie stawiać nogi daleko. No, co wam będę opowiadał przez radio, jak ktoś radzi chodzić.
0: Sprawa. Słuchaj, a tutaj słuchacz nam wysyła, że też spędził weekend w Bieszczadach i nam wysyła, że zrobił ultramaraton bieszczadzki, w sensie, że biegłeś tam w tych Bieszczadach?
1: Było tak, trochę w sobotę.
0: No biegł, zobacz, miał średnie tętno 142 niewysokie. BPM. No. 60 km biegłeś w Bieszczadach przez bardzo... 10 godzin? Jezusie
1: Podziwiamy.
0: Mario.
1: Podziwiam. Mogłeś przebiegać obok mnie, jak siedziałem pod bacówką pod Honem na leżaku i odpoczywałem w swój wolniejszy dzień w sobotę i obserwowałem, jak zbiegają biegacze. Nawet jak byłem na szczycie Hon i siedziałem z kolegami w kółeczku i tam debatowaliśmy, jak bardzo jesteśmy zmęczeni i nie chce nam się nigdzie iść, to nagle z krzaków wybiegł biegacz, jak już się żeśmy zebrali i no nie wiem, w przypływie takim nie wiedzieliśmy, że jest on, startuje w zawodach, więc tak próbowałem go zaczepić, mówi: hej, tam skąd idziesz, to tam są jakieś widoki. I on tylko tak spojrzał, pokręcił głową i pobiegł dalej. Dobra, nie chcesz gadać, to nie. A potem się okazało, że tam tych było biegaczy znacznie więcej.
0: Zobacz, a ty tutaj narzekasz, że daleko w Bieszczady z Warszawy, a tu słuchacz pisze z Olsztyna, to on ma 9 godzin w Bieszczady i nam każe pomyśleć o ludziach ze Świnoujścia, którzy do Bieszczad to pewnie nigdy nie dojadą, bo bliżej mają, słuchaj, nie wiem, do jakiejś Saksonii nad Renii albo cokolwiek.
1: I tak sobie wzajemnie zazdrościmy, bo jak mieszkasz sobie w Olsztynie, to masz blisko, żeby się wykąpać, a ja mam daleko wszędzie. Jestem gdzieś tam w środku i jak chcę się wykąpać, to muszę jechać na północ, jak chcę sobie pochodzić po górach, to muszę na południe. A do mnie przyjeżdżają ludzie, jak chcą, po galerii handlowej albo do kina.
0: Słuchaj, no trawa zawsze zielona bardziej tam, tak, gdzie nas nie ma.
1: Chyba,
0: a Bieszczady piękne, nawet jak tak, dokładnie.
1: Jak trawa nie jest zielona.
0: Dokładnie.

0: To co, 9.21, gdy ty w miasto wyruszasz, gdy my w miasto wyruszamy, gdy ruszasz do pracy, do życia, do biura?
1: Tak jest, ruszam, czytam jeszcze wasze wiadomości o biegaczach w Bieszczadach, po co to komu, a biegacz, który do nas napisał z Korei, wydaje się być zadowolony ze swojego wyczynu, poza tym, że go trochę bolą nogi.
0: 60 kilometrów przebiec po Bieszczadach, ja jestem w szoku, ja bym nie przebiegł 600 metrów.
1: Po Bieszczadach? No. Czy w ogóle na Powłaskim?
0: W ogóle też mogłoby być ciężko.
1: Dałbyś radę.
0: Płuca bym wypluł.
1: No, ale bo to nie na raz, to trzeba spokojnie dochodzić do formy. Pozdrawiamy także wszystkich, którzy się nie wybrali w Bieszczady, ale również tych, którzy mieszkają w Olsztynie i tylko dlatego żyją, żeby sobie w góry i na rowerze pojeździć i pochodzić po nich.
0: No fajne są Bieszczady, fajne są w ogóle góry jesienią, w ogóle też nawet w Warszawie piękna jest teraz jesień, słonecznie było nawet całkiem w niedzielę, też ma być ponoć chyba ładny weekend, z tego co widziałem we wtorek, to jeszcze za wcześnie, żeby patrzeć jaki będzie weekend.
1: Słuchajcie, ale nawet jak jest jesień i jest to załamanie pogody, czyli spadnie deszczu trochę, to w górach jest pięknie, bo te wszystkie czerwone, żółte i jeszcze brązowe i
0: właśnie to, co chciałem powiedzieć, to, że nie trzeba nawet aż w góry jechać, wystarczy do Campinosu pójść, albo nawet w otwockie lasy. Mhm. Najlepsze są, jesteś w mojej topce, jak lasy otwockie.
1: Najlepsze lasy to otwockie lasy, tak się zrymowało pięknie.
0: Bo to z kawałka nowego Kamila Piwota. Kojarzysz kawałek Topka?
1: Tak.
0: Strasznie mi wszedł w ogóle i uważam, że
1: wrześniowy numer?
0: Tak, z tej płyty Kamila, którą wydaje co miesiąc, o kolejnych właśnie miesiącach i o swoim dziadku, i o sobie, i po prostu styczeń, luty, marzec i kolejne kawałki wypuszcza, to ten wrześniowy, panie Kamilu, naprawdę,
1: W topce.
0: W topce mojej zdecydowanie pana kawałków. Puenta na mnie robi ogromne wrażenie. Może już nie jak słucham jej 30 raz, ale za pierwszym razem naprawdę.
1: To my teraz, a jest to jeszcze taki numer Tako i Fisza. Taki, to już taki.
0: O Bieszczadach?
1: Szmutnawy. Nie, o tym, czego Polacy szukają w internecie.
0: A to z innej okazji.
1: Z innej. No, bo my tutaj dużo szukamy w internecie, ale tak, jeżeli puenta na tobie robi wrażenie, to tam też jest taki numer z przekazem.
0: A, w tym sensie. Dobrze. Dobra, słuchaj, nie zatrzymuję cię, bo autobus ci ucieknie o tej 9.21. Leć, a my posłuchamy ze słuchaczami Kamila Piwota i Topki w takim razie, skoro mi się już przypomniała.
1: Dzięki za dziś.
0: Zostanę z wami jeszcze parę minut i też zaraz będę leciał do życia.
1: Zbieracie się do roboty, tak jak ja. Elo.
0: To był Grzegorz Koperski.

To jeszcze Wilkinson w Radio Campus o 9.23. Dobry kawałek na budzik, jeżeli was nie obudził dzisiaj i dopiero co wstaliście, włączyliście Radio Campus, jesteście spóźnieni do pracy, no to ten kawałek mógł was jeszcze całkiem nieźle rozruszać. Ale może już jesteście obudzeni, może właśnie już słuchacie nas gdzieś z pracy, a może już nas nie słuchacie, bo już do niej dojechaliście i odłączyliście się od Radio Campus. A propos pracy, to ja też się muszę do niej wybrać, więc się żegnam w dzisiejszym poranku. Grzesiek już odjechał swoim autobusem tutaj za oknem. Ja też wybieram się do życia. Dziękuję za uwagę. Nazywam się Tomek Kutera. Jestem tutaj we wtorki od 7 do 9, mniej więcej 30. Pogadaliśmy dzisiaj o Bieszczadach, trochę o filmach. Polecam wam a propos jeszcze raz Warszawski Festiwal Filmowy i w ogóle kina, bo naprawdę mnóstwo fascynujących i bardzo dobrych filmów teraz do kin wchodzi. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia i słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. A teraz Mika Urbaniak i DJ Eprom remiksujący Papaje.

0: Campus. Campus. Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
2: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
1: Ciężka?
2: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
2: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji.
3: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Minęła 9.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
0: Akademickie Radio Campus.
4: W serwisie. Premier Donald Tusk o wojnie, ataki na lotniska w Arabii Saudyjskiej oraz operacja papieża Leona XIV.
0: Wiadomości.
4: W Warszawie trwa forum bezpieczeństwa. Wśród zaproszonych gości są naczelny dowódca NATO, szef rządu Norwegii, a także premier Donald Tusk.
5: Rosja walczy o dominację. Ukraina walczy o przetrwanie. Jeśli my, Polacy, tak głośno stawiamy tę sprawę w Europie i na świecie, to nie dlatego, że szukamy konfliktu. W Polsce ze względu na historię, na geografię i na nasz zdrowy rozsądek. Nikt nie chce eskalacji ani wojny.
4: Oprócz tego szef rządu zaapelował do sojuszników o kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Wojna na Bliskim Wschodzie ponownie zaostrza się. Największe lotnisko w Arabii Saudyjskiej zostało ostrzelane przez bojowników z Jemenu. Port lotniczy pozostanie zamknięty do 17 października. Prezydent USA oraz premier Izraela oświadczyli, że wesprą Arabię Saudyjską w walce z rebeliantami. Cena ropy naftowej jednak nieco spadła dzięki energetycznemu zawieszeniu broni między Ukrainą a Rosją, wynegocjowanemu przez Donalda Trumpa. Wzrosty cen czarnego złota wyhamowały po trzech sesjach z rzędu. Niestety dalej za baryłkę trzeba zapłacić ponad $100. Papież Leon XIV zostanie objęty nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa podczas pobytu w poliklinice Gemelli. Więcej informacji na ten temat przedstawi Kuba Woźny.
6: Badania papieża przed operacją usunięcia guzka na płucu odbędą się prawdopodobnie pod zmienionym nazwiskiem. Największa uwaga ma zostać skoncentrowana na kwestie bezpieczeństwa, poufnych danych dotyczących zdrowia papieża. Wyniki badań będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji. We wnętrzu szpitala wprowadzono nadzwyczajny plan nadzoru. Funkcjonariusze służb porządkowych będą rozmieszczeni także na zewnątrz.
4: W Charkowie pod gruzami częściowo zniszczonego budynku mieszkalnego znaleziono ciała trzech osób. Wczoraj od samego rana do późnej nocy Rosja atakowała Charków. Dziś spod gruzów wydobyto ciała trzech osób. Do końca mieliśmy nadzieję, że uda się odnaleźć żywych ludzi, poinformował mer miasta Ihor Terechow. Jak podają media, w wyniku rosyjskich ataków w Charkowie zostało rannych co najmniej 11 osób.
0: Radio Campus. Same sztosy.
7: Czuję się sexy as fuck. Wielki

0: Reklama. Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Reklama.
2: Autopromocja.
3: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
4: W poniedziałek po 21:00 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20:00 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22:00 audycja Auxiliary. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
3: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
2: Autopromocja.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

Nie czujemy nic. Nie czujemy nic. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę, wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać? Że wszystko mnie drażni, nie interesuje mnie sukces. Drażnią mnie ludzie i moje odbicie w lustrze. Okej, Google, Polacy pytają się dalej. Czy to normalne, że nic mnie nie cieszy? Zamiast popijać sherry, jestem niewyspany i śnięty. A nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą, a ja wolę być sam, ale nie samym sobą? Może jestem hedonistą jak Bonobo i problem mam z wiernością? Czy to normalne, że miłość się

Ten tako Hemingway i co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu. Dlaczego Hevelius zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później polexit. Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? Oto mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy to normalne, że wielu ojców ma sukces? Że okres spóźnia się o tydzień, a jedna pierś jest większa od drugiej? A teraz uśmiech, ocean, palmy i cyk, cyk, cyk. Co za piękne, setne, luksusowe zdjęcie. A na zdjęciu luksusowe dziewczę. Co ruchy ma taneczne i jej mąż w kaszmirowym swetrze.

0: wyszukują w Google. Mąż pyta, jak rozpoznać, czy jest się gejem, a żona wpisuje brak seksu w małżeństwie i samotność w łóżku. Sprawdza statystyki samobójców. Okej, Google, pyta teraz każdy Polak. Okej, Google, bo to cyfrowy konfesjonał. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu, w świecie wyrachowanych oszustów, energetycznych wampirów i cynicznych zabójców. Za dużo bodźców, a zero impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic, nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic, nie czujemy nic, nie. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic, nie czujemy nic.
1: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza na

I kręci się karuzela, kręci się w bani jak kapuera. Przeminaj, co to za manosfera? Powiedz, czy zarobię kasy teraz, gdy opytam smutnego kawalera? Czym? Mitem o męsie płci żeńskiej, co winny

Swój TikTok, żeby żyć tak trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę, czasem serio czuje się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić autonienawiścią. Chcą byś nienawidził siebie w pełni, chcesz to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów, mam wrażenie, że są coraz rzadsze. Nienawidzę swego wzroku, z roku na rok jest mi coraz słabszy. Nienawidzę też zarostu, oprócz wąsa w ogóle co to chwasty. Nienawidzę swego głosu, zanim rapowałem był on sporo gładszy. Nienawidzę tych rozstępów, bo ważyłem stówę jako nastolatek. Nienawidzę swoich zębów, lecz się bałem życia z aparatem. Nienawidzę swoich lęków, kiedyś sam wierzyłem, że jest walczę rapem. Ale nienawidzę swoich wersów, więc robię pauzę czasem. Nienawidzę swoich nutek, nawet fani nazwą wierszem każdy głupi lament. Nienawidzę swoich nerwów, nie rozumiem czemu zawsze sieje wuda zamęt. Nienawidzę bycia leniem, ale w unikaniu pracy miałem duży talent. 9 lat nauki niemieckiego i do dzisiaj mówię tylko guten Abend. I wie viele kostet oraz Überraschung. Nienawidzę waszych smutnych szakszuk. Nienawidzę tego miasta czasem, kawałeczek muszę kupić kaszub. Nienawiść bywa jak pożar w duszy, często więc się zdarza romantykom. Wiesz, nie lubię raczej słowa, ale nienawidzę słowa wykon. Okej, Google, po ile stoi rubl?

0: shit.
1: Reklama. No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: No ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Minęła 10.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
4: Serwis akademicki.
3: Uniwersytet Warszawski zaprasza na wtorkowe seminarium Obserwatorium Astronomicznego. Dzisiejszy wykład wygłosi Macias Nowak z Obserwatorium Paryskiego. Seminarium tradycyjnie wystartuje o 12.30 w sali kopernikańskiej przy Alejach Ujazdowskich 4. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Obserwatorium Astronomicznego. Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę www.astrouw.edu.pl. Absolwent SGH został wyróżniony przez Forbesa. Więcej na ten temat Kuba Woźny.
5: Bartłomiej Chmielewski, absolwent SGH i współzałożyciel kliniki Pupilmed, razem ze swoim wspólnikiem Hubertem Ziomkiem, znalazł się na liście 30 przed 30 Forbes Polska. Jak mówi, początki tworzenia kliniki weterynaryjnej były niezwykle trudne, a inwestorów przekonały ich ambicje oraz wiara w to, że można zmienić polski system opieki weterynaryjnej na lepsze. W trakcie studiów Bartłomiej Chmielewski zdobywał doświadczenie w Stanach Zjednoczonych i rozwijał karierę w obszarze ubezpieczeń. Laureat plebiscytu podkreśla, że biznes zawsze zaczyna się i kończy na ludziach. Jako jeden z sukcesów wskazał pozyskanie kompetentnej kadry menedżerskiej, lekarzy i specjalistów.
3: Inżynierowie z Johns Hopkins University w USA opracowali kilkumilimetrowe roboty, których zadaniem jest dostarczanie leku bezpośrednio do zakażonej tkanki wewnątrz bijącego serca. Nowatorska technologia ma pomóc w leczeniu chorób mięśnia sercowego bez potrzeby ryzykownej operacji. Naukowcy na razie przetestowali roboty na fantomowych modelach, które wiernie naśladują ludzkie narządy. Do wprowadzenia terapii na rynek jeszcze długa droga, jednak potencjalnie będzie ona szybsza i bezpieczniejsza niż dotychczas stosowane operacje oraz farmakoterapię. W całym USA na zapalenie w sierdzia, czyli infekcję wewnętrznej części serca, zapada rocznie ponad 50 tysięcy osób. Badacze z Instytutu Biologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili dogłębną analizę DNA łosi. Wyniki zaskoczyły samych naukowców. Jak się okazuje, największy zasięg występowania łosi w naszym regionie przypadł na środkowy holocen, czyli czas ocieplenia klimatu. Dotychczas uważano łosia za zwierzę zimnolubne. Oznacza to, że przyczyną największego spadku liczebności łosi nie jest ocieplenie klimatu, jak dotychczas przypuszczano, a raczej działalność człowieka polegająca na wylesianiu Europy pod pola uprawne. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.

0: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim dobrze znane głosy.
3: W środę po 19 wraca Suwak on the Streets. O 20 Szymon Fuchs i muzyczne nowości podane z Fuchsem. Ten typ mes znowu przywita się z wami w czwartki o 20 w audycji Messin' Around. Po nim Julia Rover i jej Game Rover lub Blend Pauliny Bioch. W sobotnie poranki nadjeżdża motocykl. Od 9 śledzimy nowości z branży moto. O 17 Groch zaprasza na godzinę pod hasłem Generacja Jazz. Niedziela 17 to Sztuka dla Sztuki z Maćkiem Buchwaldem na zmianę z dobrymi tekstami Emila Blefa. Więcej na Radio Campus FM.
2: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Autopromocja.

Ross from Friends z kawałkiem John Cage idealnie się składa. No, Ross from Friends był naukowcem, więc i my w taki sposób rozpoczynamy audycję naukową Kampus Główny, czyli program, w którym mówimy o nauce, o tym, co się dzieje w Warszawie, jeśli chodzi o okołonaukowe wydarzenia, i to właśnie dziś uczynimy. Za chwilę rozmowa o konferencji Masters and Robots Youth, która odbędzie się 23 października, a to także nie jedyne wydarzenie w Warszawie, o którym powiemy, i także będziemy mówili oczywiście o Noblu z ekonomii, który wczoraj został rozdany. To wszystko do godziny 13. Zapraszam, Kuba Łasicki.

0: Kampus Główny.
1: No i zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy dzisiejszy program od rozmowy na temat konferencji Masters and Robots Youth, a z nami w studiu Iza Bartnicka, przewodnicząca Rady Fundacji Digital University.
2: Dzień dobry.
1: Czytając program konferencji, to jeden temat rzucił mi się w oczy najbardziej. Przewija się tam bardzo dużo AI. Czy to właśnie sztuczna inteligencja jest jakimś takim motywem przewodnim konferencji, czy po prostu w takim świecie żyjemy, że trzeba o niej tyle mówić?
2: No, słuchajcie, nic się teraz nie dzieje bez udziału AI, tak można by było powiedzieć, choć

0: Chociaż my w Fundacji Digital University bardzo dbamy o to, żeby edukować o tym, jak pozostać człowiekiem w świecie nowych technologii. Natomiast rzeczywiście no jest tak, że to jest temat sztucznej inteligencji, generalnie nowych technologii, też konwergencji, czyli jak działają razem. Bardzo ważny w kontekście tego, jak kształtuje się rynek pracy, jak kształtuje się przyszłość młodych osób, które na ten rynek pracy będą wchodziły, a o tym jest właśnie ta konferencja. My jako Digital University organizujemy już od 10 lat konferencję Masters and Robots dla Biznesu, a 7 lat temu wpadliśmy na taki niecny pomysł, że chcemy też mówić o tej przyszłości do młodych ludzi, ich językiem i w taki sposób, żeby pomagać im w przygotowaniu się właśnie do tego, jak świat, jak nowe technologie będą zmieniały świat. I tak powstało Masters and Robots Youth, także jeżeli macie tylko czas w piątek 23 października, to zapraszamy online. Można się z każdego miejsca w Polsce lub ze świata połączyć od 10 do 13, przez 3 godziny trwa nasza konferencja. No i tam dużo o tej sztucznej inteligencji będzie w ujęciu takich tematów w takich trzech blokach. Pierwszy to jest rzeczywiście o AI-u, czyli o tym, jak ta technologia się rozwija i co ona zmienia w naszym życiu. Będzie o higienie cyfrowej, a także o kompetencjach przyszłości, czyli czego się uczyć, co rozwijać, żeby no, jak najlepiej sobie radzić w tej przyszłości.
1: No właśnie, podczas tego motywu, tego bloku AI Playground, co konkretnie będzie mówione?
0: O, tam pokażemy dużo ciekawych przykładów dotyczących tego, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję w uczeniu się, w pracy, jak z niej korzystać mądrze i etycznie. Myślę, że to są takie rzeczy, które są bardzo ważne. Będziemy mówili też o fake newsach, o cyberprzestępczości i o tym, jak się przed nią ustrzegać i jak ją odróżniać. I pojawi się tam też bardzo fajny temat związany z hakowaniem finansów i z tym też, jak w tych czasach rozwoju technologii mądrze na przykład inwestować, a też nie ulegać pokusom, które mogą być złudne. Mhm.
1: Ciekawy jest też ten blok o higienie cyfrowej, czyli mimo tego, że rozmawiamy właśnie o tym, jak prowadzić biznes, czy jak się wdrażać do tego świata cyfrowego, to jednocześnie pamiętacie o tym, żeby jakoś zadbać o higienę.
0: No, to tak jak powiedziałam na początku, dla nas w naszej działalności Fundacji Digital University przede wszystkim kluczowi są ludzie i to, jak wyposażyć ich w mądre korzystanie, jak nauczyć ich mądrego korzystania z technologii, wyposażyć takie narzędzia, które będą ich wzmacniały, rozszerzały kompetencje, a nie zastępowały, bo tego się chyba najbardziej teraz wszyscy boimy, że sztuczna inteligencja i roboty nas zastąpią, a to nie o to chodzi absolutnie. I higiena cyfrowa jest jednym z ważnych aspektów, no bo sztuczna inteligencja, świat mediów społecznościowych, to są takie pokusy, w które łatwo wsiąknąć i łatwo tam spędzić dużo czasu i swojego zaangażowania, a my chcemy mówić o tym, jak można się przed takimi niebezpieczeństwami ustrzegać i też jak dbać o siebie, o swój mózg, o rozwój swoich takich ludzkich kompetencji, ale przy jednoczesnym uczeniu się korzystania z nowych technologii. Mhm.
1: Tam pojawia się też coś takiego jak Akademia STEM. Co to jest?
0: Opowiem o tym z przyjemnością. Akademia STEM jest programem, który właśnie się kończy, organizowanym przez naszą Fundację Digital University. To był program skierowany do szkół średnich, gdzie drużyny, które zaaplikowały do tego programu, mogły ubiegać się o bardzo ciekawe nagrody i granty, przedstawiając projekty i programy dotyczące wykorzystania właśnie nowych technologii w dobro sprawczości. I podczas konferencji będziemy też ogłaszać uruchomienie kolejnego programu i kolejnego naboru, także tym bardziej zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do wysłuchania tego. To, czego jeszcze nie powiedziałam, to konferencję właśnie kierujemy przede wszystkim do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych i do studentów. Myślę, że to jest taka grupa, która najbardziej i najlepiej skorzysta z tych treści. Zachęcam do zarejestrowania się już teraz na stronie Masters and Robots. Tam w głównym menu, jak znajdziecie zakładkę Youth, to tam właśnie są całe szczegóły konferencji, bo po zarejestrowaniu się dostajecie dostęp do nagrań przez 30 kolejnych dni, więc nawet jeżeli ktoś nie może być tego dnia online 23 października od 10 do 13, to może przez kolejny miesiąc wrócić do nagrań. A co więcej, my też mamy taką praktykę, że naszą konferencję bardzo często oglądają całe klasy i całe sale wykładowe wspólnie w ramach zajęć, które odbywają tego dnia.
1: Mhm. Czyli kierujecie to do osób, które właśnie wkraczają jakoś na rynek, czy chcą zacząć edukację w danym kierunku, czy w takim razie ta sztuczna inteligencja, bo padło takie zdanie, że nic już dziś się nie dzieje bez niej, to jest coś, co zostanie z nami i trzeba się dzisiaj, w momencie, kiedy to jeszcze wchodzi, się tego nauczyć w taki sposób, żeby później już przez całe życie z tym funkcjonować, czy jest to jednak teraz taka moda i nastąpi zwrot jednak do właśnie powrotu bycia człowiekiem i robienia przez ludzi rzeczy?
0: Zawsze będziemy ważni my, ludzie, i zawsze będzie ważne to, żebyśmy to my wykonywali zadania i myśleli samodzielnie. Natomiast ze sztuczną inteligencją ja myślę, że warto o niej myśleć jako takiej pewnej kompetencji. Czyli tak jak, nie wiem, 15 czy 10 lat temu język angielski był taką kompetencją, że jak ktoś miał wpisane w CV znajomość języka angielskiego, to zwiększały się jego szanse na znalezienie pracy. Potem pakiet Microsoft, czyli jeżeli ktoś kumał Excel, PowerPointa, Worda, to znowu też to była taka rzecz, którą się wpisywało CV jako taki obowiązkowy punkt, no muszę to umieć, żeby szukać pracy. I tak samo teraz będzie z narzędziami sztucznej inteligencji, czyli ich umiejętność, ich mądrego, jakościowego wykorzystania, wiedza na temat, jak działają algorytmy, jak ta technologia po prostu gdzieś tam pod tą warstwą taką zewnętrzną funkcjonuje, będzie takim absolutnie kluczowym elementem w szukaniu dla siebie ścieżki zawodowej.
1: Rozmawiamy o konferencji Masters and Robots Youth, która odbędzie się 23 października, i do tej rozmowy jeszcze wrócimy za parę chwil.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy o konferencji Masters and Robots Youth. Powiedzieliśmy już dużo o tym, co podczas niej będzie się działo, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden z wykładów, a konkretnie, a jeśli mi nie wyjdzie, jak nie bać się porażki, oceny i zaczynania od nowa? To mi się wydaje taki bardzo ważny aspekt życia dzisiejszych właśnie młodych ludzi, czy to osób, które są na studiach, czy właśnie osób, które idą dopiero co na nie, będą się wybierali, uczą się aktualnie do matury, no i przed nimi ten właśnie wybór. No i co, i mogą pomyśleć, a co jak mi nie wyjdzie, a co jak źle wybiorę te studia?
2: No to jest bardzo ciekawy temat i bardzo się cieszę, że poruszamy go podczas konferencji. Akurat w tej rozmowie wezmą udział małżeństwo para choreografów, tancerzy, influencerów piotrowscy, znani na pewno z kanału TikTokowego. Bardzo ciekawi ludzie, którzy myślę, że dużo mogą powiedzieć o tym, no jak zaczyna się jakieś przedsięwzięcie i rzeczywiście tych obaw o tym, a co będzie, jeżeli to jest zła decyzja, albo źle wybrałam i co się wtedy stanie, bo to jest naprawdę, my teraz żyjemy w takich czasach absolutnego FOMO, gdzie nam towarzyszy ciągle ten fear of better option, czyli że opcji jest tyle do wyboru i tyle możliwości, że po pierwsze najpierw nie wiadomo, co wybrać, a potem właśnie jeżeli już się wybierze, to się dużo myśli o tym, a co by było, gdybym wybrała co innego. Więc to jest bardzo ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę i umieć sobie w jakiś sposób z tym radzić, co nie jest łatwe. To jest jedna kwestia, a druga myślę, że też w tych czasach, w których żyjemy, to generalnie my jesteśmy nastawieni na dużo większą krytykę niż kiedyś, bo tak jakby no, jesteśmy bardziej widoczni poprzez chociażby obecność w mediach społecznościowych i dzielenie się swoim życiem i swoimi doświadczeniami. To trochę tak jakby wystawiamy się na większą publikę niż tylko imieniny u cioci, gdzie rodzina mogła nam powiedzieć, czy wybraliśmy dobrze, czy źle, a tutaj nagle dla niektórych osób to i cały świat może decydować o tym i mówić, wyrażać swoje zdanie na temat naszych wyborów, więc...
1: Plus też obserwujemy innych w mediach społecznościowych, czasami zapominając o tym, że ludzie tam wrzucają tylko to, co chcą i nie wrzucają swoich porażek i widzimy tylko ludzi
2: same sukcesów.
1: Mm-hmm. No i właśnie możemy wpaść w taką pułapkę, że a mi to nie wychodzi i jestem gorszy od nich.
2: Tak, i dlatego bardzo się cieszę, że ta rozmowa pojawi się na Masters and Robots i myślę, że cała ta nasza konferencja jest zaprojektowana po to, żeby dawać absolutnie naszym uczestnikom takie wsparcie, poczucie sprawczości i inspiracje do działania, do tego właśnie to, w jakim kierunku się rozwijać, albo jaki kierunek studiów czy nauki wybrać, albo może jeżeli nie studia, to czym się innym zająć, bo to też wcale jest teraz nie takie oczywiste, że wszyscy musimy iść od razu studiować, więc no warto, że tak powiem, poznawać lepiej siebie, wiedzieć o tym, jak zmienia się świat pod wpływem nowych technologii, jak AI będzie się dalej rozwijała i jak będzie wpływała na to nasze życie, żeby móc po prostu podejmować mądre wybory, ale też wiedzieć, że z każdej ścieżki można zawrócić i zacząć coś innego.
1: A kto będzie właśnie oprócz piotrowskich jeszcze prelegentem podczas konferencji?
2: No podczas tych 3 godzin usłyszycie naprawdę bardzo wiele ciekawych osób, bo agenda skonstruowana jest tak, że te wystąpienia trwają tak maksymalnie 15 minut, więc to takie krótkie formy, właśnie łatwe do posłuchania, bardzo różnorodne. Konferencję otwiera Jowita Michalska, założycielka Fundacji Digital University, ale oprócz polskich prelegentów, to myślę, że naszą ogromną wartością jest to, że zapraszamy tam również ekspertów i ekspertki z całego świata i w tym roku w naszym studio pojawi się Vivienne Ming, autorka książki Robot Proof, bestsellerowej, absolutnie uznana postać w świecie nowych technologii i tej higieny cyfrowej, czyli mówienia o tym, jak zachować ludzkie kompetencje w świecie naznaczonym przez technologię. Kolejną osobą jest Adam Pantanowicz, biotechnolog, pierwszy na świecie naukowiec, który połączył mózg i komputer w jednym interfejsie. I Suprit Manchanda, inwestor z Doliny Krzemowej, który pięknie potrafi opowiadać o tym, jak kompetencje przyszłości się zmieniają, jak je rozwijać.
1: To podsumowując, na koniec możemy jeszcze powiedzieć szybko, jak w takim razie się tam zalogować, gdzie to znaleźć, gdzie znaleźć informacje, no i kiedy to będzie dokładnie, jeszcze raz, żeby padło.
2: Następny piątek, 23 października, startujemy o godzinie 10, planowane zakończenie o 13, czyli taki 3-godzinny blok. Pamiętajcie, że po zarejestrowaniu macie dostęp przez kolejne 30 dni do nagrań wszystkich wystąpień, wszystkich elementów konferencji. Wejdźcie na stronę Masters and Robots, na stronę dużej głównej konferencji, tam w zakładce menu po prawej stronie kliknijcie View i wtedy przenosicie się na Masters and Robots View, czyli stronę, która jest już konkretnie dedykowana temu wydarzeniu. Gorąco zachęcam i zapraszam i mam nadzieję, że zobaczycie mnie, bo będę prowadziła to wydarzenie, także pomacham wam ze studia.
1: Iza Bartnicka, przewodnicząca Rady Fundacji Digital University. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Kampus główny trwa do godziny 13 i za chwilę przejdziemy do kolejnego wydarzenia, tym razem takiego, które zaczęło się już dziś. Festiwal Kultury Bez Barier w Warszawie i wielu innych miastach do niedzieli się odbywa i o tym za chwilę porozmawiamy.

0: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji.
2: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Campus 97.1 FM.

0: Kampus Główny.
1: Z nami w studiu Mikołaj Jabłoński z Fundacji Kultury Bez Barier, która organizuje 14. już edycję Festiwalu Kultury Bez Barier. Dziś festiwal się zaczyna i potrwa do niedzieli, a my chcemy powiedzieć, co w ramach niego będzie się działo oraz też generalnie poruszyć tematykę, na którą zwraca uwagę ten festiwal. Cześć Mikołaj.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Podczas promocji festiwalu podkreślacie, że będzie to wydarzenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób neuroatypowych. To znaczy, że zazwyczaj podobne wydarzenia nie są dostosowane i trzeba coś rzeczywiście zmienić w waszym przypadku, żeby każdy czuł się komfortowo?
2: Nie do końca jest tak, że w ogóle nie ma tych wydarzeń, bo rzeczywiście przez te 14 edycji festiwalu bardzo dużo się zmieniło i coraz więcej instytucji dba i pamięta o tym, że ich widzowie, odbiorcy mają różne potrzeby. I trochę też staramy się wyjść z takiego założenia, że festiwal, załóżmy, jest tylko dla osób z niepełnosprawnościami, bo tak naprawdę dostępność, która jest takim hasłem kluczowym, jest o nas wszystkich. I w rzeczywistości czasem myślę, że nawet nie mamy świadomości tego, że o dostępności jest sytuacja, w której skręcimy kostkę i trudniej jest nam się dostać do kina. No i fajnie by było, żeby na przykład kino, do którego idziemy, miało windę, albo sala kinowa, do której zmierzamy, była na parterze. Więc to są takie małe elementy, które sprawiają, że rzeczywiście wtedy to wydarzenie jest dostępne, ale też takie duże elementy, które pozwalają przykładowo osobom niesłyszącym oglądać polskie kino, nie? Bo to w ogóle nie jest oczywiste, że w polskim kinie bardzo często następuje to takie wykluczenie dużej grupy odbiorców, bo no po co robić na przykład filmy z polskimi napisami, nie? A one są potrzebne osobom niesłyszącym, czy też na przykład możliwość zobaczenia filmu z tłumaczeniem na polski język migowy.
1: Mhm. A jakie są najczęstsze utrudnienia przy wydarzeniach takich jak wasze, czyli przy kulturalnych wydarzeniach, gdzie zbierają się ludzie, gdzie mamy jakieś tam wykłady, jakieś inne wydarzenia, wchodzimy do jakichś przestrzeni publicznych?
2: Jest tego masa, ale myślę sobie, że taka rzecz, z którą najwięcej osób może w ogóle jakoś zarezonować, to są na przykład warunki sensoryczne, czyli to, że miejsce, w którym jesteśmy, jest bardzo głośne, jest jakieś konkretnego rodzaju światło i czasem nawet możemy nie mieć świadomości tego, że to światło sprawia, że bardzo szybko się męczymy na wydarzeniu. I jeśli jest na przykład gdzieś organizowane spotkanie, koncert, wykład, konferencja i jest możliwość chociażby pójścia do tak zwanego pokoju wyciszeń, gdzie można na chwilę odetchnąć, odbodźcować się, no to to już jest coś, co myślę, że w tych czasach jest potrzebne w większości z nas, bo no, żyjąc też w Warszawie, zmagamy się z takim przebodźcowaniem, nie?
1: Mhm. No, nawet teraz w każdej szkole polskiej chyba jest obowiązek, żeby była strefa ciszy i tak dalej, więc ktoś to zauważył i rzeczywiście próbuje wprowadzić. A czy te rzeczy, jeśli one nie są dostosowane do wszystkich potencjalnych odbiorców, to te utrudnienia wynikają z ograniczeń organizacyjnych, bo nie wiem, to jest trudniejsze do zrobienia, bo to jest droższe, bo to jest bardziej czasochłonne. Z czego to twoim zdaniem wynika?
2: Na pewno z tego, że nie zawsze wszystko możemy dostosować dla każdego. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa to faktycznie to wymaga jakiegoś tam wysiłku. I też rzeczy nieoczywistej, czyli informowania o tym, że na przykład mamy jakiegoś rodzaju udogodnienia, bo to też jest taki dosyć nieoczywisty aspekt związany z tym, żeby w ogóle odbiorcy wiedzieli o tym, że właśnie dany, nie wiem, spektakl jest z audiodeskrypcją. W danym miejscu można skorzystać z toalety, która jest też tak zwaną komfortką, czyli jest na przykład tam miejsce, gdzie osoba dorosła, która potrzebuje wykonać jakieś czynności higieniczne wokół siebie i ma problemy z poruszaniem się, na spokojnie jest w stanie to wykonać. Też jeżeli nawet spojrzymy na osoby starsze, naszych dziadków, babcie, to też dla nich na przykład czasem wyzwaniem jest pójście gdzieś na spacer, bo wiedzą, że muszą zaplanować to, gdzie są toalety, albo gdzie będzie można nawet dostać wodę, kupić tą wodę. W parkach czy nie tylko. I to są takie elementy, które nie są czasem tak naprawdę trudne do wykonania, ale rzeczywiście wymagają trochę wysiłku. Ale ten aspekt właśnie poinformowania o tym, że w ogóle jest ten rodzaj udogodnienia, jest mega ważny. I dlatego też to, co od razu tutaj mogę powiedzieć, bardzo fajnym elementem na naszym festiwalu i też w programie festiwalu jest to, że przy każdym wydarzeniu, jak sobie wejdziecie na stronę www.fkbb.pl, znajdziecie informacje nie tylko o tym, czy tam jest jakaś forma dostępności, czy wydarzenie jest za darmo, czy za opłatą, ale też właśnie jak dojechać, jakie mogą być utrudnienia w dojeździe. Czyli no, tak naprawdę rzecz, która nas pozornie nie kosztuje tego, że my musimy coś zrobić, ale też wymaga czasu, bo potrzebujemy poinformować tego naszego odbiorcę, że jak przyjdzie do nas, to musi pamiętać o tym, że przykładowo teraz trwają remonty, więc dotarcie do budynku może wymagać więcej czasu.
1: Mhm. To są takie rzeczy w sumie właśnie tak jak mówisz, nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, to jest dla nas wszystkich. Każdy się pewnie kiedyś poczuł przebodźcowany w jakiejś sytuacji, w jakiejś przestrzeni i chciałby może użyć takiej strefy ciszy. Czy właśnie każdy z nas nie wiedział, jak dojechać, że są jakieś utrudnienia, jakieś remonty po drodze, czyli takie rzeczy tak naprawdę dla każdego.
2: Dokładnie tak. Ja zawsze wychodzę z założenia, że kiedy wchodzimy w taką bańkę tematyczną ludzi, którzy się koncentrują na jakimś aspekcie, to szybko dochodzimy do wniosku, że to wbrew pozorom jest o nas wszystkich, tylko tam jest większy fokus na tym i u nas tak faktycznie jest. To nie jest tak, że my w ramach festiwalu sami wszystko organizujemy dookoła, tylko współpracuje z nami kilkadziesiąt instytucji z całej Polski, ale no tutaj koncentrując się na Warszawie, są to teatry, muzea, domy kultury, instytuty kultury, więc oni sami tak naprawdę organizują te różnego rodzaju formy udogodnień, a my ich wspieramy w tym, żeby to właśnie dobrze zakomunikować, czy żeby ewentualnie ulepszyć jakąś formę dostępności, którą planują, czy to na pokazie filmu Lalka, czy to na spektaklu, na, nie wiem, jakimś improwizowanym, czy na spacerze filmowym po Warszawie.
1: A widzicie przez te 14 edycji, że to ma taki wpływ, że ten temat jest coraz bardziej dostrzegany przez organizatorów także innych wydarzeń, innych miejsc publicznych i tak dalej i jest coraz lepiej w tym temacie?
2: Absolutnie tak. Też warto zaznaczyć, że od paru lat jest ustawa o dostępności, która trochę wymusza od tych wszystkich jednostek, które coś tam próbują organizować, że ta dostępność powinna być. Ale bez wątpienia tego rodzaju wydarzenia i to, co my robiliśmy przez wszystkie te edycje, daje jakąś taką widoczność, ale myślę, że co jest ważniejsze, nawet nie tyle u innych organizatorów podobnych eventów, co też wśród ludzi. No bo tak, to jest taka bardzo też prozaiczna rzecz, że jeżeli ty zdecydowałbyś się pójść ze swoją partnerką albo ze znajomymi na jakiś event, bo po prostu zobaczysz, że coś jest i widzisz dookoła na miejscu, że nie wiem, można wypożyczyć słuchawki wyciszające, albo ktoś używa właśnie słuchawki do audiodeskrypcji, czy są pokazywane napisy, które są też dostosowane do potrzeb osób, to też idąc później w świat, masz gdzieś w pamięci, że takie elementy są potrzebne. Czasem dlatego, że ktoś z twojego otoczenia może chcieć z nich skorzystać, a czasem dlatego, że właśnie ty będziesz organizatorem i wiesz już, czego mogą potrzebować twoi odbiorcy. Mhm. Więc myślę, że to tak działa globalnie, że wszyscy się dookoła przy okazji edukują.
1: Rozmawiamy o rozpoczynającym się dziś Festiwalu Kultury Bez Barier i do tej rozmowy wrócimy za chwilę. Mówiąc, co konkretnego się będzie działo i w czym można wziąć udział.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z Mikołajem Jabłońskim o Festiwalu Kultury Bez Barier, który dziś się rozpoczyna w Warszawie i w miastach całej Polski tak naprawdę. Wiele, wiele wydarzeń. Co takiego najciekawszego tutaj u nas w stolicy będzie się działo?
2: Skoro już mówiliśmy trochę o tym przebodźcowaniu, to rzecz, na którą ja osobiście jestem, z powodu której jestem bardzo podekscytowany, to pokaz przyjazny osobom z ADHD, który wydarzy się w kinokawiarni Falenica. Będzie to pokaz filmu Kandydaci Śmierci. Samo miejsce jest też bardzo ciekawe, bo znajduje się właśnie w budynku starej stacji kolejowej, ale takim motywem tegorocznej naszej edycji jest, żeby było lekko, komediowo i filmowo. Więc też będą wspomniane spacery po Warszawie. Jeden z nich będzie śladami lalki, inny śladami twórczości Barei, więc też tutaj te elementy właśnie komediowe wkraczają. Dziś nasz festiwal wystartował i mieliśmy w tym czasie, kiedy tutaj siedzimy w studiu, odbywają się pokazy stand-upowe, warsztaty z improwizacji, koncerty, też tłumaczone na polski język migowy, więc rozpoczynamy tą naszą celebrację Święta Dostępności, ale ci, którzy chcieliby z nami być w niedzielę, mogą pojawić się o godzinie 10 na imprezie, którą organizujemy wraz z Niedzielnymi, czyli inicjatywą, która właśnie skupia się na tworzeniu fajnych imprez bez jakichś tam dodatkowych używek. Też bardzo dużo teatrów wyszło z fajnym repertuarem. Zapraszamy was do Teatru Studio, Rampa, Komedia. Mamy też Teatr Ochoty, który zresztą od lat jest współorganizatorem naszego festiwalu i już takim się stał trochę naszym domem. Tak jak, samo jak Teatr Komedii. W Mazowieckim Instytucie Kultury. Wszystkie te miejsca dużo możliwości dają. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jak w dniu rozpoczęcia festiwalu wygląda sytuacja z miejscami na te spektakle, dlatego że z minuty na minutę to się zmienia, ale zachęcam do tego, żebyście sobie zerknęli na stronę festiwalu www.fkbb.pl, gdzie możecie znaleźć informacje zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach, co się dzieje, ile jeszcze jest miejsc dostępnych, jak również te właśnie kluczowe informacje związane z tym, czy na danym wydarzeniu jest konkretna forma dostępności, która was interesuje, czy wydarzenie jest za darmo, jak tam dojechać i również czego możecie się spodziewać na miejscu, czyli właśnie wszystkie te aspekty związane też z takim komfortem sensorycznym, czy tam są jakieś słuchawki wyciszające, czy jest pokój wyciszeń i tym podobne.
1: Mhm. To co najciekawszego się będzie działo w Warszawie, ale zachęcamy, żeby spojrzeć na stronę, bo także w wielu, wielu innych miastach w Polsce będą wydarzenia. Kilkukrotnie już się pojawiło takie sformułowanie jak komfort psychiczny, więc to rozumiem oznacza po części, że takie codzienne funkcjonowanie w miejscach czy podczas wydarzeń, które nie zawsze są w 100% dostosowane, ten komfort psychiczny trochę obniża i znowu możemy wrócić do tego, że zapewne nam wszystkim w różnych miejscach niekoniecznie jest zapewniony taki komfort, jak byśmy mogli oczekiwać bądź chcieli.
2: Totalnie tak. Jako osoba słabowidząca, z niepełnosprawnością wzroku i też z ADHD, wielokrotnie tego doświadczałem, że sytuacje, w których mogę się poczuć komfortowo z powodu tej mojej jakby różnorodności, one pozwalają mi połączyć się z tu i teraz, z innymi ludźmi i przeżywać rzeczy razem. A to jest taka, myślę, bardzo kluczowa sprawa dla nas wszystkich, żebyśmy mogli po prostu przeżywać i doświadczać kultury i życia społecznego wspólnie. I to nie jest oczywiste, bo czasem jakiś taki mały element może sprawić, że nie mamy tej możliwości. Mhm. Więc wydarzenia tego typu, jak również wiele innych, które dzieją się coraz częściej, sprawiają, że każdy z nas może znaleźć swoje ulubione miejsce, swoją ulubioną formę spędzania czasu, okazję do poznawania nowych ludzi i czerpania z tej dostępnej kultury. Hasłem tegorocznego festiwalu jest możesz tak i tak też możesz. I to jest ekstra, jeżeli mamy poczucie tego, że są dookoła nas możliwości robienia rzeczy na sposoby różne, takie, które nam akurat odpowiadają.
1: Dostęp do kultury to też w pewnym aspekcie dostęp także do nauki. Czy ucząc się jako student, studiując, miałeś poczucie, że wszystko jest tak, jakbyś chciał, czy właśnie miałeś różne trudności chociażby z tą twoją niepełnosprawnością?
2: No ja miałem takie bardzo różne doświadczenia, będąc na dwóch różnych uczelniach i ta druga, którą zresztą obaj mieliśmy okazję ukończyć, była bardzo sprzyjająca temu i też ucząca przede wszystkim właśnie w ramach psychologii, aby zwracać uwagę na to, jakie potrzeby mają osoby dookoła nas i żeby tworzyć rozwiązania, które będą odpowiedzią właśnie na te potrzeby, nie? Myślę sobie, że ja absolutnie jestem dziś bardzo umocniony w tym, że ta praktyka jest coraz bardziej wprowadzana, choć nie jest oczywista, bo kiedyś było tak częściej, że proponowano jakieś rozwiązania, czy to właśnie w miejscach pracy, czy to w miejscach kultury, ale bez konsultowania tego z użytkownikami, bez pytania ich o ich potrzeby. A dziś ta praktyka staje się coraz bardziej standardem, że zapraszamy tak zwanych samorzeczników, czyli osoby, które reprezentują właśnie jakąś grupę z danymi potrzebami, pokazujemy im, co przygotowaliśmy i oni mówią, czy to jest okej, czy to nie jest okej, co można zmienić, co można poprawić. I to też jest rzecz, która na bazie której powstaje właśnie festiwal, że z roku na rok, modyfikując program, staramy się odpowiadać na te potrzeby osób i dążyć do tego, żeby był on też jakąś taką odpowiedzią na współczesne czasy. Dlatego w tym roku też zdecydowaliśmy się, żeby on był lekki, bardziej komediowy, bo dużo do nas, wokół nas jest takich tematów, które na co dzień myślę, że są jakimś takim obciążeniem psychicznym, więc fajnie byłoby znaleźć te 5 minut, żeby trochę odetchnąć.
1: To jeszcze raz zachęcamy wszystkich, żeby zerknęli na stronę, żeby zerknęli na sociale Festiwalu Kultury Bez Barier i znaleźli coś dla siebie. Od dziś do niedzieli wydarzenia w Warszawie oraz także w wielu innych miastach, a opowiedział nam o tym Mikołaj Jabłoński. Dzięki wielkie.
2: Dzięki, zapraszamy.

0: Kampus Główny.
1: Przez ostatni tydzień żyliśmy wręczeniami nagród Nobla i wczoraj tydzień noblowski zakończył się wręczeniem nagrody w dziedzinie ekonomii, a podczas tygodnia noblowskiego Uniwersytetu Warszawskiego eksperci wyjaśniali codziennie te nagrody oraz tłumaczyli, kim są badacze, którzy nagrodę danego dnia otrzymali. Wczorajszego Nobla z ekonomii wyjaśnili doktor habilitowany Łukasz Goczek oraz profesor doktor habilitowany Michał Brzeziński.
2: Tegoroczni laureaci w dziedzinie Nagrody Nobla z ekonomii poświęcili swoją pracę przede wszystkim stabilizacji makroekonomicznej. To jest to, co wykonują banki centralne, starając się trzymać inflację i bezrobocie na niskim poziomie. Aczkolwiek są to, że tak powiem, oddzielne dziedziny, to jednak takim kluczowym elementem tego są oczekiwania, zarządzanie tymi oczekiwaniami, to jak my, społeczeństwo, podchodzimy do tego, jak będzie wyglądać polityka pieniężna, jak powinna być zarządzana w taki najlepszy możliwy sposób, żeby uniknąć fluktuacji, uniknąć recesji, uniknąć nadmiernych boomów i tego typu niekorzystnych dla nas rzeczy.
3: No, my w Polsce już może zapomnieliśmy faktycznie o tym, że bywają takie okresy recesji, ale na całym świecie się dzieją i mają potężny koszt. Powodują na przykład długotrwały wzrost bezrobocia dla niektórych gospodarstw domowych, stratę dochodu, ogólnie niższe PKB. No i z tej perspektywy to są zjawiska niepożądane. Badania noblistów pokazują, jakie mechanizmy powodują tego typu kryzysy oraz jak powinna wyglądać polityka stabilizacji koniunktury, tak żeby jakby wygładzać ten wzrost gospodarczy, aby on się odbywał z rzadziej, z okresami spadku dochodów, wzrostu bezrobocia, no i polepszał dobrobyt społeczny.
1: Nagrodę dostała dwójka naukowców i o tym, który z nich wniósł do pracy którą z części, także wyjaśniał doktor habilitowany Łukasz Goczek.
2: Pierwszym z laureatów jest Robert Hall, a drugim jest Michael Woodford. Są to amerykańscy, że tak powiem, badacze. Hall poświęcił się badaniu konsumpcji i pokazał, dlaczego oczekiwania czynią konsumpcję nieoczekiwaną, trudną do przewidywania przez ekonomistów, no a jednocześnie na zarządzanie tymi oczekiwaniami pozwala stabilizować gospodarkę. Z kolei Woodford jest autorem świetnego podręcznika do właśnie polityki pieniężnej, jak zarządzać bankiem centralnym i w tym sensie głównym jego osiągnięciem jest pokazanie kryteriów, kiedy ta polityka jest zła. Zwyczajnie. Co powinien robić bank centralny, żeby stabilizować te oczekiwania, żeby pozwalać społeczeństwu osiągać korzyści ze stabilności, żeby nie było nadmiernego bezrobocia czy też inflacji.
1: W taki sposób zakończył się tydzień noblowski na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie jak co roku codziennie naukowcy wyjaśniali z eksperci o co chodziło z nagrodą danego dnia. No i możecie to także odtworzyć, jeżeli ominęliście Noble, na stronie Uniwersytetu Warszawskiego i na YouTubie Uniwersytetu Warszawskiego też można sobie przypomnieć, kto z jakiej dziedziny Nobla dostał oraz dlaczego.

0: Kampus Główny.
1: Mówiliśmy o Noblu, czyli o nagrodzie światowej sławy, o której każdy słyszy na świecie, ale także nowości naukowe w polskich mediach, w polskiej nauce się pojawiły. To na przykład nowe badanie w Warszawie na temat stanu wody w Wiśle. Tydzień temu mówiłem wam o tym, że badacze stworzyli diagram pokazujący, ile wody w Wiśle przepływało przez ostatnie ponad 200 lat, ponieważ pierwszy taki pomiar był w 1799 roku, a teraz badacze przyjrzeli się temu, jaki stan jest teraz. No i jak zwykle informują, że mimo, że widzimy coraz to większe łachy piasku, coraz to więcej kamieni wyschtających z dna, bulwary są tak naprawdę coraz wyżej, mogą się wydawać, ponieważ ta woda jest coraz niżej, to tak naprawdę, aby zrozumieć naturę takiej rzeki, trzeba sięgnąć nie po to, jak ona wygląda, tylko po pojęcie przepływu, czyli objętości wody pokonującej dany przekrój koryta w ciągu jednej sekundy. Jest to uniwersalna miara pozwalająca ocenić, czy przez dany odcinek przepływa więcej, czy mniej wody niż dawniej. No i pod koniec września na wysokości bulwarów przepływało około 150 metrów sześciennych wody na sekundę, czyli mniej więcej 1000 średniej wielkości wanien napełnionych jednocześnie w ciągu sekundy przepływa przez Wisłę w Warszawie. No i jest to około 4 razy mniej niż średnia wyciągnięta z wielu ostatnich lat, która wynosiła 600 metrów sześciennych na sekundzie. Wartości te nie wskazują jednak jeszcze na katastrofalny niedobór, bo dla porównania podczas tegorocznej niżówki obserwowane minimum wynosiło 135 metrów sześciennych na sekundę, podczas gdy podczas suszy w 1921 było to 113 metrów sześciennych, więc wcale nie jest powiedziane, że to dzisiejsze wskaźniki są najniższe ze wszystkich lat tych pomiarów od 1799 roku. No i też warto przypomnieć, że po prostu koryto tej rzeki się zmienia, ponieważ ono nie jest zabetonowane tak jak na przykład większość dużych rzek w stolicach europejskich. Mamy wyjątkową na skalę światową sytuację, że w stolicy brzeg i koryto wielkiej rzeki jest naturalne i ono po prostu się zmienia. Ma swoje zmiany, także spowodowane oczywiście działalnością człowieka, ponieważ z Wisły we Warszawie wydobywany jest piasek, ale to także na przykład efekt erozji dna, który jest naturalnym procesem po prostu wywoływanym przez przepływ tej wody. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na ten temat, to przejdźcie na stronę naukawpolsce.pl. Tam bardzo ciekawy diagram pokazujący takie, powiedzmy, przecięcie, rzut od boku na to koryto Wisły, w jaki sposób ono wygląda, no a właśnie dno wcale nie jest płaskie, tylko jest bardzo, bardzo pofałdowane. Naukawpolsce.pl, tam można to wszystko zobaczyć.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi, bracie? Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Aleją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten

bo za nim na lądko perdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo za nim na lądko perdasz

0: Kampus Główny.
1: To Bicep i Soar z kawałkiem Air przed chwilą na antenie Radia Campus. Ja znalazłem jeszcze jedną nowość naukową, która wydaje się ciekawa i przyszłościowa, o której można tym razem przeczytać na nationalgeographic.pl, ponieważ badacze z Chin poszukują składnika, który będzie mógł zastąpić sól w jedzeniu, które spożywamy na co dzień, ponieważ WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, od lat alarmuje o tym, że ludzie spożywają za dużo soli. Zaleca się, by dorośli spożywali mniej niż 2 gramy sodu dziennie, czyli niespełna 5 gramów soli, a to oznacza, że powinniśmy jeść dziennie nie więcej niż jedną płaską łyżeczkę soli. No a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, ponieważ wszystko, co kupujemy w sklepie, jest tak naprawdę posolone. Do obiadu także nawet w domu dodajemy sól, ponieważ po prostu jesteśmy już do tego tak przyzwyczajeni, że niesłone rzeczy wydają się mdłe, niesmaczne, nie chcemy ich jeść. Więc eksperci z Gannan Medical University oraz Shanxi Medical University przyjrzeli się białkom, które pochodzą z popularnego jadalnego grzyba shimeji, i potem używając enzymów rozbili grzybowe proteiny na mniejsze fragmenty zwane peptydami i sprawdzili, jakie składy chemiczne mają te peptydy. Przeanalizowali komputerowo ponad 5000 cząsteczek i z tego wybrali 5 najbardziej obiecujących wariantów i przetestowali je już rzeczywiście fizycznym testom z udziałem ludzi oraz z udziałem sztucznego języka, który na podstawie chemii oraz prądu potrafi przewidywać różne rzeczy i mówić o swoim powiedzmy wnioskach na temat danej rzeczy, jak to może smakować. I do najważniejszego etapu eksperymentu zaangażowało grupę 14 wykwalifikowanych testerów, którzy mieli oceniać, jak bardzo słona jest rzecz, którą właśnie zjedli z zastosowaniem tych peptydów z grzybów oraz jak długo ten słony smak się utrzymuje. No i lider spośród tych peptydów zwiększył odczucie słoności aż o 70,5%, a także to właśnie słone wrażenie utrzymywało się w ustach znacznie dłużej, ponieważ czas wydłużył się z bazowych 75 do 105 sekund. Więc te zmiany są rzeczywiście obiecujące. Może w taki sposób w przyszłości będzie można uniknąć tego nadmiernego spożywania sodu przez ludzi, ale jak to właściwie działa na poziomie komórkowym, kiedy posolimy rzeczywiście jedzenie nowym wynalazkiem, no to o tym możecie przeczytać na stronie nationalgeographic.pl, bo to jeszcze długi i rozbudowany temat, nic oczywiście nie może być takie łatwe.

0: Kampus Główny.
1: Zakończymy dzisiejszy kampus główny akademickim sportem, ponieważ nauka i bycie studentem to nie tylko badania, to także właśnie sport, a ostatnio rozegrany został pierwszy w historii Puchar AZS w piłce wodnej 4x4, czyli no o wiele mniejszym odpowiedniku water polo. Zazwyczaj gra się na większym boisku, w większej liczbie osób. Tu pierwszy raz taka wariancja mniejsza. No i od razu wyniki trochę inne niż zazwyczaj na Mistrzostwach Polski w piłce wodnej tej dużej, ponieważ zazwyczaj takim hegemonem jest Uniwersytet Warszawski, przynajmniej w ostatnich latach, a tym razem na pierwszym miejscu w piłce wodnej 4x4 Politechnika Łódzka. Drugie miejsce zajęła drużyna AWF Katowice, na trzecim miejscu był AWF Warszawa, Uniwersytet Warszawski dopiero na miejscu trzecim egzekwo z AWF-em Warszawa i na czwartym Uniwersytet Łódzki. To co za nami, a przed nami w październiku cykl kilku akademickich mistrzostw świata. Pierwsze z nich, tych październikowych, już się rozpoczęły i też są to bardzo ciekawe akademickie mistrzostwa świata, takie niecodzienne, ponieważ są to zawody w sportach umysłowych, to znaczy w brydżu oraz w szachach. No i okazuje się, że Polska jest bardzo mocnym graczem na tych mistrzostwach w sportach umysłowych, ponieważ 2 lata temu w poprzedniej edycji, która została rozegrana w Ugandzie, znakomicie spisali się nasi reprezentanci i reprezentantki, przywożąc ostatecznie aż 9 medali i właśnie potwierdzając, że są bardzo silni w tych obu dyscyplinach, więc liczymy na powtórkę także i w tym roku w Chinach. Mistrzostwa się już rozpoczęły wczoraj i potrwają do piątku, więc na pewno za tydzień dam wam aktualizację, czy powtórzyli sukcesy nasi reprezentanci te sprzed 2 lat z Ugandy. A tymczasem z wami się żegnam, mówił Kuba Łasicki. Dzięki wielkie za te wspólne 2 godziny i do usłyszenia za tydzień ze mną, a kampus główny wróci już jutro o godzinie 11:00.

0: 6. Autopromocja.
1: Maciek, otwórz!
2: Co ty robisz?
1: Balię z lodem wstawiam.
2: Do sauny? Po co?
1: Bo ja lubię klimat. Umiarkowany.
3: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante. Autopromocja.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
3: W poniedziałek po 21:00 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20:00 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22:00 audycja Ogzuely. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
2: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Autopromocja.

0: Minęła godzina 13.45 i jak zawsze o tej porze przenosimy się, długo nas nie było, ale po przerwie wakacyjnych wracamy do Szkoły Głównej Handlowej. Ja nazywam się Kamil Kuć.
1: Naukąt SGH.
0: I już chyba tradycyjnie, dlatego że już od to nie jest pierwszy rok, a raczej rozpoczęcie roku akademickiego, w którym się widzimy z rektorem Szkoły Głównej Handlowej, Piotrem Wachowiakiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Ja za każdym razem, kiedy tu jestem, mam takie poczucie, kurczę, kawał czasu już nie rozmawialiśmy ze sobą, a jeszcze gdzieś tam w trakcie roku nam się udaje złapać w kontekście jakichś tematów. No co, 120 lat SGH. Wydawałoby się, że no, to jest kawał naprawdę pięknej historii uczelni jednocześnie. I ja tak sobie myślę w kontekście też ostatnich informacji o tym, że nauka jest niedofinansowana.
3: Jak patrzy na temat niedofinansowania nauki SGH? Wiodąca uczelnia ekonomiczna w kraju.
2: Mówimy o niedofinansowaniu nauki, to właśnie mamy na myśli przede wszystkim rozwój tej nauki, bo dzięki temu może nasza gospodarka może być bardziej innowacyjna, a więc bardziej konkurencyjna. Chociaż trzeba sobie powiedzieć, że my jesteśmy rozsądni, wiemy jakie są potrzeby, jaka jest sytuacja geopolityczna. Bardzo dobrze, że nie jestem ministrem finansów, bo współczuję panu ministrowi Domańskiemu, żeby pogodził te wszystkie wydatki.
0: Wiadomo, że proponetka nie jest bez dna, ale czy nie ma takiego poczucia, że no, powinniśmy jako państwo chociaż się zrównać do tej średniej europejskiej?
2: Tak, ja myślę, że powinniśmy w przeciągu kilku lat, i wiem, że są takie plany, dojść do tych 2,2% przy średniej 2,5, więc to już by nie było źle. No,
0: głosy naukowców właśnie są takie, że nawet 2% to już by było naprawdę coś, bo to jest dwa razy więcej.
2: Tak, też myślę, że tu musimy docenić to, co robi pan minister Marcin Kulasek ze swoim zespołem, bo naprawdę dążą do tego, żeby zwiększyć te nakłady na naukę i wszyscy im dziękujemy za to. Natomiast oczywiście jest istotna potrzeba, żeby dojść do tych przynajmniej do 2%, bo wtedy byśmy byli jeszcze bardziej konkurencyjną gospodarką, a to jest bardzo istotne, bo my jesteśmy bardzo zadowoleni, że siedzimy przy stoliku G20, prawda, ale my mamy siedzieć cały czas przy tym stoliku, a więc to jest z jednej strony satysfakcja, z drugiej strony odpowiedzialność. I żeby siedzieć przy tym stoliku, to musimy się rozwijać. Jak chcemy się rozwijać, to nauka musi się też rozwijać.
0: I zaraz do was wracamy. Zostańcie z nami.
1: Naukąt SGH.

0: Autopromocja.
1: Maciek, otwórz!
2: Co ty robisz?
1: Balię z lodem wstawiam.
2: Do sauny? Po co?
1: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
3: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
0: Autopromocja.
4: Radio Campus 97,1 FM.

0: na kolejny weekend.
1: Naukąt SGH.
2: 120 lat i kolejny rok przed nami. Wydawałoby się, że w perspektywie 120 lat kolejny rok nie jest aż tak istotny, no ale muszę zapytać koniecznie o to, jakie są w ogóle plany na ten rok. Czy jest coś wielkiego do zmiany, czy jest takie poczucie, że hej, musimy pracować nad tą jedną rzeczą. Jaka to by była rzecz?
3: No, przed nami jest reakredytacja bardzo ważnej akredytacji, a mianowicie EQUIS, i będziemy chcieli oczywiście ją mieć cały czas, więc to będzie podporządkowane rok pod przygotowanie się do tej ważnej dla nas reakredytacji, no ale też takim wyzwaniem dla naszej uczelni i pewnie dla większości uczelni, oprócz spraw finansowych, to jest pozyskiwanie studentów z zagranicy, a więc będziemy też chcieli w tym roku położyć większy jeszcze nacisk na to, żeby w przyszłym roku ci studenci z zagranicy do nas przyjechali. To jest ważne, żeby mieć tutaj studentów zagranicznych. No a także dokończenie naszej inwestycji, ponieważ remontujemy najstarszy budynek na SGH, tak zwany budynek A od ulicy Rakowieckiej. To jest remont kapitalny i myślę, że w przyszłym roku zakończymy ten remont i otrzymamy bardzo, bardzo ładny budynek.
2: Tu muszę jeszcze powiedzieć, że w czerwcu 26 roku Szkoła Główna Handlowa awansowała o 8 miejsc na 62. pozycję w rankingu Financial Timesa, Masters in Finance, to był ten ranking. Wydaje mi się, że to dalej nie jest tak wysoko, jakbyśmy chcieli u nas. Mamy mało uczelni, które są jednymi z najlepszych uczelni w Europie, jakbyśmy mogli w ogóle to ująć. Więc co jest tego przyczyną?
3: To nie jest tak do końca, nie zgodzę się z panem redaktorem, chociaż zawsze prawie się zgadzam. Oczywiście chciałbym tu być w tym rankingu, mieć lepszą pozycję, no bo nie ma co ukrywać, już Akademia Leona Koźmińskiego jest przed nami.
2: Ale to też nie jest jakoś bardzo wysoko.
3: No nie jest, ale jest przed nami, więc warto pogratulować. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na te trzy akredytacje międzynarodowe, tak zwane trzy korony. I tylko 1% uczelni na świecie ma te akredytacje, w tym SGH.
2: Czyli nie rankingi, a bardziej szerszy...
3: Raczej nie. Ja mówię, do rankingów my przywiązujemy dużą wagę. Rankingi też, ale też trzeba patrzeć na te akredytacje międzynarodowe, bo rzeczywiście w Polsce na razie są trzy tylko uczelnie biznesowe, które mają te rankingi, te trzy korony, to jesteśmy my, to jest Akademia Leona Koźmińskiego i to jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i z tego jesteśmy bardzo dumny. Ale też z drugiej strony nie chciałbym, żeby był taki odbiór, że inne rankingi nie są ważne.
2: Nie, wiadomo, że tak. Zostańcie z nami. Chciałbym jeszcze poruszyć wątki odnośnie tego, na przykład ilu absolwentów trafia do zawodów niezwiązanych ze studiami. Rozumiem, że takich danych mieć nie będziemy, ale przynajmniej obraz może rzucimy. Zostańcie z nami, zaraz do was wracamy.
1: Naukąt SGH.

0: Naukąd SGH.
1: I cały czas razem ze mną rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak. Rozmawiamy o inauguracji roku akademickiego, więc rozmawiamy około naukowo również i o planach na przyszłość. Zastanawiam się, czy SGH w ogóle śledzi losy swoich absolwentów potem. Czy w ogóle macie jakieś takie ogólne informacje chociaż, co się dzieje z waszymi absolwentami po tym, jak zakończą edukację w SGH?
2: Oczywiście każda uczelnia śledzi losy swoich absolwentów. My też to robimy i jesteśmy bardzo dumni z tego. Jak ja widzę, że ktoś z absolwentów awansuje, zajmuje ważne stanowisko, to zawsze wysyłam list gratulacyjny i zawsze zapraszam na kawę, żeby opowiedzieć, co się dzieje na uczelni. I proszę sobie wyobrazić, że 90% absolwentów zgłasza się.
1: Naprawdę?
2: I się spotykamy.
1: Super.
2: I opowiem jeszcze jedną rzecz, że była osoba, która mówiła, że to jest jakaś podpucha. Ale rzeczywiście, rzeczywiście się ze mną spotkała.
1: Niesamowite, czyli faktycznie zapraszacie studentów, żeby tak, na spotkania... Absolwentów, przepraszam.
2: Przepraszam. I tych absolwentów mamy wszędzie. Dyrektorka Teatru Syrena, wspaniała osoba, jest naszą absolwentką na przykład.
1: Tak, nie no, ja sam wielu absolwentów SGH poznałem i wiem doskonale, są zawsze dumni z tego, że jestem po SGH. Teraz w kolejny rok z 4 nowymi kursami od MIT. To jest w ogóle coś niesamowitego. Co następny, Harvard?
2: Tak, oczywiście. My stosujemy tą najstarszą, jedną z najstarszych technik zarządzania benchmarkingu. Czyli uczenie się od najlepszych. Od kogo mamy się uczyć? Uczmy się od najlepszych, ale mówiąc poważnie, musimy się cały czas rozwijać. Musimy naszą ofertę dostosowywać do wymogów rynkowych, prawda? Dobrze, że mamy tą współpracę z biznesem, że w każdej radzie programowej naszych kierunków jest przynajmniej jeden przedstawiciel z biznesu, a więc te kierunki są bardzo dopasowane do wymagań rynku pracy. No i poszukujemy nowych możliwości, chociażby te studia dualne, prawda? Gdzie teraz uruchomiliśmy studia drugiego stopnia, systemy transportowe, między innymi z firmami takimi jak Porty Polska, prawda, PKP, i one się cieszą dużą popularnością, mimo że to jest pierwszy rok.
1: Zastanawiam się właśnie nad tym, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy rozmawiamy o współpracy z biznesem. I myślę, już po ostatniej rozmowie sobie myślałem, dobra, a jak z niezależnością uczelni w takiej chwili, kiedy faktycznie wskakuje współpraca z dużym biznesem, żeby kształcić studentów, żeby dawać im wiedzę praktyczną, to czy uczelnia nie traci w międzyczasie niezależności? Czy w ogóle zdarzało wam się odmówić współpracy właśnie z tego względu?
2: Nie, oczywiście, że to ta współpraca musi być za zgodą obu stron, bo jak nie ma zgody, żadna ze stron nie narzuca. Jest to duża niezależność, bo przecież każdy program musi zatwierdzić Senat, a więc w Senacie są bardzo mądre osoby, no i pilnujemy tego, żeby jednak te kierunki były na tym poziomie uniwersyteckim, ale trzeba pogodzić właśnie ten poziom uniwersytecki z podejściem takim praktycznym. Dlatego też uważam, że te studia dualne są bardzo dobrym rozwiązaniem i myślę, że to będzie rozwiązanie przyszłościowe.
1: Czyli studia dualne,
2: robione z praktyką.
1: Kolejne współprace w tym roku. I czy o czymś zapomnieliśmy w tym, co będzie się działo teraz?
2: No nie, no myślę, że musimy życzyć bardzo dobrego nowego roku akademickiego, a przede wszystkim

0: być bezpiecznego roku akademickiego, bo tak jak mówiłem, ta złożona i sytuacja geopolityczna jest, a ja bym chciał ze sklepu zdjąć moją flagę polsko-ukraińską, a zdejmę ją wtedy, jak zakończy się ta straszliwa wojna w Ukrainie, oczywiście zwycięstwem Ukrainy.
1: I to prawda, już to nie jest pierwszy raz, kiedy przypinkę widzę na marynarce pana profesora i jestem bardzo zadowolony, że dalej jest, aczkolwiek czy jestem zadowolony? Nie jestem. Bo najfajniej byłoby, gdyby zniknęła.
0: Tak, bo ja noszę ją od pierwszych dni wojny i powiedziałem, że ją zdejmę, kiedy zostanie ta wojna zakończona sukcesem i chciałbym naprawdę ją jak najszybciej zdjąć.
1: Profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Naukąt SGH.

0: emocja.
1: Nowy sezon w Radio Campus, a w nim nowe audycje.
0: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja O Jewelry. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Yes.
1: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl. Reklama. Autopromocja.
2: Maciek! Otwórz!
3: Co ty robisz?
2: Balię z lodem wstawiam.
3: Do sauny? Po co?
2: Bo ja lubię klimat... umiarkowany.
4: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
1: Autopromocja. Akademicka.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Witajcie, słyszymy się ponownie. Ja nazywam się Damian Bruszko. Program realizuje Tomasz Poziewski. Będzie parę wydarzeń, będzie o naszej jesiennej ramówce, ale to za chwilę wam poopowiadam, a także rozmowa z aktorami Teatru Polskiego, którzy będą grali w spektaklu Czarownice z Salem.

0: Kultura w mieście.
1: Słuchajcie, jutro w Stodole o 19 jest koncert. Będzie tam grała używająca pseudonimu Cat Power Chan Marshall. Możecie ją znać z albumów What Would the Community Think, który odzwierciedla inspirację nowojorską sceną rocka, takiego eksperymentalnego, czy będące zachowane już bardziej w klimatach folku, bluesa czy soulu, Moon Peaks, to są te albumy, oraz The Greatest. I ten album obchodzi 20-lecie i dzięki temu właśnie Cat Power świętuje z światową trasą oraz wydaniem epki Redux, które światło dzienne ujrzała 23 stycznia. Składają

się na nią trzy kompozycje cover Try Me oraz Nothing Compares to You z repertuarów kolejno Jamesa Browna i Prince'a, a także nowa wersja Cold We z kompozycji z The Greatest. I to wszystko jutro w Stodole o 19:00. A my mamy już jesień, to nie jest odkrywcze, każdy chyba już zdążył w jakiś sposób się do tej jesieni przyzwyczaić, ale można lepiej to zrobić z nową ramówką Radia Campus, a w niej łączymy choćby redakcyjne siły z koszykarską drużyną Dziki Warszawa. W poniedziałki o 21:00 na antenie usłyszeć będzie można audycję właśnie Dziki Flow, w której Mike Kicks razem z zawodnikami i ekipą klubu rozmawiać będzie o tym, co się dzieje w amerykańskim i europejskim czy polskim baskecie, nie tylko na boisku. We wtorki przy radiowym mikrofonie zadebiutuje muzyczny duet Icarus. W programie Icarus Chat zespół będzie scrollował internet, przeanalizuje trendy i zjawiska w sieci, łącząc to z poszukiwaniem nowej muzyki. Ale to nie koniec, bo w środowe wieczory będzie audycja prowadzona przez duet Paulina Przybysz i Hoba. Obie zajmują się tworzeniem muzyki, a prywatnie łączy ich rodzinne pokrewieństwo na linii matka-córka. Na antenie kampusa mamy przecież podobny duet, tyle że męski. Audycje Imię Ojca i Syna prowadzą Rafał i Tymek Bryndal, prywatnie Ojciec i Syn, to jest w niedzielę o godzinie 20:00. W czwartek ponownie na antenie zagości warszawski raper i producent Ten Typ Mes. I to nie jedyne nowości i też wiele rzeczy przecież zostaje. Uspokajam tych, którzy myślą, że to będzie jedyne, co będzie grało w jesiennej ramówce, ale najlepiej, żeby zaczerpnąć jak najwięcej informacji, a także żeby uspokoić się, że takie rzeczy jak na przykład jaja w kuchni wciąż będą. Warto wejść na stronę naszą radiocampus.fm, na Instagramie także przeczytacie o nowościach w jesiennej ramówce Radio Campus.

Jeszcze przed wiadomościami opowiem wam o spektaklu, który będzie w Teatrze Polskim. Można powiedzieć, że tak po sąsiedzku z nami, bo Teatr Polski jest blisko nas. Będzie tam wystawiana sztuka Czarownice z Salem w reżyserii Tomasza Fryzła. A to wszystko na podstawie dramatu Artura Millera Czarownice z Salem. Też jest film, który polecam, warto sobie obejrzeć, ale przede wszystkim spektakl, który jest już od 22 października. Nie zrażajcie się tym, jeśli bilety są wyprzedane, ponieważ można wejść na wejściówkę albo znaleźć po prostu późniejsze terminy. Tak czy inaczej, dramat jest bardzo dobry. Bardzo dobrze poprowadzona historia. Wszystko opiera się na miasteczku Salem i to w tym miasteczku dochodzi do procesów. A wszystko na podstawie oskarżeń o właśnie czary i kontakty z diabłem. Całą historię zaczyna się po prostu od dziewczyny, która, młodej dziewczyny, która jest chora, przerażona i tutaj doszukują się w niej diabła, kontaktu z diabłem, czarów i od tego zaczyna się całe przedstawienie. Potem dochodzi po prostu do procesu, który jest głównym całym wątkiem tej historii oraz skazań i tak dalej, i tak dalej. Ta historia to taki przykład, co może zrobić z nami strach, ale także jak niektórzy mogą go wykorzystać dla własnych celów, przekonań. I to jest walka też o życie, bo jedna z głównych postaci walczy o życie swojej żony, która została oskarżona o właśnie czary, jak wiele innych osób. No i gdzieś tam jest konfrontacja tych, którzy walczą o prawdę, walczą o życie swoich bliskich, przeciwko oskarżeniom osób, które mają w tym interes, żeby oskarżać, i wszystko owiane jest tym, że system prawo po prostu jest trochę niesprawiedliwe, albo i bardzo niesprawiedliwe, patrząc na te wydarzenia w Czarownicach z Salem. Warto, ja się dobrze bawiłem przy dramacie, myślę, że równie dobrze będzie na spektaklu, jak mówiłem, 22 października jest premiera, a u nas zaraz będzie rozmowa po wiadomościach z aktorami, którzy grają w tymże właśnie spektaklu, czyli z Dorotą Bzdylą i Modestem Rucińskim. Kultura w mieście.

0: 15.30, Karolina Harzyńska.
1: Serwis akademicki.
0: Bezpieczeństwo na kampusie to nie tylko sprawa ochrony. Uniwersytet Warszawski apeluje do studentów i pracowników. Nie ignorujcie niepokojących sygnałów. Groźby, agresywne zachowania czy podejrzane próby wejścia do budynków warto zgłaszać, zamiast liczyć, że ktoś zrobi to za nas. W nagłej sytuacji na terenie UW można kontaktować się ze strażą uniwersytecką, a w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwonić pod 112. Uczelnia przypomina też o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego. Nie panikować, ale reagować. To najważniejszy apel UW. Studia za granicą? To może być łatwiejsze niż się wydaje. Uniwersytet Warszawski zaprasza studentów na Erasmus Day, czyli spotkanie dla tych, którzy chcą sprawdzić, jak wygląda nauka poza Polską i jakie możliwości daje wymiana międzynarodowa. Już w najbliższy piątek między 10 a 14 przyjdź do Auli Starej Biblioteki na głównym kampusie UW, aby dowiedzieć się więcej w programie m.in. wyjazdy na studia, zagraniczne praktyki i inne programy wymiany. Będą też eksperci i stoiska informacyjne, również dla studentów anglojęzycznych. Może to właśnie początek waszej zagranicznej przygody? Absolwent SGH na liście 30 przed 30 Forbesa. Bartłomiej Chmielewski, współtwórca sieci przychodni weterynaryjnych Pupilmet, udowadnia, że biznesowy sukces to nie zawsze droga od razu do celu. Zaczęło się od pomysłu na telemedycynę dla zwierząt, ale przez ograniczenia prawne założyciele musieli zmienić strategię i postawić na własne kliniki. Dziś rozwijają sieć, która łączy tradycyjną opiekę weterynaryjną z cyfrowymi rozwiązaniami. Chmielewski podkreśla, że w budowaniu firmy kluczowi są ludzie, wytrwałość i gotowość do działania w nieznane. O tym, jak wyglądała jego droga od studiów w SGH do wyróżnienia Forbesa, przeczytacie w gazecie SGH. Migrena to nie ból z nerwów i nie. Zmiana pracy ani mniej stresu nie muszą rozwiązać problemu. Profesor Marta Waliszewska-Prosuł przypomina, że migrena to poważna choroba neurologiczna uwarunkowana genetycznie. Napad może trwać nawet 4 dni, a do pulsującego bólu głowy dochodzą nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięki, a czasem także zaburzenia widzenia. Ekspertka ostrzega też przed nadużywaniem leków przeciwbólowych, które mogą prowadzić do kolejnych problemów. Skąd biorą się mity o migrenie i dlaczego tak wielu pacjentów nie otrzymuje właściwego leczenia? Przeczytacie na naukawpolsce.pl.
1: Akademickie Radio Campus.

0: normalnie o tej porze.
1: Moi drodzy, zgodnie z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli o spektaklu w Teatrze Polskim, który jest tak naprawdę po sąsiedzku z nami, Czarownice z Salem w reżyserii Tomasza Fryzła, premiera 22 października. To wszystko na podstawie dramatu Artura Millera, a ze mną Modest Ruciński, który zagra pastora Johna Hale'a, i Betty Paris, Dorota Bzdyla.
2: Cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
1: I tak, zanim zaczniemy o waszych postaciach, które są raz, że początkowo w ogóle zaczyna wszystko się od ciebie, Dorota.
3: Tak.
1: A Modest jest jednym z takich dla mnie ludzi, którzy troszeczkę się nawrócili w tym dramacie, tak bym to ujął.
2: Tak.
1: To pytanie, jak czuliście się podczas tego spektaklu, przygotowując się? Bo ja mam wrażenie, że to jest taki przykład tego, jak totalitaryzm jest bezlitosny dla jednostki i tego, co powoduje strach i lęk. To była dla mnie, to jest o tym dramat dla mnie, a jak wy byście to ujęli?
2: Dorotka, ponieważ zaczynasz spektakl.
3: Ponieważ ja zaczynam. To znaczy, według mnie historia w ogóle napisania Czarownic przez Millera odnosi się jeszcze do w ogóle ówczesnych zawirowań politycznych w tym czasie, dlatego że odnosi się do makartyzmu i tych takich wielkich nagonek na polowania politycznego na komunistów. Natomiast ja, jak pierwszy raz przeczytałam ten tekst, to wydał mi się on tak bardzo uniwersalny i tak bardzo dotykający tak naprawdę naszej ludzkiej sfery, jak bardzo człowiek może być okrutny i jak bardzo jest w stanie manipulować innymi ludźmi, żeby dojść do swojego celu. Bo tak naprawdę, no, można powiedzieć, że się ode mnie wszystko zaczyna, ale zaczyna się jednak od Abigail, która postanawia sytuację, w której znalazła się Betty i w której znalazło się miasteczko, troszeczkę obrócić na swoją korzyść. Bezlitośnie i bezwzględnie.
2: Mali ludzie są najgroźniejsi. I właśnie o takiej postaci Dorota przed chwilą powiedziała.
1: Ja bym dodał mali ludzie w wielkim systemie.
2: W wielkim systemie właśnie, w pewnej zbiorowości, która ustanawia między sobą prawa, zasady, schematy działania i popada w taką właśnie utopię swojego funkcjonowania i jest ona bardzo łatwo do podważenia właśnie przez ludzi, którzy wiedzą, jak wykorzystać strach i lęk przed tym, że może się coś zmienić. A zwłaszcza jeżeli mamy to zawoalowane w jakieś nieczyste moce, nie do końca do nazwania, i opieramy to na nie na faktach, a na jakichś dociekaniach, na wierze, na plotkach, na domysłach.
1: Powiedziałem tak, że Dorota będzie tak jakby zaczynała to wszystko, ale twoja postać jest tak naprawdę dzieckiem w tym wszystkim. Nie jest to dorosła kobieta.
3: W dramacie tak, w dramacie to jest dziecko, no jest to dziewczynka młodsza od innych dziewcząt, natomiast my chyba niekoniecznie będziemy silić się na to, żebym wyglądała czy brzmiała jak dziecko. Na pewno jest młodą kobietą wchodzącą w dorosłość i w ten świat dorosłych, który nie do końca rozumie i nie chce zrozumieć, jak działa tak młody i niewinny umysł. Dlatego że Betty tak naprawdę zmaga się z wielkimi problemami psychicznymi.
1: A myślisz, że ona była narzędziem? W rękach czyjś?
3: W pewnym momencie na pewno się stała, dlatego że to, co się jej stało, to ten jej problem psychiczny został właśnie, tak jak mówiłam, wykorzystany, żeby chronić siebie ją wykorzystali, inni żeby coś udowodnić, inni żeby dojść do teoretycznie prawdy, ale to była taka prawda, jakakolwiek prawda, byleby kogoś skazano, więc jest zdecydowanie, w pewnym momencie staje się narzędziem zupełnie niewinnie i chyba nie chciała tego raczej.
1: A Modest, mam takie pytanie do ciebie, jak ty się czułeś ze swoją postacią, ponieważ ja mam wrażenie, że pastor Hale jest osobą, która naprawdę z dobrymi intencjami gościami przyjeżdża do Salem jako ekspert, też taki autorytet we wszystkim, ale w pewnym momencie on przestaje wierzyć w to, co wierzył, moim zdaniem, i on trochę się zawiódł. Czy też masz takie odczucia, że ta metamorfoza tej postaci poszła w tę stronę?
2: No, jest to jedna z niewielu, a może jedyna postać w tym dramacie, która przechodzi pewnego rodzaju złamanie swojej drogi. Wszyscy tam dążą do jakiejś konsekwencji, do jakiegoś swojego punktu kulminacyjnego, który osiągają w samym finale, natomiast jeśli chodzi o Johna Hale'a, jest on tak napisany, że w pewnym momencie ta jego droga się łamie i zwraca się w drugą stronę. Czy to jest nawrócenie? Nawrócenie w stronę czego? Nawrócenie w stronę świadomości, czyli nie takie nawrócenie, jakim myślimy, że nawrócenie w stronę Boga czy religii, bo właśnie z tym orężem Boga, zasad wypisanych we wszystkich świętych księgach, John Hale przyjeżdża do Salem po to, żeby te czarownice, raczej ich... On przyjeżdża, żeby udowodnić, że czarownic nie ma, używając środków do tego właśnie, takich jakby czarownice były. Wszyscy ludzie dookoła chcą wierzyć, że on znajdzie te czarownice. Wobec jego poszukiwania i próby udowodnienia, znalezienia tej czarownicy powodują, że to się jeszcze bardziej nakręca i wymyka mu się spod kontroli. Tak naprawdę wszystko idzie swoim rytmem, swoją drogą, i John Hale jest troszeczkę taką postacią jak Indiana Jones w Świątyni Zagłady. Nie, w Poszukiwaczach Zaginionej Arki. W zasadzie mogłoby go nie być. Bo akcja i tak się toczy.
1: Ale my ciebie potrzebujemy.
2: Oczywiście.
3: Ale ja się nie zgadzam, że mogłoby go nie być.
2: Nie, dla ja to nie chodzi o to.
1: Dlaczego się nie zgadzasz?
2: No, proszę bardzo, dlaczego się nie
3: Dlatego, że uważam, że John Hale jako albo jedyna postać, albo jeszcze mogłabym tutaj wyróżnić Johna Proctora, jedną z głównych postaci, daje widzowi szansę na to, żeby przełamać ten obraz, który jest pokazany, żeby można było... daje inną perspektywę.
2: Ależ oczywiście. Pod tym względem, jeśli chodzi o zamysł Artura Millera, co chce przekazać, wstawia tam postać Johna Hale'a, zresztą wstawia go, on go po prostu wyłuskuje, bo jest to postać autentyczna. John Hale istniał naprawdę, był przy tych procesach, napisał nawet książkę o dociekaniach, o skromnych dociekaniach, więc w tytule pojawia się też moje imię. Skromne dociekania natury czarów. Ale dla samego przebiegu fabuły, dla samej historii, tak naprawdę John Hale nie wnosi nic nowego, oprócz tego, co widz ma zobaczyć. I myślę, że tak, to o co mnie zapytałeś, rzeczywiście się dzieje. To jest najbardziej taka, no powiedziałbym, tragiczna postać tego dramatu, mimo że przeżywa, że nie zostaje powieszony, no to jednak przechodzi gehennę i przemianę.
1: To postawimy kropkę, ale zaraz do was wracamy.

0: Wracamy do was, już jesteśmy. Ze mną jest Modest Ruciński i Dorota Bzdyla, którzy będą już niedługo grali w Teatrze Polskim Czarownice z Salem spektakl. Rozmawialiśmy tutaj o tym, że Modest mówił, że jego postać John Hale mogłoby jej trochę nie być. Tak, znaczy, to zrozumiałem.
1: Nie. To
0: znaczy,
1: jest...
2: Nie w fabule.
1: Nie. Tak jak mówię, jest tak jak... Jak moglibyśmy obejrzeć świątynię poszukiwaczy zaginionej Arki bez Harrisona Forda i bez Indiana Jonesa? Jednak jego postać w zasadzie... No, oprócz tego, że leje faszystów po gębie, to nie wnosi nic, bo Arka Przymierza i tak zostanie wykradziona przez Niemców i tak zostaje otworzona, a później zamknięta i nie przypada. No, nieistotne. Dla mnie to było bardzo ciekawe spotkać się z Hale'em, bo to była jak gdyby już drugi raz spotkanie się z takim, no, poszukiwaczem i łowcą czarownic po Geralcie z Rivii w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tylko w Wiedźminie przyszedł czas na Johna Hale'a i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę.
0: A nie macie takiego wrażenia, bo ja tak interpretowałem to, że w pewnym sensie nie ma takiej jednej głównej postaci w tym dramacie i w konsekwencie w waszym spektaklu, że mimo tego, że na przykład jak jest proces i tak naprawdę John Proctor walczy o swoją żonę i inne postacie walczą o swoje żony albo walka jest o udowodnienie, że jest zło w tym mieście, ale na dobrą sprawę to wszystko jest zbiorcze, to wszystko chodzi o całą masę tego, tych przekonań bądź dowodów przeciw temu, żeby obalić zarzuty. Jak myślicie? Tak jest, że to nie jest jeden bohater, który ciągnie tę historię?
2: Czy tak jak mówiłam, jest jedna sprawczyni, która sieje zamęt na pewno i która ten zamęt wprowadza, ale Abigail.
0: Tak, ale z drugiej strony, bez tego, jak wygląda społeczeństwo tak, na tamten czas, tak. Abigail by dzisiaj nie wygrała, moim zdaniem.
2: Nie wygrałaby... Nie wiem, czy by nie wygrała. Wszystko zależy od tego, jak zarządza się strachem. I co
1: A w tych czasach zarządza się świetnie.
2: I mamy specjalistów od tego na całym świecie. Bo okazuje się, że zresztą od wieków to jest bardzo dobry sposób na to, żeby rządzić ludźmi. Ale faktycznie ona nie jest stricte główną postacią, dlatego że zarówno Arthur Miller, jak i nasi wspaniali twórcy, Piotr Froń i Tomasz Fryzeł, reżyser, zadbali o to, żeby każda z postaci miała swoją bardzo wyjątkową historię, to znaczy każdy w zupełnie inny sposób zmaga się z całą sytuacją, która jest u nas przedstawiona. I każdy dąży do czegoś innego, każdy inaczej opiera się temu zarządzaniu strachem. Jedni się opierają, inni się nie opierają, jedni się łamią, inni zupełnie płyną z prądem tego, przepraszam za wyrażenie, szamba, które się wylewa. I każdemu można się przyjrzeć, myślę, bardzo dokładnie.
0: A mówisz o zarządzaniu strachem. Od razu mi na myśl przychodzi scena, która chyba najlepiej to obrazuje, czyli scena, kiedy Mary Warren ma walczyć o to, żeby nie doszło do złego osądu. No ale Abigail wraz z innymi dziewczynami udaje, że coś widzi tam. Wykorzystuje tak naprawdę przekonania, które aktualnie panują. No i chciałem tak zapytać. A właśnie, czy presja tłumu potrafi naprawdę złamać każdego, bo wydaje mi się, że to liczebność po prostu wygrała w tym przypadku.
1: To po pierwsze, ma bardzo duży wpływ i może złamać jednostkę, a na pewno może wpłynąć na ocenę jej przez jeszcze większą większość albo przez jakiś akt decyzyjny, jak w przypadku sądu. Ta opowieść jest absolutnie o zbiorowości i dla nas aktorów jest to dosyć, no chyba taka jedna z najbardziej katorżniczych prac, jeśli chodzi o pracę w ciągłym, cały czas w zespole. W zasadzie
2: obecność
1: wszyscy są na scenie. Scenografia, jak zobaczycie, przepiękna, przewspaniała i do przeklinania przez aktorów, jak jasna cholera, no bo jesteśmy cały czas pod górkę albo z górki. I jesteśmy wszyscy niemal cały czas na scenie, więc to jest najtrudniejsze. I to jest tak samo trudne jak życie w społeczeństwie, w którym bardzo łatwo pokazać kogoś palcem, zwłaszcza kogoś, kto się wyróżnia albo kto nie jest stąd, i mówić o nim przeróżne rzeczy, no bo jest obcy, bo jest inny, i wtedy łatwiej nam, którzy są tacy sami i są z tego miejsca, osądzić, oskarżyć, no i zrobić coś najgorszego, może nawet zabić, no.
2: Był kiedyś taki eksperyment. Ja mogę pokręcić teraz wszystko, ale wydaje mi się, że było tak, że...
0: Takie robiłem najbardziej eksperyment.
2: Absolutnie nie jestem teraz źródłem, rzetelnym źródłem wiedzy, ale zebrano grupę ludzi i kazano im odpowiadać na pytania. Z tym, że wszystkim oprócz jednej osoby powiedziano, żeby odpowiadali na te pytania źle. A ten jeden człowiek nie był w to wtajemniczony. I on widząc odpowiedzi innych, mimo że znał dobre odpowiedzi na te pytania, widząc, że cała grupa, dosłownie cała grupa odpowiada inaczej, zaczął wątpić sam we własne odpowiedzi i w pewnym momencie zaczął odpowiadać tak samo jak oni, czyli źle. Zaczął po prostu sam wątpić w swoją wiedzę, w swój rozum, a wystarczyło do tego tylko tyle, żeby cała grupa po prostu myślała zupełnie inaczej.
0: Dorota, uznajcie za źródło rzetelne.
2: Bardzo
0: sam tak czasami mam.
1: No, a dzisiaj jest jeszcze tak, że mówi się bardzo dużo o takim indywidualnym myśleniu i oderwaniu się od tego, żeby myśleć samodzielnie, i to się staje tak powszechne i tak właśnie jeszcze tak propagandowo podjudzone, żeby odwracać głowę tak naprawdę od rzetelnych źródeł wiedzy. Jako tych, które mają nam coś powiedzieć, jakąś prawdę lub przybliżoną prawdę o świecie, tylko mamy myśleć samodzielnie, czyli no naprawdę mamy się nie leczyć, nie szczepić i tam różne rzeczy, w zależności o czym mowa.
2: Ale te bańki informacyjne są wszędzie i mam wrażenie, że chcąc wypaść z jednej bańki informacyjnej, po prostu bardzo łatwo wpada się w kolejne.
1: No właśnie, a mamy tu w przypadku społeczności w Salem, która się opiera bardzo, bardzo na Biblii i na życiu zgodnie z Bogiem, nagle wszyscy zaczynają przeczyć tej wierze. I to jest niesamowite właśnie.
3: Tutaj stawiamy kropkę, zaraz do was wracamy.
4: Normalnie o tej porze. Reklama.
5: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
6: No ale że już?
5: No już.
6: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
5: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
6: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
5: No oczywiście.
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
8: Autopromocja. Maciek! Otwórz!
9: Co ty robisz?
8: Balię z lodem wstawiam.
9: Do sauny? Po co?
8: Bo ja lubię klimat. Umiarkowany.
10: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
4: Autopromocja.
11: Radio Campus. Same sztosy.

0: Scheiße.
1: You locked into the sounds. Sound. 108.9.

0: baseline. Jesteśmy z powrotem, wracamy do rozmowy z Dorotą Bzdyrą i Modestem Rocińskim, czyli aktorami Teatru Polskiego, którzy będą już za chwilę grali w spektaklu Czarownice z Salem.
1: A jak wy czujecie już jako wy, Modest i Dorota, Dorota i Modest, czy jak czujecie sobie, jak sobie byście poradzili z taką właśnie retoryką, żeby przekonać ten tłum do swoich celów, tak jak na przykład Abigail to robiła? Takie trochę złowieszcze, żeby było.
2: A, pytasz, jak to zrobić, tak?
1: Nie, jak wy byście sobie poradzili.
2: Czy gdyby ktoś mnie próbował nakłonić, czy żebym...
1: Nie, żeby wykorzystać...
3: Jak my byśmy sobie poradzili
1: wykorzystać
3: tej...
1: sytuację, wykorzystać... przemówić, żeby przekonać do tych swoich racji i w konsekwencji uzyskać jakiś cel.
2: No wiesz co, no przede wszystkim myślę, że powiedziałbym, że to, co robisz tutaj w radiu, jest jednak... No, że słyszałem na twój temat jakieś rzeczy i że tak naprawdę podprogowo, co można zobaczyć na tych zielonych wykresach tutaj naprzeciwko ciebie w tym monitorze, można zobaczyć tam ślady jakiegoś obcego wpływu, wywiadu albo kosmitów.
3: Ty w tę stronę kombinujesz.
2: Nie wiem czego. No nie wiem, przestraszyłbym ludzi. Mm. Przestraszyłbym ludzi przede wszystkim.
3: A ja myślałam, Dorotka, że na odwrót, co
2: ty byś
3: zrobić?
2: Uwiodła i moglibyśmy tworzyć taką plan.
3: Że pytanie było, co zrobić, żeby właśnie powiedzieć, że się mylicie, że wiesz, że Abigail przysłowiowa nie ma racji, nie? Jak wytłumaczyć człowiekowi, że się myli i że...
2: No ja myślałem, że ty pytasz, jak zmanipulować ludzi.
3: No to mamy, słuchaj, to mamy ty jedno, a ja drugie, ale szczerze mówiąc, to nawet to nie znam.
2: Dorota jest tak dobra, że nigdy nie pomyślałaby o tym, jak manipulować ludźmi.
3: Tak.
2: Dlatego mi się przyjaźni.
3: Bardzo dziękuję.
1: No, super. No to w tym byśmy miłym akcentem przyjaźni skończyli, ale ja bym tylko jeszcze namówił do przychodzenia.
2: A ty co byś robił?
1: Co ja bym zrobił?
2: No.
1: Wiecie co? Ja bym po prostu... Uważam, że Abigail była bardzo inteligentną kobietą, bo wykorzystywała to, co było na modzie. Dzisiaj, już za przeproszeniem, może tak będzie trochę politycznie, ale dzisiaj bym mówił o Ukraińcach na pewno, bo to jest temat numer jeden.
2: Czyli tak w taki konkret uderzyłeś. Tak, no racja, tak. I to jest dokładnie to.
1: Tak.
2: To jest dokładnie
1: złapać
2: to.
1: Brzydko mówiąc, wory i do góry.
2: Tak.
1: No, ale no, to jest takie... No brzydkie po prostu, no ale niektórzy wykorzystują ten model do dobrych celów. Uważam, że nie zawsze, to jest trochę jak z tym nożem, nie? Że można go użyć w zły sposób albo w taki zwyczajny, jak się używa nóż.
2: No tak.
3: Że siła tłumu, siła grupy?
1: Tak, no bo
3: no to
1: zauważcie,
3: zbiórka Łatwogęga
1: wszędzie.
3: Na przykład według
1: na przykład,
3: mnie była
1: no.
3: No takim zrywem, że wszyscy poszli. Jak ja, jak wszyscy, to ja też.
1: Tylko po prostu wy akurat pracujecie nad sztuką, która mówi o tragicznych wydarzeniach, więc jest inna sprawa, ale można to obrócić w dobry kierunek.
2: Ja myślę, że będzie miała, że ta sztuka może mieć i oby miała bardzo duży wydźwięk w naszej właśnie dzisiejszej sytuacji i to, o czym wspomniałeś, między innymi o sprawie takiej naszego lęku przed tym podsycanego przez propagandę rosyjską a propos Ukraińców, których mamy w kraju dosyć dużo.
1: I tak, i musimy się przekonać, przyjść od 22.
2: Bezwzględnie. Ja chciałem powiedzieć, że ja się strasznie cieszę, bardzo się cieszę, że jestem w Radiu Campus i że mówię o Teatrze Polskim, ponieważ słucham Radia Campus bardzo często i jesteśmy po sąsiedzku i to jest niesamowite, że o Teatrze Polskim wreszcie mówi się w Campusie. To jest ekstra.
1: To już kolejny raz, chciałbym zaznaczyć.
2: Ja nie byłem, ja pierwszy raz.
3: No to ja też jestem
1: pierwszy. Nie da się zawsze jak chcecie, to przychodźcie szybciej.
2: No my bardzo chętnie, bo my gramy w Teatrze Polskim dużo, więc...
1: Rozumiem.
2: No, zapraszamy między innymi Charków.
3: W grudniu jeszcze gramy Czarownicę, w listopadzie gramy Charków.
2: Charków, to a propos.
1: Można właśnie też na wejściówki po prostu.
2: Tak,
1: wejść. Że bilety są wyprzedane, to nie znaczy, że nie można wejść, tak?
2: Oczywiście, że tak. To nie znaczy, że nie można wejść, tym bardziej, że bardzo często ludzie na bilety coś tam zapominają, zasypiają, chorują lub cokolwiek, a my później cierpimy, widząc puste miejsca, natomiast wiemy, że studenci...
1: To rzadko się chyba zdarza, nie?
2: Rzadko, ale się zdarza, ale jednak się zdarza bardzo często. Cieszymy się, że jest wykupiona publiczność, cała widownia, a później zaczynamy grać i okazuje się, że nie ma tam...
3: Autobus na przykład jakiś nie dojechał. Wycieczka. 70 osób. Nie ma.
1: To najgorzej, co nie?
3: Tak.
2: Ale tak, spektakl będzie mocny, będzie rozrywkowy i widowiskowy, groźny i przyjemny.

0: Wstawanie o tej porze.
1: Słuchajcie, ukazał się najnowszy album Fish Emade Tworzywo, Człowiek nie do końca. Na płycie gościnnie pojawili się Taco Hemingway, Sokół, Szczyl, Jan Jakub Bryndal czy Mateusz Krautwurst. Emade w rozmowie z Kasią Rodek opowiada o gościach i numerze Tyle śladów.
2: Jak wam się układała ta współpraca? Czy wy jesteście po tej stronie, że trzeba się spotkać w studiu i nagrać?
3: Znaczy my jesteśmy po tej stronie, żeby się spotkać, aczkolwiek to uczyniliśmy tylko z Sokołem i z Bryndalem. Tako nagrywał gdzieś, nie mam pojęcia gdzie. Tak samo, nie wiem gdzie nagrywał Szczyl. Szczyl w ogóle bardzo szybko przysłał nam tą zwrotkę, więc to jakoś tak błyskawicznie poszło. No i tak, ale z Bryndalem i z Sokołem spotkaliśmy się w studiu Boogie Town Records, w ogóle super studio w Otwocku, ze świetnym stołem SSL-a i tam jest w ogóle fajna atmosfera i super. W ogóle ten numer z Sokołem, to tą zwrotkę ostatnią, taką wymienianą, oni pisali razem. Spotkali się i z zeszytami robili notatki, ponieważ są to już panowie starszej daty, więc tam długopisy i kartki.
2: Czy okulary do czytania wchodzą
3: okulary,
2: w grę?
3: Okulary, oczywiście, że tak. W ogóle Sokół miał nawet jakieś tam świeżo odebrane okulary z salonu optycznego. Więc fajnie, bo powiem ci szczerze, że czegoś takiego chyba nigdy nie robiliśmy, żeby pisać na bieżąco utwór z kimś siedząc obok siebie, nie? No, to było spoko.
2: A ten numer, że tak dopowiem, Tyle śladów, no to jest nawiązanie do czasów sprzed 25, tak. 20 paru lat.
3: Tak.
2: I do Czerwonej Sukienki, tak. I do numeru Sokoła. I tam są, tak, postacie z tych obu numerów, które, tak, się przeplatają.
3: Dokładnie tak.
2: I leci Forever Young.
3: No leci Forever Young, ale no właśnie nie do końca, bo nie dostaliśmy zgody na użycie tego numeru. No już prawie ta zgoda by była, ale poprosili nas o tłumaczenie tekstu. No a tam później jest, że coś tam, że leci ten utwór i jest straszny cringe i chyba im się to nie spodobało. Bo stwierdzili, że się z nich śmiejemy, chociaż nie chodziło o to, że śmiejemy, to bardziej chodziło o to, że lata 80., że DJ puszcza coś z lat 80., bo widzi już PESEL chłopaków i puszcza coś z tamtych czasów. No, nie chcieliśmy się nabijać z Alphaville i z Forever Young. Zresztą wszyscy mamy sentyment do tego utworu, no bo gdzieś tam to nasze dzieciństwo w latach 80. i muzyka, która była wtedy obecna w radiach, przenosi nas dzisiaj do tych czasów. Więc tam jest wklejony jakiś inny utwór w ogóle, po prostu zrobiony. Bo na początku był w Alphaville, nie? No ale się nie udało.
2: Ale ja się tam wsłuchiwałam i mam wrażenie, że jakoś taki klimat gdzieś tam...
3: No klimat taki 80-sowy, tak, tak.
2: A to było też tak, bo wygraliście któryś festiwal, taki projekt krosujący się z Zorza, to było?
3: Zorza, tak. Graliśmy Zorze i tam się skrosowaliśmy właśnie z Sokołem. W ogóle super doświadczenie, bardzo fajnie nam się i pracowało przed festiwalem, szykując te utwory. Fajnie, że graliśmy materiał nasz i Sokoła, a nie jakieś covery innych artystów. Mi w ogóle się super aranżowało numery WWO i Sokoła na instrumenty. Bardzo fajnie mi się te bity przekładało na żywe granie. No, super doświadczenie. No i to doświadczenie jakby skończyło się tym, że nagraliśmy wspólny utwór, ale stwierdziliśmy, że poczekamy z premierą na naszą płytę i że wrzucimy go sobie na nasz album. Fajnie tam pasuje. No też jest długi. Jest refren na początku, potem są po prostu zwrotka za zwrotką i refren na końcu, więc jest też tak niekonwencjonalny. Ale super, no, nam się to podoba. Rozumiem, że jeżeli ktoś nie wkręci się w historię opowiadaną tam, to wtedy nie ma tej magii. Ten numer może być nudny, jakiś nużący, bo jest tam bardzo dużo tekstu, nie?
2: Ale ja, chyba znając bardziej waszą twórczość niż Sokoła, musiałam dochodzić, o co chodzi w tej dziewczynie, która jest córką kogoś tam, tak. Bo to ta inna historia i tak. Musiałam dojść do tego.
3: Tak, no też musiałem trochę nad tym posiedzieć, no, ale to jest to jest fajne i zarówno Bartek, jak i Wojtek bardzo obrazowo potrafią przedstawiać różne historie, wręcz tak literacko, w sensie ja to się wkręcam trochę jakbym audiobooka jakiegoś słuchał, nie? Poza tym, że jest to muzyczne i techniczne i tak dalej, ale oni mają tą łatwość przenoszenia słuchacza w jakąś historię i działa to na wyobraźnię też, nie?
1: Cała rozmowa Kasi Rodek z Emadę znajdziecie ją w podcastach Radia Campus.

0: Sukienki pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie, cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dilerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam

0: Ja na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście?
2: Tyle ile

0: południe, zachód i wschód.
1: Autopromocja.
2: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim dobrze znane głosy. W środę po 19 wraca Suwak on the Streets. O 20 Szymon Fuchs i muzyczne nowości podane z Fuchsem. Ten typ mes znowu przywita się z wami w czwartki o 20 w audycji Messin' Around. Po nim Julia Rover i jej Game Rover lub Blend Pauliny Bioch. W sobotnie poranki nadjeżdża motocykl. Od 9 śledzimy nowości z branży moto. O 17 Groch zaprasza na godzinę pod hasłem Generacja Jazz. Niedziela 17 to Sztuka dla Sztuki z Maćkiem Buchwaldem na zmianę z dobrymi tekstami Emila Blefa. Więcej na Radio Campus FM.
3: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Autopromocja.
4: 16.30, Karolina Harzyńska.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Ewakuacja szkoły na Mazowszu, atak na Morzu Czarnym, a także Możesz tak i tak też możesz, czyli Festiwal Kultury Bez Barier.
5: Wiadomości.
4: Alarm w szkole w Mińsku Mazowieckim. W zespole szkół zawodowych mechanik rozpylono nieznaną substancję. Budynek trzeba było ewakuować. Opuściło go około 500 uczniów i pracowników. Część osób skarżyła się na zawroty głowy i złe samopoczucie. Na miejscu interweniują służby, a w drodze jest również grupa ratownictwa chemicznego, która ma pomóc ustalić, jaka substancja została rozpylona i czy stanowi zagrożenie. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Niepokojące doniesienia z Morza Czarnego. Drony zaatakowały dwa statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Jeden z nich zatonął, a los 11 członków załogi pozostaje nieznany. Drugi statek został poważnie uszkodzony, ale jego załogę udało się uratować. Bułgarskie władze potępiają atak, ale na razie nie ma jednoznacznych dowodów, kto za niego odpowiada. Nie dysponujemy solidnymi, jednoznacznymi dowodami, które pozwoliłyby nam postawić zarzuty konkretnej stronie. Logika sugeruje mi jednak, że sytuacja ta jest korzystna dla Rosji. Z tego powodu wzywam dzisiaj ambasadę na spotkanie. Mówił premier Bułgarii, Rumen Radev. Dodał, że kolejny atak w bezpośrednim sąsiedztwie bułgarskich wód terytorialnych jest absolutnie niedopuszczalny. Teatr, kino, koncerty i warsztaty, a wszystko z myślą o tym, żeby kultura była dostępna dla każdego. Dziś rusza 14. Festiwal Kultury Bez Barier. Do niedzieli w ponad 20 polskich miastach zaplanowano aż 175 wydarzeń. W Warszawie w programie są m.in. stand-upy osób z niepełnosprawnościami, seanse filmowe z audiodeskrypcją i napisami, czy warsztaty oraz spacery sensoryczne. Nie zabraknie również tańca. W niedzielę od 10 do 14 na patio Muzeum Etnograficznego bezpłatna impreza taneczna. Organizatorzy przygotowują również osobną salę, gdzie będzie można odpocząć od muzyki i tłumu. A hasło tegorocznej edycji brzmi: Możesz tak i tak też możesz.
5: Sportowy Campus.
4: Maja Chwalińska przerwała swoją serię porażek. Polka pokonała Egipcjankę Majar Sherif 6-3, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhanie. Teraz czekają starcie z Czeszką Marią Błuszkową, a na nie nastawiamy budziki, bo mecz już jutro o 5 rano. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie obu tenisistek. Trzymamy kciuki za Maję i życzymy jej kolejnego zwycięstwa.
2: Akademicki Radio Campus 97,1 FM.

0: normalnie o tej porze.
1: A teraz coś dla miłośników zwierząt, ale także audycji Łapy w Górę. To znaczy, będzie już kolejna odsłona imprezy Pupil Love Targi. I to wszystko w Arkadii. Okazja do rozejrzenia się za czymś dla swoich pupilów, albo po prostu gdzieś przebywanie wśród zwierząt, bo zgaduję, że dużo ludzi też przyjdzie tam z pupilami. Wstęp darmowy, można się prosto rozejrzeć i zobaczyć, co tam wpadnie w oko, jeśli w ogóle cokolwiek wpadnie, od 11 do 17 w niedzielę w Arkadii. Ale zanim gdziekolwiek się wybierzecie, wejdźcie proszę na stronę Radio Campus. Tam przeczytacie więcej o naszej jesiennej ramówce. A jest trochę nowości, bo będzie w nowej ramówce połączenie redakcyjnych sił z koszykarską drużyną Dziki Warszawa. Czyli w poniedziałki o godzinie 21 na antenie usłyszeć będzie można audycję Dziki Flow, w której Mike Kicks razem z zawodnikami i ekipą klubu rozmawiać będzie o tym, co się dzieje w amerykańskim, europejskim i polskim baskecie, nie tylko na boisku. Będą też w środę chociażby duet Pauliny Przybysz i Hoby. Obie zajmują się tworzeniem muzyki, a prywatnie łączy ich rodzinne pokrewieństwo na linii mama-córka. W czwartki na antenie ponownie zagości ten typ mes z kolejnym sezonem audycji Messing Around. Czwartek godzina 20. W piątkowy poranek studio radiowe przejmą DJ-e w paśmie Lazy Edit. Program prowadzi związana od kilku lat z rozgłośnią naszą DJ Lazy One, dwukrotna mistrzyni Polski DMC Open. Na antenę wraca generacja jazz, audycja prezentująca młode talenty polskiej sceny jazzowej, której autorem jest Marcin Groźkiewicz. Ale jesień to także debiuty. Będzie to debiutancki cykl, z czym to się je. Marty Boroń, którą na pewno już znacie. Weźmie ona pod lupę dietetyczne i zdrowotne trendy w związku z tym, że sama jest dietetyczką. I to będzie w wybrane czwartki o 16:35. W ramówce pozostaje także audycja Sztuka dla Sztuki, prowadzona przez komika i reżysera serialu 1670 Macieja Buchwalda. Wybrane niedzielę, godzina 17:00. Ale jesień to nie tylko nowości, o których też nie wszystkich powiedziałem, więc wejdźcie na radiocampus.fm, tam przeczytacie więcej o tym, czego jeszcze możecie się spodziewać, ale jesień to nie tylko nowości, na antenie wciąż będziecie mogli usłyszeć Łapy w Górę Klaudii Szkaradek, sobota godzina 10, albo będziecie mogli dalej słuchać Jaja w Kuchni, więc tego sporo jest, warto po prostu odwiedzić naszą stronę radiocampus.fm albo wejść na Instagrama, tam też mówimy o nowościach.

0: Słuchajcie, w piątek o 22:00, 16 urodziny The Very Polish Cat Outs w Spotifie. Label wraca świętować swoje urodziny do Spotifu. Ale to nie wszystko, bo dodatkowo nakładem labelu ukaże się nowa składanka zatytułowana The Very Polish Dance Vol 16, na której ukaże się 16 uber tanecznych numerów i te numery będą w piątek o 22:00 zaprezentowane. Więc tak, zagrają Alauda, Beastie, Polotronic, Zampon. Więc to by była opcja na piątek o 22:00 start imprezy. Za to w sobotę o 21:00 rusza impreza Tryb Nocny, Smarty i Anusz. To wszystko będzie w Dziku przy Belwederskiej 44A. Czyli w sobotę w Dziku przełączamy się w tryb nocny, telefony wyciszamy, chowamy głęboko do kieszeni i tylko parkiet się liczy. Smarty ma w Dziku swój własny cykl i teraz w jego setach nie zabraknie klasyków, które zna każda dusza wychowana na MTV i kojarzy mi się to z Bolcem, z Chłopaki nie płaczą, ale także bardziej nieoczywistych połączeń, remiksów i autorskich mashupów, więc to jest propozycja na sobotę o 21:00 Dzik, tryb nocny, możecie wbić na wydarzenie na Facebooku, przeczytacie o tym więcej.
1: Normalnie o tej porze.

0: Mikrofon w łapie, czego nie łapiesz? Mikrofon w łapie, czego nie łapiesz?
1: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Bardzo miło mi poprzywitać was wszystkich w dzisiejszym alternatorze, w którym, opuścił mnie Maciek, a w związku z tym, że opuścił mnie Maciek, to dzisiaj będziemy sami. Ale spokojnie, nie martwcie się, będzie i tak na pewno bardzo, bardzo fajnie. Prawda?

What You Need Nightance pierwszej alternatorowej pary dzisiaj, 7 minut po godzinie 17. Dzień dobry! Standardowo 22 827 72 05. Właśnie otworzyłem linie telefoniczne, więc możecie skorzystać z tych linii. Widzę, że dzwonicie, zaraz zacznę odbierać, spokojnie.

0: Detonator.
1: A ten tłusty beat na, na dwójeczce to Jack Green. I na picie tego kawałka jest Seas. Maciek napisał w SMS-ach, że sam się opuściłeś. Jestem tutaj. Niektórzy ludzie pracują. Bezczelny człowiek. Tak, tak, tak. Daniel z Piaseczna pyta, czy Maciek znów wybrał zarabianie pieniędzy. Co za w ogóle materialista parszywy. Nie no, spokojnie, nie opuścił tak forever, po prostu dzisiaj go nie ma, będzie pewnie za tydzień, albo będzie nawet i w czwartek razem z nami, więc spokojnie wróci do nas, po prostu dzisiaj wyjątkowo jestem sam. Everyone, na dwójce tej pary, 886-971-971 z tej skrzynki SMS-owej, czytam SMS-y. Alternator. No i przy tej pięknej okazji zacznę oczywiście odbierać telefony. Dzień dobry, z kim mam... 22 827 72 05. Nie zdążyłem odebrać tego telefonu, ale nie ma z tego tytułu problemu. Więc spokojnie, witam serdecznie pana Łukasza z Oslo, Patrycjusza, Maćka, który jest również, Daniel z Piaseczna, który też się przywitał. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Halo, halo, udało nam się dzwonić?
1: Udało nam się dzwonić. Dzień dobry, Irek. Hejka.
2: To jest za małpa ten Maciek.
1: No, prawda, ale mówię, to jest materialista, bo on powiedział, tak, że on musi tak do pracy. Co to w ogóle znaczy?
2: Tak dzisiaj powiedział?
1: Tak powiedział,
2: ale tak. Ja z nim koresponduję z nim od 5 rano.
1: No.
2: I nawet wcześniej.

0: ale przecież nie odbierasz nigdy do mnie wiadomości, więc jakby zacząłem się już też przyzwyczaić.
1: Nie ma sprawy.
0: Robię to już bezpośrednio.
1: Nie, po prostu piszesz do mnie na kanałach komunikacyjnych, w których faktycznie nie odpowiadam na wiadomości.
0: Nie wiem, zetki to korzystać z jakichś Discordów i innych rzeczy.
1: Tak,
0: potem.
1: właśnie tak.
0: Tak. A wiesz, jak to się potem kończy? Nie mogę powiedzieć tego głośno na antenie radia. Bo...
1: Ja nie wiem, jak to się kończy, ale ja nie chcę, żebyś to mówił głośno.
0: Właśnie w ten sposób. Nie wiem, ja jestem stary milenialsem, korzystam jeszcze z takich normalnych, piszę SMS-a czasem.
1: Nie, no ja też czasem piszę SMS-y bez przesady po prostu teraz, po prostu ostatnio. Ja też jestem zresztą milenialsem, panie Irku, przypominam.
0: Nie wiem. Spróbuję się zastanowić, czy już jesteś...
1: Jestem. Ja jestem 95 rok urodzenia.
0: Kiedy się kończy milenial?
1: Milenial się kończy, z tego co wiem, na 96.
0: Czyli jesteś takim już schyłkiem. No dobra, no. Niech będzie. Także chciałem zagłosować na ten dwójkę, bo tam dobrze...
1: Dwójeczka, czyli Everyone z Jacques Green.
0: Zjadłem dla was tą pizzę, zamówiłem ją, kosztowała 6 dych.
1: I dobra była?
0: Okropne.
1: Naprawdę pizza z kebabem okropna? Bo no, domyślam się, co złego może być w pizzy z kebabem, bez przesady.
0: Nie, no dobra, ja ci powiem, co tu chodzi. Jest taka pizza, margarita, to jest ma na niej mało sera. No. Walą na to kebab, sypią tą sałatką,
1: no tak.
0: Wleją tym sosem tak dookoła.
1: No.
0: I jeszcze raz wrzucają do pieca.
1: No i super.
0: Sałata się tam przypieka i jest tak gotowana. No, obrzydliwe to jest. No można wygotować, jak się to zje. Kosztuje to 60 zł. 145 koron gdzieś mniej więcej i było w trzech miejscach w Sztokholmie ogólnie, więc to nie jest tak, że to ona jest najchętniej sprzedawana. Najchętniej sprzedawana jest Wezuwio.
1: No dobrze, no fajnie wiedzieć. Ja i tak uważam, że pewnie nie jest to złe i pewnie można by to nawet ze smakiem wcinać.
0: Zaufaj.
1: Powiem ci, Irek, zachęciłeś mnie do tego i naprawdę, to jest naprawdę szczerze ci mówię, że mam ochotę teraz pojechać do Sztokholmu i powiedzieć ci, że nie masz racji.
0: Okej, jeżeli chcesz to zrobić, bardzo tanie loty z lotniska Modlin, a później mogę ci powiedzieć, jaki taki patent, że za 14 zł można pojechać do centrum i nie trzeba tam płacić tych ogromnych pieniędzy, żeby pojechać tą super drogą kolejką.
1: Dobrze. Irku, dziękuję ci bardzo serdecznie za twój telefon.
0: Ja dziękuję.
1: Pozdrawiam. Pa, pa. Odbieram kolejny. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Halo, halo.
2: Halo, halo, kampus.
1: Halo, halo, Patryk. Hejka.
2: Super. Cisza. Ten jestem, o, szkoda, że Maćka nie ma, on to audycję tylko to trzymał.
1: No ja wiem, że tak, a pamiętasz, jak ja prowadziłem sam tę audycję cały czas?
2: Tak, nikt nie dzwonił wtedy, no to pamiętam.
1: Ale ty jesteś, ale ty, Patryk, jesteś naprawdę z Grybus.
2: No, ale przypomnij sobie, 3 tygodnie temu to było, czy 4? Kiedy Maciek był tam w tych iPhone'y robił, kiedy on to 50 temu?
1: No, coś takiego, to co?
2: No, to słuchacze ten nie słuchali, nie dzwonili.
1: Oj, no tak jest, no nic na to nie poradzę, że Maciek jest gwiazdą tutaj, no.
2: No już nie przesadzajmy.
1: Nie, no ja wiem doskonale, ja dlatego Maciek ze mną prowadzi program, bo wiem, że jest wartością dodaną i bez niego jest gorzej, więc dlatego tutaj jest. Gdyby było inaczej, panie Patryku, to by nie siedział i nie prowadził ze mną programu.
2: Mi się wydaje, że ten, czynsze teraz drogie, paliwo drogie i gdzieś tam...
1: Ale nie mówmy, ale nie możemy mówić mu takich rzeczy, bo on zaraz obrośnie w piórka i potem jak ja go będę przedrzeźniał na antenie?
2: No ale będzie miał kasę, to gdzieś cię podrzuci paliwo, będzie ten.
1: W sumie racja, Dobra, Patryk, na co głosujesz?
2: Na to, co Irek daje.
1: Na to, co Irek, czyli na dwójeczkę zapisuje. Dziękuję serdecznie, panie Patryk, na razie. Pa, pa. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Halo, halo, kampus, siemano, tu Kamil.
1: Siemano, Kamil, wita się Kamil również.
3: Witam cię, poznaję po głosie mojego księdza z 1670.
1: A, tak, pamiętam.
3: Co u was? Dawno mnie nie było na antenie chyba.
1: To prawda, ja też cię dawno nie słyszałem swoją drogą, ale nic ciekawego się nie wydarzyło. Znaczy, dużo rzeczy ciekawych się wydarzyło, ale jakbym miał teraz tyle ciekawych rzeczy ci opowiedzieć, to wiesz, ta poprzeczka ciekawości jest bardzo wysoko, więc nie wydarzyło się nic takiego, co byłoby skandaliczne w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu, albo że tak gigantycznie, w ogóle niesamowite, że ominęło cię to po prostu, ale wydarzyło się kilka fajnych rzeczy, ale to mówię, to by było ich aż tak dużo, że trudno mi było wszystkie powiedzieć.
3: Dobra, sięgnę po tą pierwszą z brzegu, to chodzi z tym.

0: pizzy z kebabem u was w radiu.
1: Wiesz co, ja też nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie wiem, czy to wprowadzi... Nie wiem w ogóle, kto zapoczątkował ten trend pizzy z kebabem.
0: Nie chodzi o ogólnoświatowy czy tam polski fenomen, tylko u was w radiu, że nagle to jest temat
1: Ale ja naprawdę nie mam pojęcia. Ja zostałem w to wciągnięty tak samo jak ty, Kamilu.
0: Dobra, no to ja ci tylko powiem jako ciekawostkę włoską, bo to jest mój ulubiony kraj na wakacje. Tam jedzą na przykład pizzę z Nutellą, czyli słone ciasto mieszane z Nutellą. To też może budzić kontrowersje, a jest naprawdę pyszne dla łakomczuszków.
1: Byłem w tym roku we Włoszech i byłem świadkiem, nie co do pizzy, ale byłem świadkiem, jak kucharz przyszedł z kuchni do jednego z gości i... objechał tego gościa od góry do dołu, że dodał parmezanu do jakiegoś dania, do którego nie powinien dodać. Nie widziałem dokładnie, jakie danie ma, ale przyszedł z kuchni i powiedział: co ty robisz, człowieku? Dlaczego to robisz? Dlaczego to zrobiłaś? Zrobiłaś, bo to było do niej, więc dlaczego to zrobiłaś? I czy ty nie masz poczucia smaku? Skąd jesteś?
0: Mój więc... drogi, to ja powiem ci, że tydzień temu wróciłem z Sardynii z wakacji i tam zamówiłem sobie w pewnej restauracji, to nie była jakaś ekskluzywna, nie wiadomo jaka, zamówiłem sobie makaron ichniejszy z takim sosem mięsnym i poprosiłem, żeby mi to powsypali dużą ilością sera, to się spojrzał na mnie tak samo i mówi: możemy ci ser przynieść oddzielnie, tak jakbyśmy zrobili, przynieśli mi w oddzielnym tym pojemniczku ser, bo chyba dla nich to jest profanacja.
1: Nie, no ewidentnie tak, tylko że najlepsze było to, że właśnie ta kobieta nie dostała tego parmezanu, tylko zabrała go od chyba swojego partnera i posypała sobie po prostu. Więc kucharz tak strasznie się oburzył, że pierwszy raz byłem świadkiem tego, o czym zawsze słyszałem, czyli oburzenia Włochów na temat jedzeniowych profanacji.
0: No oni się na wiele rzeczy obrażają. Jak płacisz kartą, też udają obrażonych, ale...
1: Nie spotkałem się z tym, bo cały czas też płaciłem kartą i nie miałem problemu z płatnością.
0: Ale patrz im wtedy w oczy, to zobaczysz.
1: Dobrze, Kamilu, na co głosujesz w tej parze?
0: W ciemno walę na dwójeczkę, bo wiem, że ludzie się próbują dodzwonić, sam się ledwo dotarabaniłem do was.
1: Super, dobrze, dziękuję ci bardzo serdecznie, zapisany i do usłyszenia.
0: Dzięki.
1: Trzymaj się, na razie.
0: Pozdro.
1: Ale tymczasem, jeszcze zanim zacznę odbierać dalsze telefony, to uwaga, musimy przecież zagrać pieśń. Madre i Blaze? Seek Again, tak czy inaczej. Zaraz do was wracam. Kamil Kuć i jestem z wami do godziny 19:00.

para jest niezwykle interesująca, ale żeby była interesująca, będę musiał dopiero przedstawić dwójkę. Frank Ocean z kawałkiem Lost na jedynce. Gosia pyta, czy coś z szafy siostry Kucia w alternatorze będzie, a będzie, będzie, to już punktualnie o 18. Pozdrawiam, Gosiu. Patryc już napisał pizza z Nutellą. W Polsce smarują chleb margaryną. Numer 501 dodał: Kamil, co ty wiesz o jedzeniu? Mistrzostwo to jest kapusta pekińska z dżemem truskawkowym.

I dlatego ta jedynka, dwójka jest interesująca i dlatego jedynka też jest interesująca. Na jedynce jest kawałek Lost Frank Ocean, a na dwójce, czyli to co teraz aktualnie słyszycie, jest Tom Grennan z kawałkiem Found What I've Been Looking For. Wy czy jesteście za znajdowaniem rzeczy, czy za gubieniem rzeczy? Tom Grennan i Found What I've Been Looking For na dwójce. And I can't seem to find 23 minuty po godzinie 17. 22 827 7205. Dzwońcie. No i oczywiście 886-971-971 to jest numer SMS-owy. Jedynka czy dwójka? Wasz wybór.

0: Alternator.
1: Dobrze, odbieram telefony. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Dzień dobry, Bartek Łomianki, kłaniając się serdecznie, bo właśnie dobry. Do nich wjeżdżam.
1: Dzień dobry, Bartek Łomianki, czyli dzisiaj co? Dzisiaj wcześniej niż zwykle? Bo wydaje mi się, że ostatnio za każdym razem łapałeś nas w korku przed Łomiankami, więc skoro teraz wjechałeś, to rozumiem, że dzisiaj spokojnie na drodze.
2: Tak, po prostu może trochę większą, że tak powiem, sprytem się wykazuje i gdzie mi to sprawniej, ponieważ przemykam to lewo, to prawo, ponieważ chcę być przed moimi rodzicami, którzy wpadli na wspaniały pomysł, że dzisiaj postanowią wpaść na kawkę.
1: Klasa.
2: Dlatego no, to jest taki, że tak powiem, mój cel, bycie przed nimi.
1: Wyścig, wyścig, ale to taki, mam nadzieję, że kulturalny, zgodny z prawem przynajmniej, panie Bartku.
2: Oczywiście, tu zero wątpliwości, jak najbardziej w zgodzie z przepisami, zdrowym rozsądkiem i dobrym wychowaniem. A ja tylko chciałem dopytać, czy, bo może gdzieś tam próbując się dodzwonić mi umknęło, czy już dowiedziałeś się, skąd jest ten nagły boom na pizzę z kebabem?
1: Nie wiedziałem, ale może zaraz coś mi powie. Irek dzwoni, no. Widzę, więc może zaraz on powie. Zobaczymy.
2: Już ci mówię. No. Ja jestem zdziwiony, że ja wiem, a ja naprawdę żyję pod takim, nazwijmy to, influencerskim kamieniem, ponieważ ja ich nie znam, nie śledzę, nie cierpię, nie trawię.
1: Czyli świat, ja nazywam ten świat światem zmyślonych ludzi.
2: To dokładnie. I ci zmyśleni ludzie, czyli właśnie Filip Heiser, który to dokonał pewnego przestępstwa na zdrowym rozsądku, dokonując wywiadu ze swoją jakże młodą i świeżo upieczoną żoną, to tam w tym wywiadzie, w tym takim właśnie nagraniu padło takie pytanie, czy ona wie, jaka jest najczęściej sprzedawana pizza w gdzieś tam, nie pamiętam już.
1: W Szwecji, w Sztokholmie.
2: W Szwecji, dokładnie, w Szwecji, tak, nie było, że to nie w mieście, tylko w państwie, że w Szwecji. No i że to pizza z kebabem, że pojedziemy spróbować. No i internet podłapał i stąd takie historie, wszędzie przeróbki, pełno filmików. Notabene na bazie tego gdzieś tam, nazwijmy to, wywiadu, wpadłem na wpis byłego chłopca tej świeżo upieczonej małoletniej żony Filipa Heisera, który obnażył wszystkie kłamstwa, które tam były na ich temat. Bardzo przyjemnie mi się to przydało. Potwierdziło tylko, że moja niechęć i prawie nienawiść do tego świata jest jakże mocno ugruntowana i prawdziwa i powinno tak właśnie się to traktować, ten świat. Także dziękuję za możliwość wypowiedzenia
1: się. A moim zdaniem, panie Bartku, powinno się przede wszystkim ignorować i nie myśleć o tym zbyt dużo w swoim życiu. I tyle.
2: Mi wychodzi,
1: radzę sobie świetnie.
2: Muszę się w takim razie nauczyć.
1: Panie Bartku, na co głosujesz w tej parze?
2: Ciężko mi powiedzieć, ale dajmy tą dwójkę może.
1: To dwójka.
2: To nie mój klimat, ale...
1: Dla ciebie zapisuję. Dziękuję serdecznie.
2: Dzięki, bardzo miłego.
1: Na razie. Bardzo bym chciał odebrać kolejny telefon, bo widzę, że dzwoni, ale nie zrobię tego, bo wiadomości już są. Karolina już przyszła, widzę ją po drugiej stronie szybki. Karolino, dzisiaj będziemy punktualnie dla odmiany.
3: Jestem w wielkim szoku.
1: Ja również. Znaczy prawie, bo tam spóźnimy się 1,5 minuty.
3: A, to w naszym przypadku to tyle co nic.

0: Autopromocja.
1: Maciek, otwórz!
2: Co ty robisz?
1: Balię z lodem wstawiam.
2: Do sauny? Po co?
1: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
3: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
0: Autopromocja.
4: Jednak z trochę małym opóźnieniem, 17.31, Karolina Harzyńska.
0: Akademicki Radio Campus.
4: Zgodność Polski i Litwy, ostrzał z zachodniej Ukrainy, a także informacja dla kierowców o cenach paliw.
0: Wiadomości.
4: Polska i Litwa mówią jednym głosem w sprawie Rosji. Premier Donald Tusk spotkał się dziś w Warszawie z szefem litewskiego rządu Mindaugasem Sinkevičiusem. Obaj opowiedzieli się za utrzymaniem, a nawet zaostrzeniem sankcji wobec Moskwy.

0: Powiedział premier, odniósł się też do zatrzymania obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. Dodał, że wszystko wskazuje na to, że działali oni na zlecenie rosyjskich służb. Trwa ostrzał zachodniej Ukrainy. Ukraińskie władze informują o rosyjskich atakach w obwodzie lwowskim. Jeden z dronów spadł na zabudowania mieszkalne we wsi Malechowie pod Lwowem. Uszkodzone zostały domy, są też osoby ranne. W kilku zachodnich obwodach Ukrainy ogłoszono alarmy powietrzne. Bezzałogowce kierowały się również w stronę Lwowa, jednak część z nich przestała być widoczna w powietrzu. Nie ma jeszcze pewnych informacji, czy zostały zastrzelone, czy też trafiły w cele. Rosyjskie ataki objęły też region Kijowa i wschodnią część kraju. Znamy już ceny paliw na jutro. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11. W przypadku benzyny 98 maksymalna stawka to 8,01, a za litr diesla zapłacimy nie więcej niż 7,98. Co się zmieni? Benzyna nadal drożeje, ale jest też niewielka ulga dla kierowców diesli. Cena maksymalna maleje drugi dzień z rzędu.
1: Sportowy Kampus.
0: Już wkrótce, bo dokładnie o 18:00 reprezentacja Polski zmierzy się z Belgią w rewanżowym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata Kobiet. Dla biało-czerwonych to spotkanie o ogromną stawkę. W pierwszym meczu Polki przegrały 1-0, więc teraz muszą odrobić straty. Nasze piłkarki mają już za sobą historyczny debiut na Mistrzostwach Europy w ubiegłym roku w Szwajcarii, a teraz walczą o kolejny przełom. Pierwszy w historii awans na Mundial. Czy uda się zrobić następny krok w stronę spełnienia marzeń? Początek spotkania o 18:00 w Gdańsku. Także trzymamy kciuki za nasze reprezentantki.
1: Radio Campus.
2: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor.

Lionel's Starburster, i Fontaines DC. Pozdrawiam Adama, który napisał, że pizza kebab jest już od 10 lat w różnych knajpach. To prawda, widywałem, ale nigdy nie zamówiłem, bo nie widzę celu. Dalej możecie dzwonić 22 827 72 05. Zachęcam. Tym bardziej, że jestem dzisiaj samotny, więc potrzebuję towarzystwa. Alternator. Na dwójce trochę bardziej, że tak powiem, radośnie, Muramasa i z kawałkiem No Hope Generation. Oprócz telefonów możecie cały czas pisać SMS-y na 886 971 971 i na WhatsAppie, który też staram się czytać.

0: Habciu napisał, że nie, no wiadomo, kto to zamawia w ogóle, w sensie cal dalej rozmawiam o pizzy z kebabem. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Halo?
1: Halo, no jestem przecież.
0: No hejka.
1: I kto to zamawia?
0: Nie wiem kto, na pewno nikt w naszym kraju, wydaje mi się.
1: No ja zamówiłem po to, żebyście tego nie robili. Nie, jest to paskudne, powtarzam po raz kolejny, nie róbcie tego.
0: No, pytanie tylko, czy można w związku z tym pojechać na przykład sobie gdzieś do Warszawy i zamówić pizzę z kebabem i będzie tak samo paskudna?
1: Można.
0: Czy może
1: tak,
0: lepsza?
1: Nie, myślę, że to nie będzie to. To są tutaj dwie różne wersje. To, co oddają w Polsce, jest lepsze, to, co oddają tutaj, jest obrzydliwe. Oni tu jeszcze sałatkę sypią, a w Polsce nie sypią sałatki.
0: Nie, no bo ta sałatka to chyba największe nieporozumienie, no, albo fakt, że pieką to dwa razy. Po co to w ogóle piec dwa razy? Możesz piec oddzielnie mięso i oddzielnie pizzę i możesz narzucić jedno na drugie i nie będzie problemu z pieczeniem dwukrotnym.
1: No, surowego mięsa nie wrzucisz, musisz to mięso...
0: No dobra, ale to jak reklamujesz się, że robisz pizzę kebab, to przecież robisz kebaba oddzielnie, zdzierasz to mięso z tego kebaba, wrzucasz pizzę bez kebaba do pieca i potem jedno z drugim łączysz już po pieczeniu, żeby było to, że miało to ręce i nogi.
1: No, rozumiem swoją ideę, podoba mi się. Możemy otwierać pizzerię z kebabem. Mam piec akurat.
0: Jeśli chcemy, żeby to było chociaż odrobinę smaczne, to tak powinno być robione.
1: Nie jest.
0: No właśnie. Chyba, że tego kebaba naprawdę tak super cieniutko pokroić, ale to nie wiem, czy to by się dało radę, no.
1: No to spróbujmy. Mówię, mam piecyk, ja dzisiaj jak wrócę do domu, to postaram się zjeść. To nie mam kebaba, ale...
0: No właśnie, skąd weźmiesz kebaba? Będziesz takie wielkie mięcho kupował?
1: Mam takiego Turka u siebie tam na wiosce i go poproszę, żeby mi tak nasypał do kontenerka. Co ty na to?
0: No.
1: Jakiś pomysł, tutaj widzę, potem pogrzeję w piekarniku. Dobra, przemyślałem to wszystko, ale ja nie o tym.
0: No.
1: Po pierwsze, jak puszczasz utwory artysty Fish, to ja niestety jako naczelny hejter artysty Fish, no nie mogę z generatora tekstów artysty Fish. On pisze cały czas wszystko o tym samym, nawet z tym softerem jest o tym samym, to zawsze, więc to musiałem powiedzieć. Nie, to już siódmy albo ósmy utwór, który mówi, że jest z dzieckiem lat 90. i że kiedyś było fajnie, no. Nie mogę już. Panie artysto Fish, prosimy nowe rzeczy. Nowe tematy wymyślić.
0: No nie jestem w pozycji, żeby ci albo przytaknąć, albo zaprzeczyć, więc po prostu będę milczał.
1: To ja bezpośrednio jakby dziękuję do pana Bartosza, ale dobra. A druga sprawa. Jest taki artysta Frank Ocean, który był w poprzedniej fazie.
0: Mm-hmm.
1: I tu każdemu mężczyźnie słuchającego mnie teraz muszę dać jedną ważną radę. Jak spotyka się z kobietą, jakąkolwiek dziewczyną, to musi jej puścić ten utwór, albo jakikolwiek inny utwór z Franka Oceana.
0: Mm-hmm.
1: I jeżeli ona tak powie, mechanie, to nie jest ta.
0: Czyli to jest, ten tak. Jeden wyjątkowy test, który można przeprowadzić, tak?
1: Tak, to jest ten jeden wyjątkowy test. Puszczasz jej Franka Oceana, ona mówi, ej, super, no to jest ona, a jak mówię, to nie jest ona, to ją zostaw i szukaj następnej.
0: Ciekawe, aż szkoda, jestem prawie przekonany, że moja partnerka mnie słucha, więc w związku z tym, że słucha, nie będę mógł na niej przeprowadzić tego testu.
1: Słuchaj dzisiaj, ja wyślę ci zaraz te utwory, które dzisiaj wieczorem muszę jeść w nocy. O tej porze na jedynkę zagłosuję, bo jest jakaś taka fajniejsza. Muramasa ma fajne utwory, fajniejsze niż ten taki na gitarze.
0: Dobrze, zapisane. Dziękuję serdecznie, Irek. Trzymaj się.
1: Ja tobie również. Trzymaj się.
0: Na razie. 450 napisało takie coś, jak mówisz, Kamil, to jadłem w Niemczech dawno temu. To była zwykła margarita i potem na to skrojone mięso z kebaba i sos już też taki kebabowy, ostry. To było bardzo dobre. Niestety w Polsce nic takiego nie widziałem. No tak. Agnieszka napisała, że zanotowane. Tak jak mówiłem, słucha. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
2: Dzień dobry, z tej strony Aleks i chciałbym zagłosować na dwójeczkę.
0: O, panie Aleks, słyszę energię w twoim głosie tak gigantyczną, że aż ci jej zazdroszczę.
2: No, i dzwonię co tydzień.
0: I dzwonisz co tydzień, to prawda, panie Aleks? Dobrze, jedyneczkę zapisuję i jedyneczkę, tak?
2: Tak.
0: Jedyneczka, superancko. A jakie masz plany na wieczór dzisiaj?
2: Na wieczór teraz idę na basen z moją kochaną mamą.
0: Pozdrawiamy mamę.
2: Pozdrawiam cię,
3: drogi. Dziękuję.
0: No, i co na tym basenie?
2: I na tym basenie będę się uczył pływać.
0: O, jak ci idzie nauka pływania?
2: Nawet całkiem dobrze i teraz będę zdawał na kartę pływacką.
0: O, proszę. To jest całkiem interesujące. Mam kolegę, który swoją drogą też całkiem niedawno, ale on jest w moim wieku, więc już stary dziad, więc mam kolegę właśnie, który też się uczył pływać i chyba porzucił to i nie nauczył się ostatecznie pływać, więc życzę ci, żeby faktycznie ta karta pływacka została zdana i zrobiona.
2: Dziękuję.
0: No i tak będzie. Dzięki wielkie, Alex, trzymaj się.
2: Trzymaj się, pa.
0: Na razie. 886-971-971. SMS-y cały czas przyjmuję. O, proszę, widzę, że zdjęcia na WhatsAppie przychodzą. Wieprzowiny z parmezanem, nie żadne baraniny. Uff, pyszniutko wygląda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Jak z Kubą.
0: Kuba, witaj serdecznie. Bardzo miło mi, że zadzwoniłeś. Jest z tobą, jak rozumiem, twój tata, Artur, dobrze kojarzę?
2: Tak, jest tata.
0: Pozdrów ode mnie swojego tatę. Na co chcesz zagłosować?
2: Na jedyneczkę.
0: Na jedyneczkę, czyli Fontaine's DC dla ciebie. I co? I co tam teraz porabiacie?
2: Teraz jedziemy po siostrę na angielski, a potem zawozi mnie tata z siostrą na praktyki.
0: No to czadersko. Dobra, życzę w takim razie owocnego treningu, musimy kończyć. Arturze, pozdrawiam ciebie również. Czy też Artur głosuje?
2: Tato, na ty głosujesz?
0: Jedynka. Fontaine's DC również dla Artura. Dzięki wielkie, trzymaj się, Jakub.
2: Dobrze, to do widzenia.
0: Pa, pa. Frank Ocean. A propos ostatniego tematu.

0: Ocean, o którym Irek mówił jeszcze przed chwilą, że żeby puszczać swoim wybrankom serca i jeśli im się spodoba, to okej, jeśli im się nie spodoba, to niestety to powinien być już koniec. Frank Ocean i Lost przed chwilą na naszej antenie.
1: Alternator. Twój wybór. Twoja muza. To ty wybierasz, co gramy.
0: No i zrobimy dosyć sprawną parę. Jeszcze trzeba gdzieś zmieścić wielką księgę specjałów. Dirty Vegas i Days Go By na jedynce. Patrycja głosuje na jedynkę, zapisuje. I pozdrawiam. A Patrycja głosuje na 886-971-971, czyli pisząc SMS-a. Można też głosować na WhatsAppie, zachęcam. No, 603 napisała, jak mniemam, mi się nie podoba, więc to koniec. Jak rozumiem, chodzi o Franka Oceana. Tym razem na jedynkę głosuję.
1: Alternator.
0: A na dwójeczce trochę bardziej żwawo, bo Cassius wlatuje i Cassius 1999. No i zachęcam do wykonywania telefonów 22 827 7205.

0: Kurczę, myślałem, że uda mi się tak wysoko, ale mi się nie udało. No trudno. To chyba jest dance. Aj. Alternator. Cassius dla Łukasza z Oslo, pozdrawiam bardzo serdecznie. 517 za to też na Cassiusa, 603 na jedynkę, pozdrawiam. 228-27-7205. No jeden telefon najchętniej bym przyjął teraz, dlatego że właśnie mamy czas na taki jeden, no odebranie takiego jednego telefonu, krótką rozmowę, zagłosowanie i lecimy dalej. Cassiusa poproszę, come on baby, pozdro Marta Pruszków, pozdrawiam Martę z Pruszkowa, która napisała i słońce, które się dzisiaj pojawiło, bo dostaliśmy zdjęcie. Wydaje mi się, że znam tę trasę. Tak, tak, tak. Wiem, gdzie to jest nawet. Oj, oj, oj, fajowo. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Hey, what's up? This is Andy.
0: O, Andy, dzień dobry. Akurat potrzebowałem takiego, wiesz, szybkiego telefonu, żeby troszkę sobie pogadać, więc idealnie, panie Andy. Na co głosujesz w tej parze?
1: Co było?
0: Na jedynce, uwaga, na jedynce jest Days Goodbye Dirty Vegas, na dwójce jest Cassius i 1999.
1: A, na Cassiusika, francuskie hauterki. Bardzo dobre numery z lat 90.
0: No i proszę. No i proszę, zapisuję w takim wypadku.
1: No i co, Polonia z Chicago się odzywa, bo Oslo widzę, że jest, Niderlandy, Niemcy, UK.
0: Ale Polonii z Chicago nie widziałem jeszcze.
1: Nie ma. Australijska Polonia, a Tokio czy słuchają. Ciekawe.
0: No i klasa. Dobrze, panie Andy, dawno cię nie słyszałem swoją drogą.
1: No jakoś zewsereczki nie dzwoniłem, nie słuchałem, nie zawsze słucham, ale staram się być na bieżąco, nie?
0: No wiadomo, wiadomo, żeby nic ciekawego nie ominąć, prawda?
1: Tak, i widziałem bardzo fajne wyniki wasze, no, każdy ma swój wkład, słuchacze też.
0: No słuchaj, panie Andy, to też, wiesz, to też twoja zasługa.
1: Nasza, twoja, moja. Wiatrzysława Maxa,
0: otóż to,
1: Patrycji.
0: Nas wszystkich, to powinniśmy to absolutnie świętować.
1: Dzwonią, męczą bułę, nie?
0: Dokładnie, dokładnie tak. Andy, dobrze, potrzebowałem szybkiego telefonu, jak będziesz chciał zadzwonić, pogadać później, to zadzwoń później po prostu.
1: Bardzo dziękuję, raport z ulicy Wincentego przy osiedlu Amsterdam, przy murze do po prostu Brudnowskiego cmentarza, luźno można jechać, zapraszam.
0: Dobrze, Andy, dziękuję za raport, do usłyszenia,
1: Równo
0: trzymaj się.
1: Równo zapiszę targówek, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, na razie. Numer 699, za to napisał do numeru 603, znaczy napisał przez naszą skrzynkę smsową, podobasz mi się. Kolacja wieczorem? A propos Lost i Franka Oceana. A teraz Fontaine's DC, czyli zwycięzca pary poprzedniej i Starburster.

0: Autopromocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
2: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja O Jewelry. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
0: Autopromocja.
3: No i moi drodzy, prawie punktualnie, minuta po godzinie 18 wbiła, więc zaglądamy dzisiaj do Wielkiej Księgi Specjałów Siostry Kucia. Gadanie głupot w tym momencie zawsze jest bardzo interesujące, kiedy ma się osobę obok, kiedy już nie ma tej osoby obok i nie można podzielić się głupotami, pierwszymi, lepszymi myślami, które przychodzą do głowy. W tym momencie nie jest takie fajne samemu i poza tym może wprowadzać w konsternację niektórych słuchaczy, że co on właściwie gada. Oczywiście w przypadku dwóch osób, które tak gadają, to też może prowadzić w konsternację, ale wtedy jest to, wydaje mi się, znacznie zabawniejsze. Właśnie dlatego dzisiaj pomyślałem sobie, że z Wielkiej Księgi Specjałów Siostry Kucia, tak się nazywa playlista, do której możecie też zajrzeć, wyciągniemy kawałek, który może się trochę do tego odnosi, ale nie wiem, może się nie odnosi. Fosty, tak się nazywa wykonawca, i kawałek Sleeping Pills. Moim zdaniem bardzo akuratny tytuł.

0: takes the sleeping pills.
1: Fosty i Sleeping Pills przed chwilą na naszej antenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wielka księga specjał w siostry Kucia. Jeśli chcecie więcej tego typu dobroci, to tam zachęcam do sprawdzenia playlisty. A tymczasem co? Przechodzimy do kolejnej alternatorowej pary.

0: Maria napisała, że fajne. I to mi wystarczy, Mario.
1: Dziękuję. To znaczy, że warto było puścić ten kawałek.
0: A tymczasem na jedynce wylądowali Doki Dok. I oczywiście No Fronts. Na 5 minut po godzinie 18. Dzwońcie. 88 22 827 72 05. Yeah! Check it out! Albo piszcie SMS na 886 971 971 i niech was nie zwiedzie dobra jedynka, bo ta para

0: Terminator.
1: No bo jakbym mógł zrobić coś innego, żeby jedynkę zrobić dobrą i co, dwójkę słabą, żeby był prosty wybór w życiu. Bad Boy Slim zremiksował Corner Shop i wyszło właśnie to. Brimful of Asha na dwójce.

0: Alternator.
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Dobry wieczór, Aga z tej strony.
1: Dzień dobry wieczór, Aga, co tam u ciebie?
2: Wszystko dobrze, wracamy z pracy z Jacuśkiem.
1: Bardzo się cieszę, bardzo. Słyszę też, że Jacek jest, macie wspólny telefon, tak jak ustaliliśmy to wcześniej, więc wszystko się zgadza.
2: Wspólny telefon, wspólny samochód i dwa różne konta na Facebooku.
1: Wiadomo, bo to podstawa, prawda? Bo jakby, bo to już by było trochę przegięcie.
2: Dokładnie. I tak, nasz telefon jest trochę bez sensu, bo ja głosuję na jedyneczkę i Jacuś na...
3: A ja głosuję na dwójkę i nasze głosy się znoszą.
1: Ale spokojnie, to do statystyk będzie.
2: Dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie.
1: To są tak zwane głosy statystyczne, więc nie ma żadnego problemu. Koło pozdrawiacie jeszcze raz? Przepraszam, bo przerwałem.
2: Wszystkich.
1: A wszystkich słuchaczy pozdrawiacie.
2: I wyjątkowo wszystkich.
1: Wyjątkowo. To pozdrawiam również wszystkich słuchaczy. Dołączam się w takim razie do tych pozdrowień. Na razie, Aga, trzymaj się. Pozdrów Jacka jeszcze raz. Tam powiedz mu wszystkiego dobrego. Pa, pa, Jacek.
3: Bye, bye.
1: Bye. Widzę, że głosujecie, więc głosujcie również dzwoniąc na 22 827 7205. Dzień dobry.
4: Hej, dzień dobry, hej.
1: Hejka, Magda, co tam?
4: Cześć, wszystko dobrze. Słuchaj, dzwonię, żeby zagłosować te pędy na dwójeczkę. Jak mi zrobiłeś naprawdę dobrze.
1: O, ja wiem, ja wiem, ja sam sobie, ja sam sobie po prostu tak zrobiłem.
4: No, ale też troszeczkę harakiri, bo jedynka też zacna, więc...
1: Bałem się trochę, no czy wiesz, ja ustawiłem te parę i pomyślałem sobie, kurde, no jak jedynka wygra, to też nie będę jakoś strasznie zły.
4: Dokładnie, to jest taka piękna parka, ale dwójka, bo dawno nie słyszałam, znaczy zawsze można sobie puścić, ale wiesz, no tam pójdzie inaczej.
1: Nie, no wiadomo, że jak w radiu leci, to jest w ogóle inna atmosfera zupełnie. Jak, wiesz, jak sobie puszczasz kawałek, to jest fajne, ale jak... Ale jak leci w radiu ten sam kawałek, to on jest... Wydaje mi się, że są jakieś badania na ten temat, że jest dokładnie dwa razy lepszy. Jak nie ma, to trzeba przeprowadzić.
4: Aż mnie pan strąbił, jakiś nerwany. Ja rozmawiam z kamerzem, okej?
1: Dokładnie.
4: Ale wiesz co, nie, jeszcze korzystając z okazji, dlaczego wy w ogóle nie puszczacie Atmosphere, albo ja w ogóle z tym słyszę?
1: No, wydaje mi się, że było. Ja na pewno grałem z raz w moim życiu.
4: I kiedyś puszczaliście, a teraz nie puszczacie La Santa Grifa. I to też jest przecież takie dobre, taki meksykański...
1: Tego drugiego nie kojarzę, ale Atmosfer to jak najbardziej.
4: No,
1: wiesz co? Aż wrzuciłem na playlistę dzisiaj, żeby gdzieś tam było. Może po albo przed
4: Dobra,
1: wiadomościami zagram.
4: Super. I muchas gracias.
1: Muchas gracias.
4: Ja się rozłączam, bo teraz mnie przejadą. Na razie, pa.
1: Pa, pa. W ogóle nie jestem za trąbieniem. Generalnie klakson, poza oczywiście krajami azjatyckimi, gdzie jest używany jako pozdrowienie, to w naszym kraju uważam, że nie ma zbyt dużego sensu. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Halo, halo?
5: Cześć, Daniel z tej strony, Leon.
1: Cześć, Daniel. Cześć, Leon.
5: Tak, a propos trąbienia, to my jesteśmy za trąbieniem, jak ktoś jedzie 20 na godzinie, gdzie... Ruch tamuje.
1: Nie, no w żadnym... Wydaje mi się, że zawsze klakson powoduje nadmiar...

0: klakson obok tego złego klaksonu. Ten zły klakson, to niech będzie, bo to do awaryjnych sytuacji może się kiedyś przyda. Ale do takich zwykłych, drogowych sytuacji to powinien być taki miły klakson, który będzie brzmiał właśnie mik, mik i tylko tyle. I to moim zdaniem by naprawiło w ogóle świat.
1: To załóżmy, że jedno kliknięcie to jest miłe, przeciąganie to jest niemiłe.
0: No przeciąganie jest tragiczne w ogóle. Agresja na drodze jest okropna.
1: Nie powinna się obrażać.
0: Jeszcze raz, przepraszam, bo coś przerwało.
1: A na tą panią było pojedyncze kliknięcie.
0: No to prawda, ja też słyszałem to kliknięcie, było takie, ale było takie, wydaje mi się, że tak z 1/10 sekundy zbyt długie. Takie miałem wrażenie.
1: A co najlepsze, to chyba metrą byliśmy na tą panią.
0: Pozdrawiamy Magdę, fajnie, dobrze, że między sobą strąbiacie się, to jest naprawdę fajne. Super, no i niech tak będzie. To co byś chciał powiedzieć Magdzie w takim razie, skoro ją strąbiłeś?
1: Szkoda, że tak nie trąbiłbym wtedy.
0: Dobrze, na co głosujesz w tej parze?
1: Leon, na co głosujemy? Na jedynkę.
0: Na jedynkę zapisuję w takim razie, czyli No Fronts i Dog Eat Dog dla ciebie. Dzięki wielkie, trzymaj się.
1: Na razie.
0: Obieram kolejny telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Cześć.
0: Hejka.
2: Ja,
0: no widzę. Co tam u ciebie?
2: Chciałem zauważyć, że Palermo nie jest w Azji, a tam też nie da się jeździć bez klaksona.
0: Właśnie ja nie byłem jeszcze...
2: Ja to w ogóle bym tam nie umiał jeździć.
0: Nie byłem jeszcze w Palermo, więc trudno mi powiedzieć. Wiem, że właśnie w krajach azjatyckich jest... Znaczy, nie wiem, czy we wszystkich krajach azjatyckich, ale z mojego doświadczenia w Indiach faktycznie używa się tego klaksonu no jak pozdrowienia. Jak nie masz, to trudno. To szkoda. To jest podstawowe narzędzie kierowcy.
2: No, w Palermo, zresztą chyba w innych miejscach we Włoszech, bardziej na południu, używa się jako mam pierwszeństwo jazdy.
0: No to tak, no właśnie, bardzo podobnie właśnie w Indiach było. Ale no, ja na północy Włoch się z tym nie spotkałem. A na południu jeszcze mnie nie było.
2: Na północy Włoch jest kultura.
0: No właśnie, jest kultura.
2: Europejska. A na Sycylii jest marokańska.
0: No tak. Panie Papo.
2: Bo byliśmy w tym roku w Maroko też i tam jest podobny kodeks jazdy.
0: Co dla ciebie w tej parze?
2: Zmartwię się, ale jedynka.
0: Naprawdę? O nie, w sensie nie jest to zmartwienie. No Fronts to też świetny numer jest, więc nie będę absolutnie zmartwiony.
3: Jak ty wybierasz jedynkę, to ja też.
0: No proszę, jaka zgoda w narodzie. Dobrze, panie Papo, dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się.
2: Dzięki, na razie. Hej.
0: Na razie. 228-277-205, dzień dobry.
4: Hej, dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
4: Asia, buongiorno, buonasera teraz to było.
0: Buonasera, tak, bo to już po zmroku.
4: Tak, długa kęśnia. A propos klaksonów i tego to Gruzja. Tam na zasadzie dają sobie znać jadę. Mhm. I ten klakson jest używany po to, żeby przekazać komuś informację, że cię mija, wiesz, że jest w okolicy. Nie wiem, czy to pokłosie z tego, że mniej patrzą w lusterka i tak dalej, ale po prostu jak się zapytałam, dlaczego tak się dzieje, to właśnie taką otrzymałam odpowiedź, żeby dać znać, że jestem. I to jest takie, wiesz, kompulsywne wręcz bym powiedziała, albo nie kompulsywne, jest tak używane non-stop, permanentnie, więc no...
0: Trzeba się...
4: Taki przyjemny klakson, wiesz? To nie jest taki...
0: Ja nie wiem, co to znaczy przyjemny. Nie mamy miłych klaksonów w samochodach. Niestety, ale nie mamy. Ale powinniśmy mieć.
4: Nie mamy. Podobała mi się ta inicjatywa, wiesz? Tak zastanawiam, jakby ten dźwięk mógł brzmieć tylko przyjemniejszej wersji klaksonu.
0: No mówię. Mik, mik. I tyle, dosłownie coś takiego, takie delikatne właśnie, takie jednotonowe, bo wiesz, bo normalne klaksony w samochodach są dwutonowe, dlatego one są takie, żeby te dwa tony, normalnie w zderzaku masz dwa klaksony, jedna jest syrena wysokotonowa i druga jest syrena niskotonowa i one naraz trąbią i dlatego one mają taki właśnie wymiar, taki pogłos, tak, więc jakby zastosować tylko syrenę wysokotonową i krótką, krótko i krótkie brzmienia, to można by wykorzystać dokładnie ten sam mechanizm,

0: Tylko podłączyć to do innego guzika. I nic więcej, tylko do jednej syreny. Mamy wszystko w samochodach, wystarczy tylko to dobrze zasterować, nic więcej.
1: No to jest bardzo ciekawe. Mnie się to spodobało, bo nieraz mam ochotę, nie wiem, komuś dać znać, ale nie w formie klaksonu, wiesz?
0: Właśnie. Ja o tym dokładnie mówię, że nie chcę na nikogo trąbić. Nie mam na to ochoty. Ja nie jestem na niego zły, on zaraz pomyśli, że jestem na niego zły. Ja mu chcę tylko coś zakomunikować. Słuchaj, jestem tutaj, dokładnie. Albo nie ma mnie tutaj, albo nie wiem, albo jedź wolniej, szybciej. Nie mam ten, więc mik, byłoby super.
1: To jest jak to, wiesz, dziękuję światłami do migania, dziękuję, że ktoś się puścił, prawda? No to jest taki sygnał, kierowcy to rozumieją, prawda? Żeby dziękują za nie.
0: Właśnie o to chodzi.
1: Cieszę się, Asiu, że mnie rozumiesz,
0: że ktoś mnie rozumie.
1: Ja z tych właśnie osób, nie? Lepiej sobie takie rzeczy przekazywać. Po co nam, wiesz, agresji więcej, no
0: dokładnie, nie? Dokładnie tak. Asiu, dziękuję ci za ten głos. Na co głosujesz muzycznie?
1: A co tam muzycznie jest?
0: Muzycznie na jedynce, Doki, No Fronts, a na dwójce jest Brimful of Asha, Corner Shop w remiksie Fatboy Slima.
1: Ale to dwójkę, poproszę.
0: No i proszę, zapisuję w takim razie dwójeczkę i dziękuję ci bardzo serdecznie. Mik, papa, Asiu.
1: Pa.
0: Ostatni telefon, dzień dobry, Irku. Sprawnie, bo ja w międzyczasie ustawię kawałek, który wygrał w poprzedniej parze, a ty możesz powiedzieć, co chcesz powiedzieć.
2: Team antyklakson, wyłączyłem u siebie w aucie, nie mam.
0: Bardzo i dobrze, ojejku, jak ja cię
2: szanuję.
0: Widzisz, Irek, teraz cię szanuję tak 10 razy bardziej niż wcześniej.
2: Znaczy, zrobię to przypadkiem, jak tam odpinałem, ale
0: już nie wracałeś.
2: nie umiem polutować tego dobrze, ale nieistotne. Są dwie takie rzeczy w aucie. Jedna to są długie światła i zawsze można tak ostrzykować, to nie jest głośne i kierowca zrozumie, a druga to są światła awaryjne i można podziękować na sposób.
0: No tak, ale to nie mamy dźwiękowego podziękowania.
2: Ale po co?
0: No bo czasem nie widać, czasem nic nie widać.
2: Nie. Ja coś ci powiem, może to będzie kontrowersyjne, ale ci, co trąbią na innych ludzi, bo na przykład jadą za wolno, są ci sami ludzie, którzy w markecie tak cię wózkiem trykają, jak za wolno kolejka idzie.
0: To jest prawda, zgodzę się. Oj.
2: To oni się zastanawiają, dlaczego kolejka idzie za wolno, dlaczego kasjerka za wolno kasuje.
0: Zgadzam się.
2: A dlaczego światła drogowe za wolno jadą? Jakbym mógł jechać szybciej, to bym pojechał. I nie wiem, jak się chcecie gdzieś spieszyć, to co mi powiecie te 20 minut i zobaczycie, 20 na godzinę, przepraszam, i zobaczycie, że wcale nie dojeżdżacie szybciej do domu, jak przyspieszacie, a spalacie więcej paliwa.
0: To prawda.
2: Uczą tego na prawie jazdy w innych krajach, to się nazywa road rage, na przykład w Stanach Zjednoczonych, i uczą czegoś takiego. Natomiast w Polsce jeszcze tego nie uczą. Mam nadzieję, że to się zmieni i będą pokazywać, że nie warto jest jeździć agresywnie i tak turbodynamicznie, żeby tak...
0: Plus jeden, byczku. Na jedynkę czy dwójkę w tej parze musimy kończyć.
2: Na jedyneczkę.
0: Na jedyneczkę. Dog eat dog. Cut. Na razie.
2: Na razie.

0: No i widzicie, tak długo gadaliśmy w poprzedniej parze, że się zagadałem i teraz musimy zrobić szybką parę. O, jak zwykle moja wina.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Tfu, chciałem powiedzieć oczywiście wasza wina, no przecież nie może być moja.
2: Iggy Pop na 1C w remixie The Prodigy. Last for life. No i znowu mam czas tylko na jeden telefon, więc czekam na numer, na to, żebyście zadzwonili na numer 228.

0: Alternator.
1: Na dwójeczce Roni. Znacznie spokojniej. Z kawałkiem Headspace. Norek głosuje w ciemno na Igiego. A Szymon napisał już dokładnie to, o czym mówiłem w poprzednim wejściu, czyli nisko i dwutonowy klakson było w Peugeotie 405 z lat 90. Były dwa przyciski klaksonu. Na jednym był ten wysoki, to na drugim normalny klakson. Czemu nikt już tego nie robi? Pozdrawiam Szymon. Pozdrawiam ciebie, Szymonie.

0: To jest dwójka, czyli Headspace, Ronnie. 228-2772-05. Alternator. I odbieram telefon. Uwaga, uwaga. Odbiorę ten, który był pierwszy. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Cześć, Przemek mówi.
0: Dzień dobry, cześć Przemku. Jak tam dzionek mija?
1: O, w trasie właśnie wracam z Sosnowca, ale już prawie w domu.
0: O, to idealnie, z Sosnowca. To powiedz mi w takim wypadku, czy używasz klaksonu, czy jesteś raczej przeciwnikiem używania klaksonu?
1: Ja jestem bardzo sporadycznym użytkownikiem klaksonu i zgadzam się z przedmówcą, który zdemontował sobie klakson przez przypadek, bo przez przypadek, że to jest, że ci, co używają nadmiernie, są ci sami z kolejki.
0: Tak, ja też. Oj, to była chyba najprawdziwsza rzecz, którą powiedział Irek ostatnio.
1: To jest, to było naprawdę... Jakby był na liście wyborczej, to bym na niego zagłosował.
0: A kiedyś startował chyba na Sołtysa on startował? Nie pamiętam już, na co on startował.
1: Kurde, muszę się zameldować tam, gdzie mieszka i zagłosować na niego.
0: To jest rozum i godność człowieka. Przemku, na jedynkę czy dwójkę w tej parze?
1: Ja poproszę dwójkę, a czy mógłbym pozdrowić kogoś?
0: Jasne, dawaj.
1: Ja chciałbym serdecznie pozdrowić osoby odpowiedzialne za organizację remontów na Wilanowie, który rozpoczął się w ostatnim tygodniu sierpnia i remontują drogę, przy której znajdują się 4 szkoły i 2 przedszkola.
0: Czyli to takie ironiczne.
1: No taki przytyk delikatny.
0: Takim przytykiem.
1: Bo chodzi do jednego z tych przedszkoli i my ostatnio mieliśmy problem, żeby rowerem dojechać.
0: Ale u mnie w okolicy też ostatnio są remonty, ale zaczęli je na początku wakacji mniej więcej i mieli skończyć, ale nie do końca to wyszło i nie skończyli, więc teraz jest też ciasno.
1: Jest, a tutaj do stycznia podobno potrwać, także naprawdę 4 szkoły, 2 przedszkola, także dzieje się.
0: Dobrze, panie Przemku, dziękuję serdecznie za twój telefon, na razie.
1: Bardzo, hej, cześć.
0: Nara. Ostatni telefon w tej parze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Ago, miło cię słyszeć.
2: O, tak, to ja chciałam zapytać, czy odpowiedź to guacamole?
0: Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Żenujące. O nie! Jak? Dlaczego to pozrobiłaś? Nie, tragedia.
2: Czy mogę się sama rozłączyć?
0: Nie możesz się sama rozłączyć. No co ty? Czekaj, mam dla ciebie w związku z tym rzecz, która ci się powinna spodobać. Tak mi się wydaje. O nie to. Co ja robię? Niestety nie mam dla ciebie fajnej rzeczy, która mogłaby ci się spodobać. Przepraszam. Już. Mam dla ciebie rzecz, która ci się spodoba.
2: Ale ja się nie mogę ucieszyć.
0: Nie możesz, bo to jest smutna chwila.
2: Tak, dokładnie, to ja się nie cieszę.
0: Dobrze.
2: Bardzo serca się nie cieszę. Ale kiedyś wierzę, że trafię w tą guacamole.
0: Kiedyś ci się uda? Na jedynkę czy dwójkę w tej parze?
2: Jedynkę.
0: Niech będzie. Jedyneczkę w takim razie. I już robię, czyli...
2: To smutno się chciałam pożegnać.
0: No, ale to spoko, będzie dobrze. Zapisane. Dzięki wielkie.
2: Dobra, dzięki też.
0: Pa, pa. Doki Doki No Front zwyciężyło w patch poprzedniej. Wiadomości już za chwilę. Karolina puka. Damy radę. Z lekkim opóźnieniem, jak zawsze. Zaraz ostatnia para po wiadomościach.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: 18.32, Karolina Harzyńska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Nowe ustalenia w sprawie zamachu na premiera, zmiany w komunikacji na warszawskiej Starówce, a także koniec marzeń o ćwierćfinale turnieju ATP.
2: Wiadomości.
1: Mężczyzna podejrzany o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza trafił do prokuratury w Warszawie. Prokuratura postawiła 66-letniemu mężczyźnie 9 zarzutów. Wśród nich planowanie siłowego obalenia ustroju państwa. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono także improwizowane materiały wybuchowe. Jutro sąd ma zdecydować o jego tymczasowym aresztowaniu. Sprawa wyszła na jaw w niedzielę, gdy do służb dotarła informacja o możliwym ataku na obu polityków. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, sygnał otrzymała Służba Ochrony Państwa. Według ministra zatrzymany miał utrzymywać przez internet kontakty z osobami z radykalnych środowisk. Okoliczności sprawy wyjaśniają służby. Umowy śmieciowe wciąż nie zniknęły z polskiego rynku pracy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przyznaje, że rząd nie zrealizował tego celu i bierze za to odpowiedzialność.
3: Nie udało się zlikwidować śmieciówek, co uważam za błąd tego rządu, który również Lewica, czyli formacja, którą ja reprezentuję, bierzemy za to odpowiedzialność. Ale jak się nie dało tak, to trzeba w sposób inny ludziom, którzy są na śmieciówkach, pomóc.
1: Dodatkowo uważa, że tacy pracownicy mają prawo do urlopu, opieki zdrowotnej czy wzięcia kredytu. Podziękował też Państwowej Inspekcji Pracy za działania na rzecz przekształcania nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, a zmiany w tym zakresie są przeprowadzane sprawnie i rozsądnie. Przed nami pierwszy weekend zmian na Starówce. Odtąd ruch na ulicach wokół Starówki, czyli Senatorskiej, Podwale, Kilińskiego i Długiej, będzie ograniczany w weekendy i święta. Wjadą tam tylko mieszkańcy, taksówki i służby miejskie. Zmiany mają ograniczyć korki, które utrudniają poruszanie się po okolicy. Miasto zachęca, by na Starówkę przyjeżdżać komunikacją miejską lub zostawiać samochody na pobliskich parkingach. Nie wiadomo jeszcze, do kiedy będą obowiązywały te ograniczenia. A więcej informacji znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
2: Sportowy kampus.
1: Niestety Hubert Hurkacz żegna się z turniejem ATP w Szanghaju. Polski tenisista odpadł w 1/8 finału po niezwykle zaciętym spotkaniu z Hiszpanem Alejandro Davidochem Fokiną. Hurkacz świetnie rozpoczął mecz i pierwszego seta wygrał aż 6-1. Później jednak rywal odwrócił losy spotkania. O zwycięstwie zadecydował tiebreak trzeciego seta, w którym Polak przegrał 6-8. Wynik spotkania 6-1, 3-6 i 6-7. Tym samym marzenie o powtórzeniu triumfu z 2023 roku muszą jeszcze trochę poczekać.
2: Radio Campus. FM. Autopromocja.
4: Maciek! Otwórz!
5: Co ty robisz?
4: Balię z lodem wstawiam.
5: Do sauny? Po co?
4: Bo ja lubię klimat. Umiarkowany.
6: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante. Autopro.

відбудеться трансмісія. Ну co, co wam się o prawie 30 lat już. Ten kawałek został wydany na płycie Lekkie Uderzenie w 97 roku, 30 lat temu już prawie.

0: Bernardo.
1: No i pytanie, czy dalej jesteście za jedynką? Odbieram telefony. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Cześć, z strony Mateusz.
1: Dzień dobry, cześć Mateusz. I kto jest z tobą, bo też słyszę, że ktoś jest?
2: Jak masz na imię?
3: Marcel.
1: Marcel, witaj serdecznie Marcelu, Mateuszu, czy jak, co wolisz w tej parze?
2: Marcel, co wolisz?
3: Dwójeczkę.
1: Dwójeczkę, widzę, że Marcel za klasyką jest.
2: Tak, a ja jedyneczkę.
1: Jedyneczka, niezgodność w rodzinie.
2: Nie, nie mam.
1: Dobrze, dobrze, zapisałem oba głosy, a gdzie zmierzacie?
2: Wracamy do domu od dentysty.
1: Jak było u dentysty? Czy to jest w ogóle ciężkie przeżycie dalej dla dzieciak, dla dzieci? Dentysta, czy nie bardzo?
2: To nie jest dziećmi, tylko ze mną.
1: Podtrzymuję pytanie.
2: Dla mnie bardzo.
1: Właśnie. Ja też, ja powiem...
2: Aczkolwiek szanuję zawód.
1: Ja powiem szczerze, ja też. Ja kiedyś, jak byłem mały, pamiętam do dzisiaj jaką aferę, byłem mały naprawdę, ale pamiętam, jak rozkręciłem aferę w gabinecie dentystycznym, że tam nie wejdę. I wiecie co, nie wszedłem, bo zrobiłem taką aferę.
2: Ja to nie lubię, głównie nie boję się bólu, ani żadnych takich rzeczy, bo to nie ten, po prostu znieczulenia, nie boję się igieł, ale po prostu odczuwam dyskomfort taki... związany z tym, że ktoś mi grzebie w jamie ustnej.
1: Rozumiem, zrozumiałe.
2: Psychika.
1: Zrozumiały dyskomfort, jak najbardziej. Nie, no wiadomo, wiadomo. Dobrze, Marcelu, Mateuszu, dziękuję wam bardzo, trzymajcie się.
2: Dziękujemy.
1: Pa, pa. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, Bart się kłania. Słuchajcie, wy to lubicie, to pokolenie 50+. No chciałem czerwoną sukienkę. Ale jak usłyszałem chłopaków z transmisji, no to
1: co,
4: w ogóle
1: nie? Kurczę,
4: nie mamy o tym rozmawiać.
1: Jak no. ja usłyszałem ten kawałek, miałem, ojejku, nie słyszałem tego kawałka naprawdę masę czasu, już nie pamiętam nawet kiedy.
4: Słuchaj,
1: ostatnio.
4: Grali ostatnio w Dziku, Domu Kultury.
1: O, naprawdę?
4: Dzik,
1: oni dalej grają?
4: Tak, w oryginalnym składzie grali.
1: Szok!
4: Koncert naprawdę był sztos, można powiedzieć. No i niestety same stare dziady, no. Młodzież już nie chce chyba słuchać takiej muzyki.
1: No. Raczej, no nie, no wiadomo, istnieje coś takiego jak nowa muza, więc wiadomo, że tak. No ale trzeba docenić klasyczki.
4: Ale my też słuchamy nowej muzy.
1: Nie, no ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę.
4: Kampus jest moim pierwszym wyborem, no więc wiesz, wszyscy się dziwią. Słuchajcie, dla transmisji głosik, pozdrawiam was serdecznie, grajcie tak dalej.
1: Zapisuję i dziękuję serdecznie, trzymaj się.
4: Dzięki, pozdrawiam.
1: Na razie. Łukasz Zoslo głosuje na jedynkę, 699 na dwójeczkę i 518 na jedyneczkę. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
5: Dzień dobry, Szymon z tej strony i...
1: Leon i Szymon, dzień dobry. Na co chcecie zagłosować w tej parze?
5: Głosujemy ja na jedynkę, a
3: ja na dwójkę.
1: Znowu rozdział. Niech będzie, ale ciekawi mnie, że jednak ci młodsi wybierają dwójkę, a ci starsi jedynkę zazwyczaj. To jest już drugi taki przypadek dzisiaj, więc wydaje mi się, że to już można nazwać schematem.
5: Zdecydowanie.
1: Tak. Gdzie jedziecie?
5: No, zaczynamy do domu. Po tenisie.
1: A kto był na tenisie? Ty czy Leon?
3: Leon
1: był na tenisie.
5: Mały zawodnik,
1: oby się uda, obyśmy usłyszeli w przyszłości o Leonie. Tego życzę oczywiście. Dobrze, dziękuję serdecznie, trzymajcie się.
5: Dzięki
1: wielkie, pa pa.
3: Do widzenia,
1: pa pa. Daniel z Piaseczna napisał, jako stary dziad, na dwójkę poproszę. Nie ma problemu, panie Danielu. Michał również, głos na transmisję. Więc widzę, ale powiem wam szczerze, jestem zaskoczony, bo sądziłem, że jak... zazwyczaj jest tak, że jak gramy takie absolutne, klasyczne bangery, no to ten banger klasyczny wygrywa. Myślałem, że dzisiaj właśnie takim klasycznym bangerem będzie ta transmisja. A tu proszę, wyrównanie, naprawdę. Więc jeśli chcecie zagłosować, to zachęcam do pisania na 886-971-971. Co byście woleli? Czy jedynkę, czyli Fisza i Polepionego, albo dwójkę, czyli transmisję. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
6: Cześć, Dagmara z tej strony.
1: Cześć, Dagmaro, miło cię słyszeć.
3: Dzień dobry. O, i Tomek.
1: I Tomek, no właśnie.
3: Jedyneczka, a ty Tomek?
0: Moja dwójeczka.
1: A widzisz, no i mamy schemat, mówiłem wam, mamy schemat. To jest rzecz, mówię wam. Oj, Dagmaru. No właśnie, jak mamy wybrać? Jak mamy wybrać, kiedy jest tak duża niezgodność w narodzie? Ale niech będzie,
3: I w rodzinie.
1: No dobra. Jakie plany na wieczór macie?
3: Do domu jedziemy odpoczywać.
0: No, jest.
3: W końcu
0: odpoczywać.
3: Bateny wracamy, więc...
1: Oj, to po basenie odpoczynek jak najbardziej się należy.
0: Mam trening.
3: No, pozdrawiamy mojego męża, który siedzi w Rzymie.
1: Pozdrawiamy Rzym.
3: On to był za jedynką, ale nie może głosować.
1: Niech będzie. Dobrze, zapisane.
3: No. Dzięki.
1: Pa, pa. Napisał również Paweł, który poprosił, tutaj widzę kolejnego Fisza. Kurczę, jest naprawdę równo. Dobra, ostatni telefon w dzisiejszym alternatorze. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
6: Halo Campus, bez imion. Wiesz, ile słuchaczy nas teraz słucha?
1: W dwóch?
6: Nie, no gdzie? Pół miliona. Trzecie miejsce.
1: No tak, racja, trzecie miejsce, pół miliona. No przynajmniej, myślę, że to niedoszacowane są w ogóle wartości. Ja tak obstawiam, tak, że to będzie około 2 milionów, szczerze mówiąc. Bliżej tej wartości, no.
6: Ja tak jadę z samochodem i tak patrzę na ludzi i on słucha pewnie. Też słucha, a ja się wydurniam.
1: Na pewno tak.
6: Tam ktoś w Rzymie jest, a ja na Włochach. No to blisko.
1: O, to prawda, to blisko.
6: No to ten. Też na jedynkę wpisz tam mój głosik.
1: Zapisuję na jedyneczkę twój głosik, panie Patryku. I do usłyszenia, trzymaj się.
6: Nie, bez imion.
1: Bez imion, no, oczywiście, ale
6: dobra,
1: bez imion.
6: Pozdrawiam serdecznie. No, bez imion, Kamilu, dobrze.
1: Na razie. Iggy Pop zwyciężył w parze poprzedniej w remiksie The Prodigy.

Kisz i Polepiony zwyciężył. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kamil Kuć. Ponownie słyszymy się już w czwartek od godziny 7 rano, gdzie będziemy się świetnie bawić. Razem z Maćkiem, razem z Filipem. I będzie fajnie. Dziękuję wam za dzisiaj. Pięknego wieczoru.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
2: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
1: Ciężka?
2: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
2: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Campus. Campus. Mega. Mega. Mega. Mega. Mega. Mega. Mega. Mega.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sapa.

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy

emocje w różnych rozmiarach, kształtach. Opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy sandra. Kto czy han pan, wulkan emocji zastyga do ranka. Czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła. Ure

wydziedziczam pełen spokój w sobie wokół. Malownicza okolica, żyję zazwyczaj pełnią życia. Wiele się nie ograniczam, kiedy zanurzam się w zieleń. Teleport, wyję do księżyca.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Dobry wieczór dla szanownych państwa, to jest audycja Beat Kultura w Radiu Campus, Matko Boska, ale to wszystko jest głośne. Nazywam się Jakub Jan Paweł Jumper Bryndal, pozdrawiam Adelę Ostaszkiewicz i Eklektyka, którzy są gdzieś tam w innej szerokości geograficznej, a puszczałem wam teraz zespół Siema Ziemia, który wspaniałym zespołem jest i który gorąco pozdrawiam i który gniecie mi czachę swoimi wspaniałymi nagraniami. To był kawałek KDDT, a wcześniej był kawałek jak We Used To Cry. Z tego co wiem, powoli zbliża się nowa ofensywa zespołu Siema Ziemia. Gorąco wam polecam, tym bardziej, że sponsoruje audycję Beat Kultura, więc Siema Ziemia to jest zarówno beat, jak i kultura. To jest bardzo wielkie, to jest bardzo ważne, to jest bardzo dobre. Mam nadzieję, że czujecie się wspaniale. Ja czuję się wspaniale, pomimo tego, że pogoda się zepsuła i zmieniła się już na jesienną i nie pasuje mi to. Nie jestem z tego zadowolony, szczególnie wolałbym, żeby było lato, żeby było hardkorowo, żeby była letnia rzeźnia i jeżdżenie z punktu do punktu, oglądanie fajnych koncercików i żeby było gorąco i żebyśmy marzyli o tym, żeby było zimno. A teraz jest moment, kiedy faktycznie jest zimno i znowu wracamy do marzeń o tym, żeby było ciepło. Szczerze mówiąc, wolę tę przeciwną sytuację. No ale cóż, sprawy tak się mają, ale mają się też tak, że akurat mam wspaniałą przyjemność podzielić się z wami takim newsem, że nagrałem numer z Fiszem i Madziakiem, którzy właśnie wydali najnowszą płytę Człowiek Nie Do Końca i nawijamy wspólnie rzeczy w tytułowym kawałku, czyli Człowiek Nie Do Końca. I teraz właśnie puszczę ten numer. W ogóle jestem fanem najnowszej płyty Fisza i Madego. Na razie na pokładzie mam tylko ten jeden numer, ponieważ reszty nie mam ocenzurowanej, a prawo polskie działa tak, że w eterze można puszczać bluzgi po angielsku, kiedy wydarzają się najgorsze bezeceństwa zestakowane w jedną wielką kulę ognia złych rzeczy, ale po polsku niestety musi być wszystko klar. Być może nawet jest to logiczne. Nie mnie o tym oceniać. Mnie oceniać o tym, że strasznie się jaram tym, że przywaliliśmy wspaniały numer ze wspaniałym bitem Madziaka i wspaniałą rozkminą Fiszeksa i z klimatem nawiązującym do wszystkiego, co kochamy w roku 2005, ale jednocześnie bez powiewu stęchlizny i kurzu, chyba że chodzi o taką hardkorową stęchliznę, że coś śmierdzi i się rozkłada i tworzy klimat hardkorowego rapu. To oczywiście tak. To jest Beat Kultura, Radio Campus 97.1 FM.

Ejo, ejo, ejo, ejo, to był kawałek Kacpra Krupy Beatsgate z jego najnowszej płyty Sekwa, wspaniałej płyty, gorąco zachęcam do badania tej płyty. Wcześniej słyszeliście Basta Rhymesa, Basta świetnie się zapowiada jako raper, więc gorąco zachęcam do sprawdzania jego nagrań. Wszystkie są wspaniałe i wszystkie są dobre jak chleb, i to taki chleb nisko przetworzony z dodatkami. Słyszeliście Siema Ziemię, słyszeliście numer, w którym mam frajdę gościnnie się udzielać na nowej płycie u Fisza i Emadę pod tytułem Człowiek nie do końca, i kawałek również nazywa się Człowiek nie do końca, ponieważ jest to sprawa tytułowa. Gorąco wam polecam tę płytę, ponieważ jest wspaniała i świetna i trochę dotyka korzeni estetycznych zespołu, a trochę celuje w nowe sprawy, co bardzo mi się podoba. Za jakiś czas wjeżdża z audycją Robert razem z Circle Pit Stop, ma jak zwykle znamienitych gości, wspaniałych gości, a ja mam tyle muzy, że prawdopodobnie to jest już moje ostatnie wejście w tym epizodzie. Zapraszam was prawdopodobnie za tydzień i zapraszam was na koncert zespołu Łona Konieczny Krupa w Fabryce Norblina już za tydzień, w sobotę 24 października, ponieważ to będzie rap hardkorowy i wspaniale będzie się znowu widzieć w Warszawie z nową muzyczką. Sprawdzajcie różne poczynania, dbajcie o siebie, bądźcie dla siebie mili, nie krzyczcie na wolontariuszy, dbajcie o zbilansowaną dietę bogatą w białko i mikroelementy. Nazywam się Jakub Jan Bryndal, niezmiernie miło wam puszczać muzę, a tymczasem przechodzimy do spraw zasadniczych, czyli puszczanie hardkorowego, griseldowego rapu. To jest audycja Beat Kultura w Radiu Campus. Elo!

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Radio Campus 97,1 FM.

0: Power Trip nas przywitał dzisiaj. Dobry wieczór, Robert Filipowski z Circle Peace of Radio Campus. Będę dzisiaj z wami do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy będziecie z nami. Zespół Power Trip, który 5 lat temu, 6 już lat temu wydawało się, że tragiczna śmierć wokalisty przerwała karierę tego zespołu, ale powrócił. Powrócił z nowym singlem Precinct 3 i nowy album będzie. Także dzisiaj w Circle Peace to mamy wielkie powroty, mamy wielkie legendy, które nie przemijają. Grzegorz Kupczyk jest już w studiu i będziemy rozmawiali o jego najnowszej płycie, ale mamy też chyba świeżą krew, tak przynajmniej można sądzić po tym, że zespół KAS został laureatem Jarocińskich Rytmów Młodych 2026. Tak to jest, że to są rytmy młodych, to co gracie?
1: Cześć, jestem Mateusz, zespół KAST. Wiesz co, tak nam się wydaje. My już może nie należymy do tej młodzieży takiej nastoletniej, ale powiedzmy, że wciąż jesteśmy jakimś tam nowym nurtem takiego grania. I mamy nadzieję, że potrafimy trochę to przedefiniować, że jakby ten duch Jarocina, który gdzieś cały czas tam jest, potrafimy podać trochę w takim nowym sensie. I wydaje nam się, że taka, że ta nasza nowa muzyka to jest trochę taka definicja. Nawet na eliminacjach usłyszeliśmy, że to, co gramy, to trochę taki punk rock XXI wieku i myślę, że jest to dosyć trafna analiza.
0: No i też nowy jest wasz singiel Dopamina, o którym piszecie, że on otwiera w ogóle nowy rozdział. To na czym ten nowy jeszcze rozdział polega w waszej twórczości?
1: Można powiedzieć, że jeszcze bardziej odchodzimy od klasycznego grania i wchodzimy tutaj w taką lekki romans z jakimiś jeszcze bardziej syntezatorowymi brzmieniami, bo cała nasza nowa płyta będzie naprawdę mocno eklektyczna i będą tam rzeczy momentami jazzowe, psychodeliczne, więc no jesteśmy podekscytowani tym, że ten krążek się ukaże. Też ukaże się nakładem wytwórni 3-3 rekord z Poznania, co jest dla nas też bardzo fajną sprawą, bo staraliśmy się wydać album z chłopakami, więc no mamy nadzieję, że to będzie, że to jest dobry początek już tak naprawdę po wydaniu Dopaminy i jeszcze kilka singli na pewno przed nami, także zobaczymy.
0: Co się A album będzie. Cały kiedy?
1: Prawdopodobnie wiosną 27, czyli tak naprawdę już niedługo, no bo to pewnie kwestia kilku miesięcy i będziemy po wydaniu całości.
0: Dopamina, czyli te zastrzyki, które my dostajemy sobie oglądając różne media społecznościowe, scrollując Instagrama, TikToka i tak dalej. Rozumiem, że masz dosyć takie, no dystansujesz się do tego zjawiska w tym momencie.
1: Staram się może nawet nie zdystansować, staram się to w ogóle zrozumieć i spojrzeć trochę od drugiej strony, bo jakby narratorem przez większą część utworu jest właśnie Dopamina. Ja obserwuję to na co dzień. Pracuję w miejscu, gdzie widzę, jak młodzież jest tego naprawdę mocno uzależniona, ale to też nie jest tak, że ja jestem święty. Prawie chyba nikt nie jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach. I ten mechanizm po prostu mnie bardzo przeraża. Jestem zdania, że za kilka lat smartfony w rękach, nie wiem, dzieci będą traktowane jak używka i że karmimy się po prostu tymi emocjami. Ja sam to robię, nie wiem, pamiętam jakieś początki wojny w Ukrainie, sprawdzanie informacji, to potem wszystko przeradza się w jakieś stany lękowe u ludzi, nerwice i takie rzeczy. I też o tym jest ten utwór, że sami sobie to serwujemy, czasami nie możemy przestać, bo gdzieś karmienie się tym jest satysfakcjonujące, jakkolwiek sprzecznie to nie brzmi po prostu.
0: No daje zastrzyk dopaminy, a ona działa tak bardzo pobudzająco, ale działa krótko i potem trzeba kolejny zastrzyk i kolejny i takie błędne koło.
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze, tak, singiel się ukazał właśnie 8 października. Powiedziałeś, że płyta na wiosnę. To co, z koncertami czekacie do wiosny, czy wcześniej już wiosnę będziecie zobaczyć?
1: Graliśmy ostatnio przed zespołem Kult w Gdyni, więc to był taki dosyć duży koncert. W listopadzie na pewno wrócimy do Jarocina jako laureaci rytmów. Będziemy tam grali podczas Święta Patrona Miasta bodajże. Wystąpimy akurat przed zespołem Dżem, a taka trasa pewnie docelowa to będzie już wiosna 27, ale nie wykluczamy, że coś się trafi, może zimą jakiś wspólny koncert z innym zespołem. Natomiast pewnie ta docelowa taka część trasy typowo albumowa będzie już po wydaniu całości.
0: To obserwujcie zespół Cast w mediach społecznościowych. Cast z kropką na końcu, to jest
1: tak
0: ważne,
1: jest. Tak? I przez K.
0: I przez K. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat najbliższych koncertów. No dobrze, a my sobie posłuchamy tej Dopaminy, która zapowiada album, który ukaże się na wiosnę. Bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś kilka minut swojego czasu.
1: Dziękuję serdecznie za telefon w takim razie. Wszystkiego dobrego i słyszymy się w przyszłości, mam nadzieję.
0: Tak jest, a teraz słuchamy zespołu Kasty.

0: Zespół Cast Dopamina, świeżo upieczeni zwycięzcy kultowych jarocińskich Rytmów Młodych 2026. A z nami jest już Grzegorz Kupczyk. Dobry wieczór.
1: Witam, cześć.
0: Zespół Cast śpiewał o dopaminie, o uzależnieniu od zastrzyku dopaminy. Ty masz jakieś swoje sposoby, jak uniknąć tego uzależnienia?
1: Przyznam szczerze, że nie, bo jakoś nie miałem tego problemu.
0: Nie masz tego, bo mi się to właśnie kojarzy z taką osobą, która lubi, nie wiem, naturę, gdzieś tam się zaszyć, z dala od takich elektronicznych rzeczy.
1: Być może to jest właśnie takim moim uzależnieniem.
0: Aha, czyli to cię chroniło, żeby w ogóle w ten nawyk, tam nie wiem, przeglądania jakichś mediów społecznościowych nigdy nie wejść?
1: Nie, no staram się unikać, wiesz, bo zawsze uważam, że jak sobie mam pobrudzić ręce, to wolę to zrobić we własnym ranczo na przykład, nie?
0: Masz konie?
1: Nie, niestety nie. Bardzo chciałbym, ale nie mam. Mam zwierzęta, mam ptaki, jest cudownie.
0: Przyroda, właśnie ja ostatnio zauważyłem, że ta przyroda, i to mnie chyba nawet cieszy, bardzo wchodzi do miast. Tyle dzików ja ostatnio widziałem, nawet dzisiaj rano jak jechałem, i to w miejscach takich, które nie są gdzieś blisko lasu. Normalnie sobie dziki chodzą po osiedlu. Jak przechodzą przez ulicę, to są bardzo ostrożne. Ja uważam, że one bardziej ostrożnie przechodzą przez ulicę niż niektórzy ludzie.
1: No, też to zauważyłem. Tak, coś w tym jest.
0: Prawda, że jest coś, ta chyba symbioza z przyrodą. Gdzieś tam się ten balans chyba odnajduje.

0: wszystkie zespoły, wszystkich wykonawców, z którymi grałeś, to praktycznie każdy gdzieś tam w sferze rockowo-metalowej, no gdzieś tam się otarłeś, można powiedzieć, tutaj w naszym Poletku, prawda?
1: No, rzeczywiście sporo osób, sporo zespołów. Dzisiaj właśnie też rozmawiałem na ten temat, że ta płyta, Aperitif, jest chyba 75. publikacja moja, z moim udziałem.
0: Rolling Stonesi mają chyba 25 płyt.
1: Znaczy, jestem lepszy, kurczę. No. No bo mam kilkanaście płyt z turbo, kilkanaście płyt z set i mam jeszcze tam mnóstwo różnych gościnnych udziałów płyt, no i teraz dwie solowe, no to troszkę się uzbierało. Tak z grubsza rzecz biorąc, bo już nawet nie pamiętam wszystkich.
0: No nie no, ostatnio jesteś w ogóle trochę, znaczy dosyć mocno aktywny, bo oprócz tej płyty poprzedniej solowej to tak była płyta z akustycznymi piosenkami, coverami, była płyta jeszcze z Blues Fighters nagrana i tak. To wszystko na przestrzeni, nie wiem, 2-3 lat ostatnich.
1: Jeszcze
0: prawda?
1: Płyta zatytułowana, zupełnie inna płyta.
0: No to te covery, nie?
1: Tak, covery. Znaczy covery, no tak, bo tam są też utwory turbo przerobione. No i takie tam wyszukane przeze mnie. No tak, no tych płyt w zeszłym roku w ogóle wyszło bardzo dużo, bo też ukazała się płyta z moim udziałem, Circulus Vitae, o życiu Van Gogha, muzyka do sztuki. To się też ukazało na płycie, także w pewnym momencie okazało się, że ukazało się 5 płyt z moim udziałem w jednego roku.
0: A najnowsza nazywa się Aperitif i to już jest płyta firmowana jako Grzegorz Kupczyk, ale w zasadzie można powiedzieć, że ty tutaj z zespołem całym grasz, nie? To nie kusiłeś, żeby jakoś nazwać ten zespół po prostu?
1: Wiesz co, my mamy taką swoją umowną nazwę, którą się określamy, NZB, zresztą te 3 literki są na okładce, gdzieś tam, gdzie nie, gdzie się pojawiają na labelu też, ale to jest nasza nazwa, to jest nasza tajemnica, co ona oznacza, na razie nie mówimy. A zrobiliśmy to dlatego, że wtedy, kiedy żeśmy się poznali, kiedy zaczęliśmy pracować, aby nie pomylić, o czym rozmawiamy, no to nie można było mówić, no wiesz, Grzegorz Kupczyk tu, bo byśmy zgłupieli, więc postanowiliśmy się nazwać szyfrowo NZB i w tym momencie wiemy, no to słuchajcie, no to robimy próby NZB wtedy, a wtedy i każdy wie, o co chodzi.
0: Widzę, że większość muzyki skomponował Grzegorz Stępień, tak? Basista.
1: Muzyki, nie.
0: Nie, przepraszam, tekstów.
1: Tak, teksty.
0: Tak, słowa Stępień, a muzyka
1: Oziabło.
0: Paweł, czyli też gitary. To jak to wyglądało? Oni tobie przynosili pomysły, czy ty im rzucałeś pomysły?
1: Nie, stanowczo oni. Przy poprzedniej płycie też tak było. Tam też były jakieś moje pomysły dodatkowe, ale ja oddałem jako palmę pierwszeństwa kolegom z tego względu, że nie chciałem doprowadzić do sytuacji, w której po tylu płytach zacznę się powtarzać, bo Kupczyk będzie Kupczyk i będę pisał teksty, więc będę pisał takie, a nie inne. Będę robił muzykę z podziałami, z przebiegami linii melodycznych, takie, a nie inne. I teraz jak się z tego wyzwolić, no robić na siłę, to będzie sztucznie. Więc pomyślałem, że będzie bardzo dobrze, jeżeli zrobią to za mnie moi przyjaciele, a zrobili to świetnie. I w tym momencie ja mogłem niejako, jak to trochę określam, złamać siebie. Przejść na inny stopień i no i wydaje mi się, że to się udało.
0: A to jest dla siebie duże wyzwanie właśnie podchodzić do takich utworów, które ktoś ci podsuwa?
1: To zależy. Takim wyzwaniem były na przykład, chociaż w zasadzie nie, jakoś specjalnych problemów nie ma. Takim wyzwaniem były na przykład właśnie utwory do sztuki o życiu Van Gogha, bo tam musiałem rzeczywiście się troszkę dopasować i tam były wymogi bardzo sztywne, musiałem bardzo uważać na ambitus linii melodycznej, na te wszystkie rzeczy. Natomiast w takich sytuacjach jak te płyty moje solowe, czy jakieś tam inne, to ja się bardzo szybko w tym odnajduję, zresztą aby zachować jednak siebie, pewne sprawy wychodzą ode mnie bezpośrednio. Że to nie jest takie, wiesz, już w ogóle jeden do jeden, tylko są tam jakieś, powiedzmy, kanaliki, w które uciekam, żeby jednak ten Kupczyk pozostał, no bo, wiesz, nie zacznę nagle śpiewać, powiedzmy, Boże, czego, no, punka, no bo nie czuję go, nie umiem, to zupełnie inna bajka.
0: No właśnie, bo nawet jak śpiewasz covery, przeróbki, to zawsze robisz to w taki swój sposób, że no nie wiem, Iron Maiden śpiewasz w formie takiej, że to słuchaj, że to ty śpiewasz. Więc zastanawiam się, czy na ile czy na ile to jest dla ciebie naturalne wnosić od siebie ten swój właśnie styl, niezależnie czy to jest utwór napisany specjalnie dla ciebie, czy to jest utwór jakiegoś wykonawcy sprzed, nie wiem, 30-40 lat, nie?
1: Powiem ci, że

0: Był taki moment, kiedy chciałem za wszelką, jako młody chłopak, chciałem za wszelką cenę śpiewać jak Plant, jak Coverdale, Boże. Ale zrozumiałem na szczęście w odpowiednim momencie, że nie będzie już nikt drugim Plantem, nie będzie nikt drugim Coverdale'em i nikt nie będzie drugim Kupczykiem. W związku z czym naśladować innych jest bez sensu, jest to zupełnie pozbawione sensu. Ale zaśpiewać takie piosenki po swojemu i dobrze, jeżeli się je uda przearanżować, bo wtedy już w ogóle masz swobodę wykonawczą, bo no co, tak jak teraz mają w modzie jakieś tam zespoły, coverowanie, robienie tego jeden do jeden, no jakiś tam ciulek nie zaśpiewa jak Freddie Mercury, a ktoś inny nie zaśpiewa jak Bruce Dickinson. Zaśpiewa fajnie, ale na siłę starają się i to jest po prostu tak groteskowe, tak żałosne, że tego się nie da tak naprawdę słuchać. W związku z czym lepiej to zrobić po swojemu. Świetnie zrobiła to, pamiętam, że ja nie cierpię coverowania Zeppelinów, ale świetnie zaśpiewała utwór I'm Gonna Leave You, Led Zeppelin, Pink. Mhm. Zrobiła to, po prostu zmiażdżyła mnie. No, zaśpiewała to doskonale. I takie oczywiście przypadki się zdarzają. Ale to są naprawdę, jak to mówią, wyjątki potwierdzają regułę.
1: A czy ja dobrze kojarzę, że kiedyś ci Bruce Dickinson powiedział, że powinieneś Deep Purple śpiewać?
0: Tak, tak. To było w 1984 roku, kiedy Iron Maiden przyjechali pierwszy raz do Polski, koncertowali w poznańskiej arenie, mieszkali w hotelu Mercury. W ekipie technicznej było bardzo dużo moich kolegów Polaków i oni załatwili nam takie spotkanie. Myśmy tam pojechali na to spotkanie. Ja, Bogusz Rutkiewicz, Wojtek Hoffman i ówczesny nasz bębniarz Alan Sorsz. I ja akurat miałem wtedy magnetofon ze sobą. Mieliśmy pierwsze nagrania, jeszcze wersje radiowe na drugą płytę Smak Ciszy. No i ja mu to puściłem, żeby tego posłuchał. Poszliśmy razem na korytarz, siedzieliśmy na korytarzu przed pokojem Harrisa. No i właśnie powiedział wtedy coś takiego, że no z takim głosem to powinien śpiewać w Purple.
1: A jak wiadomo, Ian Gillan jest wielkim idolem Bruce'a Dickinsona.
0: Tak. Tak, no więc to była, tym bardziej, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, no to należy to poczytywać za ogromny zaszczyt i przyjemność, przy czym, żebyśmy się też zrozumieli, u mnie nie ma czegoś takiego, żebym ja jakoś w ogóle, wiesz, bił czołem i tak dalej. Uważam, że wszyscy jesteśmy tacy sami siłą i przewagą panów typu, chociażby Bruce właśnie, jest to, że urodził się tam, a nie tu, bo gdyby biedak urodził się tu, to pewnie stalibyśmy na tej samej scenie i grali za te same pieniądze. No, realia są zupełnie inne.
1: Teraz Grzegorz Kupczyk, nowy album Aperitif. Ja mam takie wrażenie, że to jest jeden z najbardziej twoich przebojowych albumów.
0: No, na pewno. Tam jest 10 strzałów przebojów. Paweł wykonał doskonałą robotę. No, ale oprócz tego muszę tutaj wymienić człowieka, który bardzo mi pomagał w produkcji wokali, a więc Ornet, Grzegorz Ornet Stępień. Śpiewał też mi chórki, aranżował te chórki, ja przyznam szczerze, żebym na to nie wpadł. No i mój przyjaciel wieloletni, kapitalny producent i realizator Mariusz Piętka, który też mi wiele rzeczy podpowiadał, no i wykręcił takie, a nie inne brzmienie z tej płyty, a brzmienie jest no, bombowe.
1: No to sobie posłuchajmy może utworu Dach, a potem sobie jeszcze o tym utworze chwilkę porozmawiamy.
0: Dobra.

0: najnowszej płyty Aperitif Grzegorz Kupczych utwór, tak? Grzegorz Kupczych, ale nie sam tutaj, jeżeli ktoś skojarzył, to może już rozpoznał głos Ani Rusowicz. To, to jest dziewczyna, która ma rock'n'rolla w żyłach.
1: Oj, Zaneczka, przyjaźnimy się dziesiątki lat, że tak się wyrażę. Śpiewaliśmy już razem niejednokrotnie. A do tego wszystkiego, no, kiedy ten utwór powstał, był właśnie zrobiony pod tym kątem, żeby Ania to mogła zaśpiewać. No i okazało się, że miała wolny czas, miała ochotę, przyjechała do studia, nagrała, no i wyszło kapitalnie. I ze zwykłej, fajnej piosenki nagle zrobił się po prostu zajebisty kawałek.
0: Nagrywaliście razem?
1: Nie, niestety. Ja nagrałem utwór, zrobiłem jej rybki, jak to się mówi, wysłałem, ona się tego nauczyła, przyjechała do studia, kiedy tam miała wolne akurat, nagrała i pojechała. Ja nawet chciałem, żeby sobie tam została, odpoczęła, bo to przecież w Częstochowie. Ania powiedziała, że nie pójdzie sobie tylko na Jasną Górę i wraca do Warszawy.
0: A kiedy zespół nagrywał instrumenty, byłeś przy tym?
1: Tak.
0: Czy zostawiłeś wolną rękę?
1: Nie, ja zawsze jestem. Ja im zostawiam wolną rękę, ale ja lubię przy tym być. Raz, że kocham tych ludzi, doskonale czuję się w ich towarzystwie i kiedy wjeżdżam do studia i tam są, no to jest jakbym wyjechał na wakacje. To nawet nie po to, żeby coś, żeby kierować czy podpowiadać. Oczywiście tam pewnie już nie pamiętam. Pewnie coś im tam czasem może zasugerowałem, ale nie po to tam byłem. O, tak bym powiedział. Mm-hmm.
0: Płyta Aperitif Grzegorz Kupczyk. Rozumiem, że w takim razie trasa koncertowa też się szykuje.
1: Tak, wyjeżdżamy teraz pierwsze dwa koncerty, nazwijmy to rozbiegowe. Dostaliśmy w ogóle zaproszenie przez Zespół Nocny Kochanek i przez TSA Dream Team. Pierwsze dwa koncerty będą miały miejsce teraz właśnie 16-17, pierwszy w Gdańsku, a drugi w Szczecinie. Potem dwa tygodnie przerwy i potem zaczynamy koncertem w Warszawie w Hard Rock Cafe i do 20 grudnia praktycznie co tydzień po dwa koncerty.
0: Lubisz koncertować dużo?
1: Dużo. Nie chciałbym już koncertować tak, jak koncertowałem kiedyś, po 2-3 koncerty dziennie przez półtora miesiąca.
0: Jeszcze pewno. W latach 80.
1: Tak, nie chciałbym tak. Mm. Ale też nie uważam za dobre, jak tak czasem obserwuję, to szycie koncertów na terenie Polski, oczywiście po 20-40 koncertów. Niektórzy, ja mam wrażenie, że ludzie się ścigają, żeby się pochwalić. Nie wiem, w internecie czy gdzieś tyle koncertów mają, a przecież to jest samobójstwo, bo no gdzie możesz w Polsce grać? No zagrasz te 40 miast, no i co w przyszłym roku od nowa? To samo? Nie wiem. Poza tym rozmawiałem jakiś czas temu z bardzo popularnym, bardzo w tej chwili słuchanym muzykiem, nieważne z kim, i powiedział mi Grzesiek, po co ci worek gwoździ, jak możesz mieć 4 śruby? A ja mówię, no ale o co ci chodzi? Mój Grzegorz, 6-10 koncertów w roku, żeby ludzie chcieli cię oglądać. A jak ty się będziesz sprzedawał jak pocztówka, no to nie będziesz miał tej wartości. No, coś w tym jest.
0: Czyli co, teraz trzeba jakiś balans między jednym a drugim znaleźć?
1: Ale rzeczywiście, że tak. Ja uważam, że jak zagramy w tym roku 12 koncertów, myśmy już tych koncertów tam trochę w tym roku zagrali. No to w przyszłym roku, żeśmy właśnie z menadżerem na ten temat rozmawiali, będziemy bardzo uważać, jakie koncerty gramy, gdzie i ile, żeby nie przesadzić po prostu. A w wolnym czasie zawsze możemy sobie, nie wiem, podżemować, zagrać jakiś akustyczny secik czy coś, ale w tej formacji, w tej formie wolałbym nie przesadzać.
0: A masz jakieś takie pomysły, żeby jeszcze jakiś inny projekt zacząć?
1: Wiesz co, ja się raczej wycofuję z projektów, bo tego miałem bardzo dużo i staram się w tej chwili na tyle to ograniczyć, aby mieć energię i siłę właśnie na NZB, czyli na swoje solowe działania, a ewentualnie oczywiście na te duże gigi, czyli tam Legends of Rock Symphonic z orkiestrą symfoniczną, czy koncerty z zespołem Turbo, jak jestem zapraszany, czy tam powiedzmy jeszcze tego, jakieś tego typu orkiestra dorosłych dzieci i tak dalej. Ale z tych takich już powiedzmy właśnie takich gościnnych udziałów, typu na przykład Blues Fighters, te rzeczy staram się wycofywać, odsunąć, żeby tego, bo to to po prostu jest też takie trochę rozbicie na części, niepotrzebnie zupełnie.
0: Mm-hmm. Bo pytam o to w kontekście tego, co powiedziałeś wcześniej, że nie chcesz się powtarzać. Tak zastanawiam się, że na przykład jakbyś zaczął jakiś zupełnie inny projekt, czy to by byłaby dla ciebie taka odskocznia i spróbowanie się w czymś zupełnie nowym?
1: Wiesz co, nie jest mi to potrzebne, nie odczuwam takiej potrzeby. Wolałbym, jeżeli już mówił odskoczni, to wziąć do ręki dobry aparat fotograficzny i fotografować, odkrywać przyrodę. O, to jest dla mnie fajna odskocznia.
0: Bardziej góry, lasy, morze?
1: Lasy, stanowczo lasy, morze. Morze uwielbiam, ale uwielbiam na przykład też, powiedzmy, po deszczu szczególnie, wejść w jakieś, nie wiem, trawiaste pola i szukać w głębi trawy, bo tam jest świat nieprawdopodobny, rzeczy tak oczywiste nagle okazują się zupełnie jakieś kosmiczne. I to fotografa. I zresztą osoby, które chciałyby zajrzeć, mogą zajrzeć na mojego Facebooka. Jest taki album Wycieczki, Wypady Przyroda. I tam są takie zdjęcia, że ja sam czasem nie wierzę, że mogłem je zrobić. I to jest dla mnie fajna odskocznia.
0: A może wydać album w wersji fizycznej ze zdjęciami?
1: A wiesz, to nie głupi pomysł, muszę o tym pomyśleć.
0: No widzisz, kolejne zajęcie. Mówiliśmy trochę o tych twoich współpracach z różnymi wykonawcami, bo no, ja wspomniałem, że wiele z rocka i z metalu, a na przykład też współpracowałeś kiedyś z Czesławem Niemenem.
1: Tak, podczas nagrywania pierwszej płyty zespołu Seti w 89 roku Czesław Niemen przyjął moje zaproszenie, spotkaliśmy się, nagrał sola na korgu swoim do dwóch utworów. No i potem jeszcze utrzymywaliśmy dość długo kontakt, przesympatyczne wspomnienia.
0: Łatwo się z nim pracowało?
1: Bardzo. Kapitalny człowiek. Ja mam czasem wrażenie, że Polska nie dorosła, nie wiem czy publiczność, ale mam wrażenie, że Polska nie dorosła do artysty tego kalibru. On był daleko przed tym wszystkim.
0: No, zafascynował się nim kiedyś Reinhold Mack, taki producent, który z nim robił płyty, kiedy z SBB wyjechali na zachód, potem produkował płyty Queen w latach 80., te najbardziej popularne, i on był pod wielkim wrażeniem Niemena.
1: No jest, głosowo, intelektualnie, instrumentalnie, pomysłowo. No, mam wrażenie, że chyba był i jest nadal ciągle niedościgniony. Jego swoboda wypowiedzi na płytach jest miażdżąca dzisiaj. Nie wiem, czy muzycy odważyliby się na nagranie płyty podobne jak Marionetki czy Czerwony Album. Przecież to jest po prostu miazga, co ten facet tam wyprawia.
0: Dokładnie tak. Nowy album Grzegorza Kupczyka, Aperitif, już jest. Jest fizycznie. Widzę, że jest na CD, a na winylu też jest?
1: Jest. Jest przepięknie wydany. Firma Mystic Productions spełniła wszelkie moje oczekiwania i po prostu wczoraj miałem pierwszy raz okazję chwycić tą płytę do ręki dopiero. No, szczękę miałem na płycie, a potem na podłodze. Naprawdę kapitalnie.
0: Będą koncerty między innymi z Nosem Kochankiem, tak jak powiedziałeś.
1: Tak.
0: Jak zobaczyłem tą okazję, mi się tak trochę z Nosem Kochankiem skojarzyła.
1: Ale to jest bieg okoliczności, wiesz? Nie sugerowałem się zupełnie i nasz grafik, który nam robił, Alicja, nie sugerowała się tym tematem. Ja po prostu chciałem, żeby okładka była śmieszna, zabawna, kontrowersyjna, żeby była żartobliwa, żeby nie można jej było potraktować poważnie. Ale to nie miało nic wspólnego z Nocnym Kochankiem zupełnie, bo nie umiem nawet śpiewać piosenek o rycerzu, wiesz, i tak dalej. Ale oni mają swój styl, znaleźli na siebie sposób kapitalny, ale ja absolutnie ani grafik nie mieliśmy, no naprawdę, kompletnie odniesienia do ich grafików.
0: A próbowałeś kiedyś z Krzyśkiem Sokołowskim sprawdzić, kto wyżej górkę wyciągnie?
1: Nie, ale śpiewaliśmy kilkakrotnie na wysokich górkach razem, tak, szczególnie podczas właśnie Legend Rocka symfonicznie.
0: Grzegorz Kupczyk, tak jak powiedziałem, nowy album Aperitif. Ty troszkę łamiesz konwencję tym albumem, tak zauważyłem, nie wiem czy świadomie czy nie, ale jak się tak weźmie taką klasyczną, rockową, metalową płytę, to zwykle na początek to jest taki szybki, ostry kawałek, na koniec balladka, a tutaj pierwszy numer jest chyba najłagodniejszy, a najostrzejszy jest na samym końcu.
1: Tak, i to jest też dość zabawna sytuacja. Dostałem do przesłuchania pierwsze zgrania tych utworów. Jak gdy one zostały do mnie przesłane, automatycznie niejako ustawiły się alfabetycznie. I pierwszy był Aperitif właśnie, no bo A.
0: Mhm.
1: I kiedy odsłuchiwałem te utwory, raz, drugi, trzeci, tak się do tego przyzwyczaiłem, tak mi to przyleżało, że zadzwoniłem do chłopaków, bo my się albo kontaktujemy telefonicznie, albo na wideo, często utrzymujemy kontakt. I mówię, chłopaki, no to musi tak zostać. No ale wiesz, właśnie było to, co ty mówisz. Wiesz, bo to od razu przełożyłeś. Mówię, nie. Pomyślcie, zaczynamy fajnym intrem. Utwór ma tytuł Aperitif. Jest jak w pysk strzelił. Zaczyna. A potem od drugiego kawałka już macie tylko ciśnienie. Aż do końca. I kończymy płytę utworem Naznaczony. No wiesz, może to jest dobry pomysł. No i okazało się, że chyba to był naprawdę dobry pomysł.
0: Ale troszkę alfabetyczną kolejność zmieniliście, bo widzę, tak, że numer znak jest ósmy, Naznaczony ostatni.
1: Tak, więc... tak, ja tam dwa chyba utwory odwróciłem, ale głównie ta kolejność, też patrzyłem, bo ja lubię sprawdzać tonację, podchodzę czasem, podchodzę do utworów w sposób, nazwijmy to szumnie, naukowy, czyli sprawdzam tempo, jak to się ma do pulsu, tonację, żeby to, wiesz, nie szło w dół, a raczej do góry. Niewielu wie o tym, że podnoszenie tonacji, czy podnoszenie rytmu do końca ma ogromne znaczenie, ale nie myślimy o tym. No ja akurat jestem taki, który o tym myśli i tam chyba dwa utwory rzeczywiście odwróciłem zupełnie kolejność.
0: A na koncertach będziesz chciał grać ten numer w całości albo w większości?
1: Jak to no w większości, w większości. Bardzo trudnym utworem wokalnie jest właśnie utwór Dach. Jest bardzo wysoko śpiewany. Mam nadzieję, że zawsze będę na tyle dobrej formie, że będę mógł ten utwór zaśpiewać. Tu może być różnie.
0: Będzie można się przekonać niedługo na trasie koncertowej. Grzegorz Kupczyk, nowy album Aperitif. Bardzo ci dziękuję za to, że wpadłeś tutaj do Radia.
1: Bardzo
0: Kampus,
1: mi miło, bardzo dziękuję.
0: Wieczór. Wiem, że masz ciężki dzień wywiady i to wcale nie jest twój ostatni dzień wywiadów.
1: O nie. Jutro zaczynamy od rana, kończymy też późno wieczorem, kończymy po południu, ale to nie koniec, ponieważ my już mamy w tej chwili w Izabelinie próby przedtrasowe. W związku z czym kiedy ja wrócę, czy wrócimy, bo gdzie nie gdzie jesteśmy razem, wrócimy do Izabelina, to już kołowrotek się kręci dalej. Do 15, do wieczora, a 16 już, jak wiemy, jedziemy do Gdańska.
0: Czyli zanim wrócisz na ranczo, to już tam może być śniegiem pokryte?
1: Wiesz co, w Poznaniu raczej nie. Ale faktem jest, że właśnie dzisiaj z menadżerem, z Pawłem, żeśmy rozmawiali o tym, że jak da się wytrzymać, będzie wszystko okej, to po powrocie jeszcze na tydzień, dwa na pewno spieprzam na ranczo. Wiesz, walnę się, ciepła herbatka z rumem, cokolwiek, wiesz, fajny film i odpoczywam przed dalszą szychtą.
0: Chociaż przy zwierzętach też jest sporo roboty codziennie. Oj,
1: no, znaczy mam tak ustawione zwierzaki, że nie muszę ich jakoś pilnować. Mam pięknego psa owczarka szkockiego. Kto nie wie, to jest taki Lessie. Ale chłopak bardzo dobrze wychowany. Mam dwa wspaniałe kocury. W domu nie brudzą, nie rozrabiają. Jak tylko zobaczę, że się gdzieś kładę, natychmiast się do mnie przytulę. Robi się tak cudownie ciepło. I już mi się nie chce w ogóle wstawać. W ogóle koniec, wiesz.
0: Ale zew rock'n'rolla jednak sprawia, że z domu wychodzisz.
1: No muszę, wiesz, to bym tak nie dał rady. Nie. Był taki okres tej tak zwanej pandemii, gdzie przecież siedzieliśmy wszyscy muzycy w domach. Ja tam co prawda grałem tajne komplety, jak się śmieję, ale przesiedliwanie dłużej takich ludzi jak ja, czy Wojtek Hoffman na przykład, to jest, czy Ornet, Oziabło, to była dla nas po prostu jakaś mordercza w ogóle sytuacja. To, jak żeśmy mogli się wyrwać, no to zaraz się zaczęły próby. Ożyliśmy.
0: Bardzo ci dziękuję za to, że tutaj wpadłeś. Na koniec sobie posłuchamy tego najmocniejszego numeru z płyty Naznaczony.
1: Bardzo proszę.
0: Grzegorz Kupczyk.
1: Dziękuję.

To był Grzegorz Kupczyk, naznaczony z jego najnowszej solowej płyty Aperitif. A skoro już takie gramy dźwięki, to zostańmy troszkę w tych hardrockowych, klasycznych brzmieniach. Zespół Europe wydał nową płytę Come This Madness. Chyba dokładnie za tydzień, 20 października, będzie grał na Torwarze. Ja, jako że mam audycję, mnie nie będzie, ale może ktoś się skusi. Come This Madness, posłuchajmy sobie utworu Scandinavian Eyes.

Zespół Europa, jeżeli tam słyszeliście jakieś growle w tle, to Mikael Akerfeld zespołu Opeth tam się udziela na tej płycie też. Na koniec chcę wam zagrać utwór Death Heaven. Zespół Death Heaven wydał z trochę zaskoczenia płytę EP At Work in the Fields of the Bomb i tam jest jeden taki numer, który jest bardzo długi, ale bardzo fajny, Sorry Lay the Heart, więc to nam już zostanie do 22. Ja zapraszam na Facebooka Cyrku Pit Stop, tam niedługo pewnie pojawi się link z naszym wywiadem z Grzegorzem Kupczykiem w wersji wideo, a już można znaleźć wideo do zeszłotygodniowego wywiadu z Mary z Polski. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam za tydzień do Radia Campus od godziny 22 do Cyrku Pit Stop. No i obserwujcie w mediach społecznościowych. A teraz sobie posłuchajcie najnowszego Death Heaven.